0: jest już niczym.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: to say per me.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Nie pisałem my dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym.

zawsze. Rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: No i proszę, i pięknie, i już prawie szósta na zegarze, ale co tu się dzieje na termometrze? No minus prawie 2 stopnie Zakopane. Daj spokój, zaczęło się. Czyli mieszkańcy Zakopanego, rozumiem, dzisiaj skrobu, skrobu, skrob?
1: W ogóle, jeżeli chodzi o tę ścianę wschodnią, południowy, wschód, to mamy naprawdę rześki poranek w granicach 0 bądź 1 stopnia Celsjusza, za to dzisiaj na zachodzie. Pamiętasz? Wczoraj było na minusie.
0: No było, a dzisiaj na zachodzie 12. Jest w ogóle 12.
1: 12 stopni Celsjusza.
0: Co ci ludzie mają sobie pomyśleć?
1: Ale o co chodzi z tą pogodą? Kto tym steruje? Jak? Dlaczego? Kiedy?
0: No, zasadniczo mogę jać.
1: Ty?
0: Ja chętnie przejmę te
1: stery. Pana, tak. W studiu poproszę trochę chłodniej, bo no czuję, że jest za gorąco.
0: Proszę bardzo.
1: Na zewnątrz trochę cieplej.
0: Przede wszystkim na zewnątrz moglibyśmy zapalić słońce. Ale dobrze, jak to będzie wyglądało? No na to słońce musimy poczekać do 6.58, czyli jeszcze 58 minut. A prognoza na dziś?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dobra, proszę bardzo. Dzisiaj na wschodzie kraju będzie zachmurzenie duże. Z większymi przejaśnieniami na szczęście, a na zachodzie postępujący stopniowo na wschód rozpogodzenia. To bardzo ważne słowo. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na północy po południu możliwe także burze. No i w Tatrach, wysoko w Tatrach, no może się okazać, że popada deszcz ze śniegiem wieczorem. Sam śnieg. Rano w Kotlinach Karpackich oraz miejscami na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: No i temperatura niestety też leci na łeb, na szyję, robi się coraz chłodniej, szczególnie na wschodzie, bo tam na Suwalszczyźnie 9 stopni Celsjusza dzisiaj maksymalnie. W centrum ma być około 13 kresek powyżej zera. No i najcieplej ma być na zachodzie dzisiaj nawet 15 stopni Celsjusza.
0: Trochę mocniej dmuchnie niż wczoraj. Wiatr dzisiaj umiarkowany na zachodzie i w centrum okresami porównania.

0: Porywiste na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 55, nad morzem dość silny, bo nawet do 70 i w Tatrach też 65, w Karkonoszach 80 km na godzinę, no dmuchnie, dmuchnie.
1: Wiem, co odpowiada za ten mróz na południu kraju. Ciśnienie, bo bardzo wysokie, 1029 hektopaskali właśnie na południu i południowym wschodzie, niższe na północy kraju 1016 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my odpowiadamy za wasz dobry humor, dobry nastrój, fantastyczną trasę, dobrą energię, no i trochę też za rozładowanie korków może.
1: I Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Powiemy to?
0: Powiemy
1: ale
0: to.
1: Powiemy to?
0: Ale
1: czy wy jesteście na to gotowi?
0: Czy jesteście gotowi? I uwaga! Dzień dobry!

0: 11 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A z nami Kamil Olak.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak on się cieszy, że mógł wstać rano, że mógł być z wami dzisiaj.
2: Ale to było moje marzenie od tygodni.
0: Że ty z nami jesteś. No. Bo fantastycznie, jest to bardzo miłe, bardzo miłe.
2: A wy się cieszycie.
1: Bardzo.
0: Tak, no
1: ale zaraz herbatkę zaproponuję.
2: Ale kłamiecie.
1: Ale wcześniej ty nam zaproponuj informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na razie na polskich drogach krajowych i autostradach spokojnie, ale są takie miejsca, w których spotkamy już drogowców albo lada moment ich spotkamy, między innymi na krajowych.

0: 71 za godzinę ruszy remont między Sosnowcem a Skotnikami. Pracami będzie objęty odcinek około 7 km i wymieniana będzie tam nawierzchnia. W dni powszednie od 7 do 17 ruch będzie odbywał się tam wahadłowo. Sterowany będzie ręcznie przy ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę. Drogowcy mają uwinąć się tam do 15 listopada, przynajmniej teoretycznie. Na jedynce między węzłami Kopytkowo i Warlubie trwa z kolei większy remont. Przypomnijmy, na jezdni w kierunku Łodzi ta nitka jest zamknięta. Ruch przełożono na drugą jezdnię i tak w stronę Gdańska kierowcy mają dwa pasy, natomiast w kierunku Łodzi tylko jeden. Zamknięte są też niektóre relacje na węźle Warlubie, a zmotoryzowani nie mogą korzystać z MOP-u Gajewo. Zmieniona organizacja ruchu ma obowiązywać tam do początku listopada. Również na autostradzie A4 trzeba dziś uważać. Na Opolszczyźnie między węzłami Opole Zachód i Krapkowice zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Jedziemy tam jednym pasem, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Prace związane z przeglądem studni teletechnicznych mają zakończyć się dziś po południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co u was dzisiaj o poranku? Jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Dokąd jedziecie? Chętnie pomożemy, chętnie prześledzimy.
3: No i teraz uwaga, Maroś z Warszawy tradycyjnie rano pisze: gotowi? Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry.
3: Panie Patryku, dzień dobry. I panie Kamilu.
2: Musisz powiedzieć dzień dobry.
4: No bo mi dopiero włączyłeś mikrofon.
2: No
4: dzień dobry.
3: Ciemno jest, może być dobry wieczór.
4: Może być dobry wieczór.
3: Ale wszystkim państwu też szerokości i dobrego dnia od Marka z Warszawy.
2: Bardzo dziękujemy, czekamy na więcej informacji od was z dobrą energią.

0: 19 minut już po godzinie 6, no prawie 20. Dzień dobry. Czyżby Lublin zagościł w porannym rozruszniku? Witam i dzień dobry, panie Kamilu. W Kaliszu 8 stopni, no nie ma w powietrzu wilgoci, auta suche. Dzisiaj jadę z wami do Krakowa. Miłego, spokojnego dnia dla wszystkich. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również.
1: Dzień dobry, chyba komuś się zespało. Słucham, że skoro nie ma jeszcze miłych głosów pań prowadzących, ale cóż, dzień nauczyciela dzisiaj. No ale jak dzień nauczyciela, to my, nauczyciele, powinniśmy odpoczywać. Faceci, tak?
0: U nas są miłe głosy pań prowadzących o poranku, ty, bo coś...
1: Same. A. Same miłe głosy pań prowadzących. Słuchaj, ty, uważaj, bo jak Monika, Ewa tam słuchają.
0: A, dobra, dobra.
1: Można więcej stracić niż zyskać.
0: Kontynuuj.
1: No właśnie, no to w takim razie jeszcze patrzymy, co tam u was.
2: Dzień dobry, panowie, z tej strony Jan z Wręczycy Wielkiej i ja już na korepetycjach. Temperatura w Kłobucku 7 stopni, lekki deszczyk. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: No coś tu jest, jakieś oszustwo.
1: Dzień nauczyciela i korepetycje, to mi się wszystko nie klei.
0: Tak, to przecież to nie można tak, no. Przecież jeśli jest dzień nauczyciela, to pamiętać, aby dzień święty święcić, to się odpoczywa.
1: Wiem.
0: Po prostu. To się nic nie robi.
1: Wiem. Prymus.
0: Ale teraz bo jeszcze pytanie, czy nasz słuchacz sam jest na korepetycjach
1: nie,
0: i sam się korepetytuje?
1: A może?
0: Czy jest korepetytorem?
1: Tak czy siak, jest powiedzenie, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz.
0: Kto
1: ten klucz zdobędzie, no, temu w życiu dobrze.
0: A to ja znam inną wersję. Kto dużo umie, ten nie zginie w żadnym tłumie. A, proszę. Niepotrzebne proszę skreślić.

0: Aha, aha. No, no nie mogłem się powstrzymać, przepraszam.
1: Co?
0: No, co? No co? Co? Ale ty staniesz tu po ósmej, będzie to samo.
1: Nie będzie to samo.
0: Ale przyganiał kocioł garnkowi.
1: Na pewno nie będzie yo, yo, aha, aha, yo, yo.
0: Będzie gorzej.
1: Włóż sobie jeszcze.
0: Będzie gorzej.
1: Zima idzie. Ty masz łańcuchy w bagażniku? Mam. Na szyję chcę zarzuć.
0: No, dobra. To teraz
1: yo,
0: na propos...
1: Yo, aha, aha. Nie, ty masz lat.
0: Co? Ja ciągle piękny i młody w przeciwieństwie do ciebie.
1: Że w szkole wolne to już można sobie luzować?
0: A jak,
1: nie
0: oczywiście.
1: Ma luzu.
0: Dobra, a propos kluczy. Mówiliśmy o nim, prawda?
1: Tak. Klucz że... gęsi.
0: Nie, tam sam jesteś gęsi.
1: No bo lecą żurawie i że... gęsi, no. Na zimę.
0: Kto klucze. Dużo umie, ten nie zginie w żadnym tłumie. A tak. Potem ty mówiłeś, kto ma nauki.
1: Już kto ten klucz zdobędzie, będzie, temu no, w życiu no. Dobrze będzie.
0: Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Jak będziesz miał tych kluczy wiele, to zostaniesz woźnym. Pozdrawia z deszczowego Pleszewa Marek.
1: A dlaczego ty nie notowałeś? To są bardzo cenne lekcje.
2: To jedynkę zaraz.
1: To senerati.
0: Dobrze. 6:30, słuchajcie, pędzimy do was z wiadomościami drogowymi. Co dzieje się na drogach? Czy już jakieś aktualizacje? Czy już jakieś nowości się pojawiły?
2: Nie ma nic. Mogę iść?
0: Nie, dobra.
2: No coś tu przygotowałem. No dobra.
0: Dzień nauczyciela, ale to wiesz, bez przesady.
2: No dobra.
0: Jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch wzmożony m.in. w Warszawie na trasie S8, ale tylko na nitce od strony Białegostoku. Spowolnienia są na wysokości Targówka, natomiast korek na moście Grota Roweckiego. Krajowa 7 w przypadku stolicy przysparza już problemy przy wjeździe do miasta. Korek zaczyna się na wysokości Łomianek. Na południowym odcinku A1 w województwie śląskim prowadzone są dziś prace przy pasie na jezdni w kierunku Gorzyczek. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Utrudnienia mają zakończyć się około 18. Kilka godzin utrudnień także na A4 na Śląsku, na odcinku od granic województwa w rejonie Strzelcec Opolskich do węzła Łany w kierunku Katowic. Jezdnia jest zwężona. Roboty rozpoczną się o 8 rano i mają potrwać do 17. Będzie obowiązywało też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na A4 w Małopolsce kierowcy także zobaczą dziś drogowców między węzłami Krakowska Wina i Kraków Południe. Zajęty będzie pas awaryjny. Wprowadzono też ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę, a prace mają potrwać do piątku.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja, można pisać, można się także nagrywać. Proszę, pamiętajcie także o numerze telefonu 22 513 11 11.
1: A teraz wracamy do pewnego samochodu, z którego właśnie pytanie było, czy komuś się dzisiaj nie zaspało. Ważne, że oni zaspali. Posłuchajcie, gdzie jadą, kiedy jest w szkole wolne.
4: Czołem panowie, bo tak miało być. Transkrypcja, Łata Figle. My korzystając z dobrej pogody dzisiaj i oczywiście nie nauczyciela, podróżujemy na trasie Opatów Wetlina. Zamiarem pochodzenia po górach.

0: taka nasza tradycja, jakby nie było. Jesteśmy obecnie na drodze numer 9, skręcamy zaraz w kierunku Mielca i dalej na południe. Póki co ruch umiarkowany i delikatne zamglenie. Miała prowadzić Zofia, która ma 17 lat i od kilku miesięcy jest szczęśliwą posiadaczką prawa jazdy, ale doszła do wniosku, że woli jednak chyba odpoczywać jeszcze raz. Może zaraz wsiądzie za fajerę i przewiezie ojca w swojej pierwszej dalekiej podróży. Pozdrawiam Was serdecznie. Łukasz, Kaszka i na topie.
1: To są emocje po prostu, jak na rollercoasterze.
2: Ale Zośka, fajnie. My cię zachęcamy. Owszem, teraz jeszcze mgły, teraz jeszcze może czujesz się niepewnie, ale w drodze powrotnej...
1: To koniecznie.
2: Musisz ojca przewieźć.
1: To w ogóle nie ma innej opcji. On to będzie później kolegom opowiadał w pracy przez najbliższych 20 lat. No, więc ja w ogóle się nie zastanawiał.
2: A przy okazji od razu wam mówię, że jeżeli jedziecie z tego Mielca na południe, to do Dębicy macie czyściutko, potem pięknie. Tak samo. Nie widzę pięknie. Większych utrudnień na 94, na 73 w kierunku Jasła, więc miłego dnia wam życzymy.

0: 19 minut jeszcze do godziny 7. Polskie Radio Kierowców, a po godzinie 7 oczywiście pewnie doskonale wiecie, że będziemy mieli dla was prezent w naszej codziennej zabawie, w naszym codziennym konkursie. 300 zł do zdobycia i te 300 zł można sobie wykorzystać na fantastyczne doznania i przeżycia motoryzacyjne. Jeśli ktoś ma jakieś marzenie motoryzacyjne, bo na przykład chciałby jeździć super sportowym samochodem, to można się przekonać, czy to jest fajne, czy nie fajne. Jazda może fajna, ale jak na przykład człowiek marzy o tym, żeby mieć super sportowe, czerwone auto, to proszę z niego wysiąść w taki dość elegancki sposób. No nie ma szans.
1: Wylewasz się. Sportowych aut się wylewasz.
0: Tak, i fajnie jest zweryfikować te marzenia, bo może się okazać, że auto, o którym marzycie za 2 czy 3 miliony złotych, wcale nie jest takie fajne.
1: Bo nie jest wygodne. No. Pomarzyć można, zresztą dzisiaj na spokojnie, bo nikt się do szkoły nie spieszy. Dla uczniów czerwona kartka w kalendarzu. O, proszę bardzo, Łukasz z Zośką wybierają się w góry, taka ich tradycja. I my chyba też będziemy wam dzisiaj podpowiadać różnego rodzaju trasy, bo jeżeli macie dzieciaki wolne, to bierzcie rodziców, niech biorą urlop na żądanie i gdzieś nad morze.

0: albo w góry, dokąd jedziecie?
1: Dzień dobry, witam Was w ten piękny dzień, po 13, całkiem szczęśliwy. Słuchajcie, jadę do Pragi z Łodzi i przez Wrocław oczywiście, także tam słyszałem, że są jakieś utrudnienia, czy jest to do ominięcia, czy lepiej po prostu odczekać tam swoje, czy jest sens. Dziękuję, miłego dnia, wszystkim życzę, Piotrek z Łodzi.
2: Dziękujemy, miłego dnia również.
0: Do Pragi. Do Czech. Do Czech to ja mam za darmo. Ale tak a propos tych utrudnień, no one są, ale będą się utrzymywały, bo to jest już przed samym wjazdem do Wrocławia, kiedy S8 przechodzi w autostradową obwodnicę Wrocławia i chyba po prostu swoje trzeba odstać, bo można się na węźle Łozina zgubić w kierunku Wrocławia, ale to co, przez miasto próbować się przedostać? Nie, chyba jednak zostałbym na S8, a potem A8, bo dalej to już nic złego się nie dzieje, więc szerokości przyczepności.

0: Tak właśnie dla was gra PRK Polskie Radio Kierowców o poranku 10 minut do godziny 7.
1: A czy zauważyliście, że dzisiaj trochę mniejszy ruch o poranku na drogach? Bo uczniowie nie idą do szkoły, więc nie ma kogo odwozić.
0: Tak.
1: I powinno to natężenie ruchu być mniejsze.
0: I można sobie pospać, i można po nic nie robić.
1: Ja mówię, sprawdzam.
0: O, proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Rzeczywiście to natężenie ruchu jest zdecydowanie mniejsze, ale są takie miejsca, gdzie pracują drogowcy i w związku z tym trzeba postać w korku, między innymi na autostradzie A8 w okolicach Wrocławia. Ten korek zaczyna się na wysokości Bukowiny i kończy za Ramiszowem. W aglomeracji wrocławskiej także więcej aut jest w tym momencie na Krajowej 94 przy dojeździe do miasta i spowolnienia też wzdłuż autostrady A4 na wysokości Bielan Wrocławskich i Nowej Wsi Wrocławskiej. W granicach Warszawy cały czas sporo aut jest na trasie S8 od strony Białego Stoku, na szczęście tylko w przeciwnym kierunku podróż stołecznym odcinkiem S8 powinna przebiegnąć całkiem sprawnie. W okolicach Krakowa natomiast sznur aut jest wzdłuż autostrady A4 od strony Rzeszowa przed mostem na Wiśle, a także na Krajowej 7 już w granicach Krakowa. Aglomeracja śląska to spowolnienia głównie na trasie S86 w obu kierunkach oraz na autostradzie A4 na wysokości lotniska w Katowicach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To szykujemy się powoli.
1: Do tablic.
0: No tak, do naszego powoli. Konkursu. Gdyby ktoś z was mijał właśnie jakieś auto, albo was mija jakieś fajne auto z fajną tablicą rejestracyjną, to napiszcie. To będzie fantastyczna inspiracja do naszego konkursu.
1: I czekamy na waszą zwrotną, czy tych tablic...

0: na zegarze już punktualnie godzina 7. Jak tu nie lubić tej pracy, pisze Miki. No, jak się ogląda takie widoczki. Pozdrowienia z trasy Wrocław-Pruszków. Przepiękny wschód słońca. Faktycznie wygląda imponująco. Bardzo serdecznie dziękujemy. Chociaż na termometrach jeszcze w wielu miejscach, no bym powiedział, tak chłodnawo.
1: Rześko jest na pewno na południowym wschodzie Polski. No. Ale to i południe, i wschód, bo tutaj tak na minusie w większości miejsc. Jednak na północnym zachodzie 13 stopni Celsjusza w Kołobrzegu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a na wschodzie kraju dzisiaj będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, natomiast na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia i to jest ta dobra informacja. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na północy po południu możliwe również burze, w Tatrach wysoko opady, na początku deszczu ze śniegiem, później samego śniegu, no i jeszcze proszę pamiętać cały czas, że na przykład w Kotlinach Karpackich oraz miejscami na wschodzie mgły mogą się pojawiać dzisiaj o poranku.
1: A jeżeli teraz widzicie okrągłe zero na termometrze, szczególnie na wschodzie kraju, pamiętajcie, że ta temperatura urośnie do maksymalnie 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ale już 13 kresek powyżej zera w centrum, no i najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie 16 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany, na zachodzie i w centrum okresami porywisty, na obszarach podgórskich Sudetów do 55, nad morzem nawet do 70 i w Tatrach do 65 km na godzinę.
1: Ciśnienie na przeważającym obszarze kraju w granicach 1020-1022 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 7. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz.

0: 10 minut. Po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Ty widzisz, że informacja o tej stłuczce jest tutaj.
1: Ajajaj, autostradowa obwodnica Wrocławia, węzeł Stadion. Stłuczka trzech osobówek na wyjeździe w kierunku A4, zwężenie do lewego pasa. No i zaczyna się korkować to, bo 1, 2, 3 informuje, a my za tę informację dziękujemy.
0: No i mamy dla was więcej informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Problemy także w województwie wielkopolskim na trasie S11 między węzłem Kórnik Północ a węzłem Kórnik Południe. Na 12 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. W Świętokrzyskiem drogowcy pojawią się dziś na trasie S7 między Chęcinami a Jędrzejowem. Odnawiane jest oznakowanie poziome. Będzie ograniczona prędkość do 80 km na godzinę. Panowie, naprawdę, ja się muszę skupić. Krótsze utrudnienia czekają kierowców na trasie S7 pomiędzy Wodzisławiem a Świątnikami. Dziś od 11 do 16 zajęty będzie jeden z pasów, a powodem będą prace przy barierach drogowych. W tym miejscu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Drogowcy pracują też dziś m.in. na trasie S3 w Lubuskiem pomiędzy Nową Solą a Nowym Miasteczkiem. Prace będą prowadzone odcinkami i wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Natomiast na trasie S61 pomiędzy Suwałkami a Augustowem także zaplanowano prace drogowe. Potrwają one od 8 do 18 i tam także kierowcy obowiązkowo zwalniają do 90 km na godzinę.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Widać mnie? Bo ja się schowałem za długopis. Żeby Kamil nie musiał patrzeć.
2: Tak jest.
1: Widać, no,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, nie widać. Niestety, nie.
3: Widać go, to co kłamiesz?
2: Patryk! Patryk!
1: A to byłem!
2: A tu jest!
1: Za długopisem.
2: Cwaniaczku.
1: Ale wiecie co?
2: Co się dzieje?
1: Miki ma fajnie.
2: No bo?
1: Jak tu nie robisz takiej pracy? Jeszcze wystawiam za oglądanie takich widoczków fakturę.
2: Super.
1: Pozdrawiam z trasy Wrocław Pruszków. No piękny wschód słońca. Nie tam bursztynowy.
2: Nie, tam proszę
1: róż,
2: pana.
1: Fiolet, amarant,
2: niebo
1: fuksja.
2: Było różowe. A, jak w piosence
3: fuksja?
2: Jest.
3: Fuksja? Ja wiem, jaki to. Gdzie fuksja na niebie?
2: Magenta. Powiedz jeszcze.
1: Magenta, fuksja, amarant.
2: No, okej. Okay, widzisz, no, jak się zna na kolorach, patrz. No. Dobrze, tak samo zna się na tablicach rejestracyjnych, a wy, no to za chwilę to zweryfikujemy.

0: 19 minut już po godzinie 7. Pozdrowienia z zakorkowanej 92 na wjeździe do Poznania. Pozdrawia Aneta z Volvo V60 w wersji cross country. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
1: My też mamy pozdrowienia od szwagra, który pisze: siemanko, dzisiaj z Holandii nadaje, niebo jeszcze ciemne, a słonko leniwie wstaje. Pozdrawiam i pogodnego dnia życzę. Oj, będzie to pogodny dzień i mam nadzieję zwycięski dla was.
2: Konkurs.
0: W Polskim Radiu Kierowców 3 tablice rejestracyjne oczywiście mamy dla was do odgadnięcia. Gdzie zarejestrowany jest dany pojazd? Który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną? Nad tym będziemy głowić się już za chwilę. A w zamian za te odgadnięte 3 tablice mamy dla was 300 zł do wykorzystania na spełnianie motoryzacyjnych marzeń, pragnień i fantazji.
1: I skoro dzisiaj Dzień Nauczyciela, wszystkiego najlepszego, wszystkiego kochani nauczyciele, to może któryś z nauczycieli do nas zadzwoni i powalczy o 300, bo wolne macie. Normalnie po 7 już pewnie przygotowujecie lekcje, jedziecie do szkoły, a dzisiaj 22 139 29 29. Czekamy na wasz telefon. 22 139 29 29.
0: A ja mogę jeszcze o nagrodach troszeczkę?
1: Ależ proszę!
0: Bo 300 zł to jest jedno, ale do tego dorzucamy owację na stojąco. Super. Talon na pozdrowienia. Jest także wieczna chwała i sława. Mało tego, słuchajcie, jest szacun. Na dzielni, w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, no co tylko chcecie, co tylko sobie wymarzycie i czego zapragniecie.
1: Dzień dobry, halo, halo!
3: Witajcie, dzień dobry!
1: No cześć i czołem!
0: Dzień dobry.
1: Kto z nami?
3: Czołgiem.
0: Czołgiem?
3: Łukasz z Kaszkaja na topie!
1: Proszę
0: pięknie.
1: Bardzo! Poczekaj, to ty z tą swoją córą 17-latką coś świeżo prawko zrobiła, pędzisz tam na południe?
3: Dokładnie tak.
1: No i co, dała się namówić, żeby poprowadzić pojazd?
3: Jeszcze
0: dżemie. Dżemie, to niech dżemie jeszcze.
4: Cisze. Nie budźcie marzeń, zaraz, niech śpią po ciężkiej nocy.
3: Zaraz będzie za suflerkę stała.
1: No i bardzo dobrze, bo tata musi odgadnąć 3 tablice rejestracyjne.
0: Właśnie, jest
1: Łukasz,
0: robota.
1: To umówmy się tak. My dla ciebie zbieramy tablicę, ty się jeszcze nie rozłączaj, a wy wiecie, że Łukaszowi proponujecie dzisiaj 2 albo 3 literki z tablicy rejestracyjnej.

0: 7:30 punktualnie na zegarze. No my już jesteśmy przygotowani. Ja, ależ posypało, ależ obrodziło w ogóle. No coś niesamowitego, te tablice i takie fajne dzisiaj proponujecie. Super!
1: A wiesz skąd tyle propozycji?
0: No skąd? No z aplikacji.
1: Bo uczniowie, młodzież napisała propozycję i przekręciła się na drugi bok.
0: O,
1: bo dzisiaj nie trzeba iść do szkoły!
0: Pięknie. Bardzo dziękujemy. Dobrze, to za chwilę konkurs, tablice rejestracyjne, a już teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Województwo Wielkopolskie, tu problemy wciąż na trasie S11 pomiędzy węzłem Kurnik Północ a węzłem Kurnik Południe. Na 12 kilometrze jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po tym, jak auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Więcej aut na drogach dojazdowych do większych miast i tak między innymi w okolicach Wrocławia. W korku stoimy na trasie S5 na wysokości Kryniczna, a także na trasie S8 na wysokości Ramiszowa. Dojazd do Wrocławia jest kłopotliwy także drogą krajową numer 94 oraz krajową piątką od strony Bielan Wrocławskich. W okolicach Warszawy sporo aut na trasie S8, a także na krajowej siódemce przy wjeździe do miasta. Czerwony kolor na mapach także na trasie S2 na wysokości lotniska Chopina. Trasa S8 to korek także na wysokości Janek przy wjeździe do stolicy. W okolicach Trójmiasta natomiast zdecydowanie spokojniej. Spowolnienia są na trasie S8 na wysokości Gdańska i przy wjeździe do Trójmiasta na drodze krajowej numer 91.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jest sprawa, jest pytanie, a u nas jest taka zasada: dziś pytanie, dziś odpowiedź.
4: Witam serdecznie, Radio PRK. Chciałbym zapytać, skąd bierzecie tak fajną muzykę z samego rana, jak Van Halen. Pozdrawiam wszystkich kierowców szerokości.
0: A to już służę i śpieszę z odpowiedzią: z Muzykolandii bierzemy tę muzykę. Jest taka wielka kraina wypełniona fantastycznymi dźwiękami. W tej krainie na takim pięknym złotym tronie siedzi król tej krainy, czyli nasz dyrektor muzyczny.
1: A, bo myślałem, że cię zapytam, jakie ci tam leki przepisał lekarz, ale tak. Także Zbyszku, pozdrawiamy, tak, a od razu wam mówimy, że tej dobrej muzyki u nas nie zabraknie, bo za moment Dawid podsiadła, jeszcze Avicii na

0: I to był kolejny fantastyczny numer z Muzykolandii naszej radiowej. Proszę bardzo, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło i żeby was ta energia niosła do pracy dzisiaj.
1: Zaraz będą przyjemności, ale tak. Wcześniej Bartłomiej. Tak? Właśnie najechał tak. Na wypadek na S11, to jest 10 kilometr. Miejsce zostało zabezpieczone, poszkodowani także, czekamy na służby. Także Bartku, dzięki za informację.
0: No to już teraz... Konkurs. Oczywiście z nagrodami, to nie byle jakimi. Za każdą tablicę rejestracyjną płacimy 100 zł, czyli razem jesteście w stanie uzbierać złotych 300.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Czyli 3 tablice rejestracyjne, odgadujecie, zgarniacie i spełniacie fantastyczne marzenia i przygody.
1: I łączymy się z Łukaszem i jego fantastyczną rodzinką, którzy mają fantastyczną też tradycję, bo zawsze, jak zrozumiałem, w Dzień Nauczyciela jedziecie w góry, tak?
3: No, nie zawsze w Dzień Nauczyciela, ale jesienią.
1: No bo dzisiaj wolne. Zośka nie musiała pójść do szkoły, prawda?
3: Dokładnie tak.
1: A poczekaj, czy twoja córka już wstała? Bo dopiero co rozmawialiśmy i musieliśmy być cicho, a teraz?
3: Nie, już się ogarnęła. Jest,
1: dobra, to jest, będzie podpowiadała. Super, i o to właśnie chodzi. Zośka, bo my cię obgadywaliśmy troszeczkę i jest umowa, że w drodze powrotnej to ty prowadzisz, skoro jako 17-latka masz prawo jazdy, no a tata jest obok i może pilnować. Słyszę tak?
3: I tak właśnie będzie.
1: Słyszę tak?
0: Pięknie. Słuchajcie, mamy dla was 3 tablice rejestracyjne od naszych słuchaczy. Oni dzisiaj proponowali, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Trzeba odpowiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną, no i już za każdą tablicę, przypominamy, płacimy 100. Czy jesteście gotowi?
3: Jesteśmy.
0: Dobra, pięknie. W takim razie jedziemy.
1: Jest fajna propozycja od Sołtysa z Kwidzyna. Mm-hmm. On proponuje tablicę LZA. Lublin, Zamość i Andrychów.
3: No to jakby nie było. Powiat zamojski.
1: Czy ja podpowiedziałem trochę? Ale wiesz co, to nie było celowe. Ale tak, to jest powiat zamojski. Dobra.
0: Dobra.
1: Mamy 100.
0: Czyli 50 od sponsora, ty dajesz drugie 50, jest 100. Dobra, to teraz propozycja od również naszego słuchacza. Co byś powiedział na prosta tablica? ONA.
3: O, ONA. O, ONA. Polskie. Mm-hmm. O, polskie i...
0: Namyśl się dobrze.
3: Na, jakby na...
0: Namyśl się dobrze, namyśl się.
3: A, Namysłowski.
0: Dobrze.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: 200 zł jest.
1: No dobrze, to wiesz co, w takim razie jeszcze jakąś tablicę ci wrzucimy, taką z tych trudniejszych. Może od Anety propozycja. PSZ. Teraz już nie miejscowościami. Patryk, Stefan, Zbigniew. PSA.
3: PSA.

0: To co?
1: To PSA czy P...
2: Cicho bądź.
1: Co ty już tu modzisz, no?
0: Wydaje się, że Szamotulski.
2: Ale czy na pewno?
0: Ostatecznie.
2: Tak jest! I bez koła ratunkowego. Udało się, fantastycznie.
1: Proszę bardzo. Owacja na stojąco dla was. 300 zł zgarnęliście, 3 tablice. Z lekką naszą podpowiedzią i z lekką naszą pomyłką, więc w ogóle super. Tak. Pięknie.
0: Ale Lublin, Świętokrzyskie daleko, więc ta rejestracja była, no, jakby nie było znajoma.
2: Teraz bardzo możesz pozdrawiać kogo tylko chcesz. Przejmujesz antenę.
0: No chłopaki, przede wszystkim pozdrawiam was, wszystkich kierowców teraz jadących po całej Polsce, nie tylko w sumie, bo przecież jesteście słyszalni wszędzie. No i swoją kochaną małżonkę, która musiała zostać niestety dzisiaj w domu, bo ma od miesiąca złamaną nogę.
2: Zdrówka życzymy.
0: Anitko, pozdrawiamy serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego. Kochani, no to jeszcze dla was wieczna chwała i sława. Do tego dorzucamy także szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji. No i te wszystkie nagrody wędrują w wasze ręce. Wielkie, wielkie gratulacje. No i pamiętajcie, 300 zł do wykorzystania na spełnianie motoryzacyjnych marzeń. O!
2: No i Zośka, ty wracasz za kierownicą, pamiętaj.
0: Dziękuję wam bardzo. Zośka cały czas potwierdza, będzie wracała.
2: Szerokości.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu GoRacing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: 10 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 8. PRK, Polskie Radio Kierowców. Zawsze z wami w trasie oczywiście.
1: Widziałeś, co jest w aplikacji?
0: No widziałem.
1: My czytamy wszystko, żeby nie było.
0: Zastanawiam się. Tak, tak?
1: Tak.
0: Myślisz?
1: Tylko, to tylko dla ciebie, dobra?
0: Nie, żebym was podpuszczał, nie?
1: Nie.
0: Tak się zaczyna.
1: Ale kolegi czytającego informacje drogowe to nie zagotujecie. Na pewno nie dacie rady.
0: Kamil, wiesz, co to oznacza.
1: Ja się chowam za długopisem. A ty czytaj informacje drogowe.
0: Jesteś gotowy?
2: Jedziemy.
0: Na pewno? No,
1: jedziemy.
0: No, ale na pewno?
2: Jedziemy.
0: Chcesz tego? Dobra.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy z Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Gdynia-Porta, węzłem Gdynia-Chważno. Na trzecim kilometrze ciężarówka zepsuta zajmuje lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce. No nie wytrzymałem, nie ma opcji. Na trasie S11 między węzłem Kurnik Północ a węzłem Kurnik Południe. Na 12 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i problemy są na trasie na jezdni w kierunku Katowic. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Sporo remontów dziś, między innymi na autostradzie A1 między węzłem Kopytkowo a Warlubie. Tam trwa remont nawierzchni i nitka w stronę Łodzi jest zamknięta. Ruch przełożono na drugą jezdnię. W stronę Gdańska kierowcy mają dwa pasy, natomiast w kierunku Łodzi tylko jeden. Zamknięte są też niektóre relacje na węźle Warlubie, a kierowcy nie mogą korzystać z MOP-u Gajewo. Organizacja ruchu zmieniona ma obowiązywać do początku listopada.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Moim zdaniem zdał.
1: Zdał.
0: Naprawdę, całkiem nieźle.
1: Ja się schowałem za długopisem, nawet nic nie widziałem. Nic,
0: kompletnie nic, ja też nie. Ja w ogóle to, mnie tu nie było.
1: Pan? Zadowolony?
2: Może tak być.
1: No najważniejsze.
0: No to kolejny raport drogowy punktualnie o godzinie 8:10.

0: No to już prawie ósma na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Gdyby ktoś cierpiał z powodu przegapionych 300, to dobra informacja jest taka, że jutro po godzinie 7 kolejne 300 zł do zdobycia będzie.
1: A za moment prognoza pogody, wcześniej jednak informacje drogowe.
2: Dzień dobry, siemaneczko, kapelan się melduje informacyjnie. S11, 10, 11 kilometr. To jest na wysokości Kępna. Mamy jakieś działania służb ratunkowych. Nie wiem dokładnie, co tam się dzieje, ale mamy utrudnienia tam w obu kierunkach, także zachować ostrożność.
1: Tam doszło do zdarzenia w ruchu drogowym. On już jest zabezpieczony przez służby. Bartłomiej wcześniej informował o poszkodowanych, więc uważajcie. S11 na 10 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz pogodowo. Dzisiaj na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, na szczęście z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na północy po południu możliwe również burze w Tatrach. Na początku deszcz ze śniegiem, a wieczorem nagle może się przytrafić śnieg, ale to w tych wyższych partiach. No jeszcze rano w Kotlinach Karpackich oraz miejscami na wschodzie mgły zanikające, ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: Cały czas rzeźko na północnym wschodzie Polski na południu, bo minus pół stopnia Celsjusza w Zakopanem i w Zamościu, najcieplej w tym momencie w Ustce, prawie 14 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia dzisiaj maksymalnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 16 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.
0: Wiatr umiarkowany na zachodzie i w centrum okresami może być porywisty, na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 55, nad morzem także do 70, w Tatrach do 65 i w Karkonoszach aż do 80 km na godzinę.
1: Mamy dzisiaj wyższe ciśnienie. Na północy na wybrzeżu 1016, na południowym wschodzie w Bieszczadach 1029 hektopaskali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my z ogromną radością i z ogromną przyjemnością towarzyszyć będziemy wam do godziny 10 podczas trasy, podczas podróży, podczas pracy albo relaksu.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 8. To Polskie Radio Kierowców. My z wami oczywiście w trasie. Na tych trasach niestety przybywa utrudnień, jest ich coraz więcej. Poranny szczyt komunikacyjny można powiedzieć, że w pełni. No i kolejne zgłoszenie w naszej aplikacji od was, kierowcy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa S11, tu problemy wciąż na 12 kilometrze. Między węzłem Kórnik Północ, a węzłem Kórnik Południe. Auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką i na jezdni w kierunku Katowic mamy zwężenie. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Trasa S7 to północ Polski. Tu problemy są w Pomorskiem, między węzłem Gdynia Porta, węzłem Gdynia Chwarzno. Na 3 kilometrze ciężarówka zepsuta blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. W okolicach Trójmiasta to większych utrudnień na szczęście nie ma, chociaż więcej aut obserwujemy m.in. wzdłuż drogi krajowej numer 89 w kierunku trasy S7, ale w innych aglomeracjach tych problemów jest zdecydowanie więcej, m.in. w Warszawie. Niezmiennie na trasie S8 korek od strony Białegostoku i na wysokości Annopola, w zasadzie on się zaczyna i kończy dopiero na wysokości Maremontów. W drugą stronę, o dziwo, ta podróż trasą S8 nie powinna przysparzać problemów. Problemy natomiast oznacza droga krajowa numer 7 zarówno przy wjeździe do Warszawy, jak i wyjeździe w kierunku Trójmiasta. Mamy kilkukilometrowy korek pomiędzy Łomiankami a Mostem Północnym. Sporo aut także na trasie S2 w obu kierunkach, przede wszystkim na wysokości portu lotniczego. Sznur aut także wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na autostradzie A4 w obu kierunkach i w okolicach skrzyżowania drogi krajowej numer 7 z krajową 79.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacja z aplikacji.
3: Droga krajowa numer 11. W obie strony zablokowana ciężarówka z osobówką, zderzenie czołowe, omijać przez miasto Kępno, nie pchać się na eskę.
0: Bardzo dziękujemy. To wszystko w aplikacji. Można tekstowo, można głosowo.

0: Doktor Dyduła przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców.
1: Kadas.
2: A, to przed chwilą. Kadas teraz.
0: A, to Kadas, proszę.
2: Dzień dobry, powitać. Piękne Dzień zdjęcie dobry. Wysyła. Troszkę się zapomniałem. O, deserter z głośników płynął. Ale to grać głośno 24 godziny na dobę. A na Polesiu nad Bugiem piękne słońce świeci. Nad wioską mgła się unosi. Pierwszy szron dziś już był. Polecie, spawarka w oczy świeci. Miłego dnia. Przepraszam za spóźnienie. Listę obecności podpisuję teraz. Pięknie. Zdjęcie dołączone. Naprawdę ładnie na wschodzie, chociaż rzeźko. Mm-hmm. Bo tam jeszcze tak w granicach kilku stopni.
0: Ale usprawiedliwienie jest. Dobrze, tak jest. Że jesteś z nami, więc bardzo
2: Czekaj.
0: Się z tego powodu cieszymy.
2: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jest. To Kadas. Dzisiaj nie trzeba usprawiedliwiać. Dzisiaj mamy wolne.
0: A, no właśnie.
2: To znaczy uczniowie.
0: I tak się dobrze składa, że skoro mamy dzisiaj Dzień Edukacji, Dzień Nauczyciela, to my postanowiliśmy podpytać was, co wynieśliście ze szkoły. Wielowymiarowo. Tak można dzisiaj.
2: Tak, bo nie chcemy kierunkować.
0: Tak. Co wynieśliście ze szkoły?
2: Co wynieśliście? Przypomnijcie sobie. Ja wiem, dla niektórych szkoła była kilka, dla innych kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Co z niej wynieśliście? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy również na głosowe i tekstowe wiadomości, ale i telefonicznie.
0: 22 513 11 11. Nie ukrywamy, że no troszkę liczymy na waszą kreatywność. Mhm. Co wynieśliście ze szkoły? Kiedy to było? Daj spokój.
2: Dajcie proszę znać. A przy okazji odzywa się do nas Michał Skangura, który pozdrawia serdecznie ze Stalowej Woli. Oni tam mają 3 stopnie Celsjusza, ale rano było minus 1. Więc tak jest nieźle. Rozpoczął się sezon skrobania szyb. Jadę tym razem stąd do Leżajska i będę wdzięczny za informację, czy zmieszczę się w godzinę. Ze Stalowej Woli do Leżajska. Już to sprawdzę.
0: Mhm. Rachu, ciachu i po strachu, jak to mawiają.
2: Godzina to będzie 60 minut, tak?
0: No tak, tak też mawiają.
2: No
0: tak,
2: bo potem mi nawigacja pokazuje 47. To będzie mniej czy więcej?
0: No to mniej.
2: No i to właśnie wyniosłem ze szkoły.
0: Co?
2: Że ja szybko dodaję, odejmuję, rozumiesz?
0: A to ja przecież.
2: To ty też to wyniosłeś ze szkoły.
0: Super!
2: A nie mieliśmy matury z matematyki. Nie, nie, całkiem poważnie. Zmieścisz się, tak mi pokazuje nawigacja, Michale. Tylko nie spiesz się, wszystko zgodnie z przepisami. I pamiętaj, trzymaj się 77 krajowej. To jeszcze raz pytanie do was.
0: Co
2: wy
0: wynieśliście ze szkoły?

0: 29 minut po godzinie 8 dzisiaj. Dzień nauczycieli, dzisiaj wielkie święto, dzisiaj uczniowie nie muszą iść do szkoły, a my pytamy was, co wynieśliście ze szkoły?
1: Dzień dobry, powitać. Co wyniosłem ze szkoły? A, pamiętam takie wspomnienie. Wieś do Uchobrody, szkoła numer 1, podstawówka, 4 klasa. Za wzorowe zachowanie na wiosnę wyniosłem ze szkoły wiadro wapna i miałem obielić z kolegami cały sadek przyszkolny. Pozdrawiam, Kadas.
0: Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego. Ładnie, ładnie. I pomielone, no do dzisiaj.
2: To ja jestem w szoku.
0: No, wiem.
2: Kamil, co ci się udało wynieść ze szkoły?
0: Właśnie, ja wiem, to było...
3: Traumę!
0: Dwa wiadra traumy wyniósł, pas.
2: Serio?
3: Nie, taki żartik sytuacyjny.
2: I którą panią pozdrawiamy, szybko powiedz.
3: Panią od matematyki.
2: A, wiedziałem.
3: Wiedziałem, to humanista. Regularnie mojego ojca do szkoły.
2: Straumatyzowałem
3: Kamilka. Aż się nigdy nie pokoiłem, że tak
2: się?
3: Często. No właśnie, tak myślę
2: teraz. Czy ty się
3: teraz,
2: bardziej nie spodobałeś, bądź nie?
3: Nie, myślę, że to ojciec był w jej zainteresowaniem. A, tak.
2: A po tych wizytach rozumiem, że...
3: Nie.
2: Ty jak nie było
3: dobrze, nie.
2: No to najważniejsze. Co wam udało się wynieść ze szkoły? A teraz garść informacji drogowych dla was, kierowcy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A mamy wysyp, można śmiało powiedzieć, zdarzeń drogowych. Trasa S2 w granicach Warszawy między węzłem Puławska a węzłem Warszawa-Lotnisko. Na 469 kilometrze po zderzeniu kilku aut zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Nowe problemy też w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. W pobliżu Drogosławca zderzyły się dwie ciężarówki i na 7 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Problemy także na Pomorzu, na trasie S7 między węzłem Gdynia Porta a węzłem Gdynia Chważno. Na 3 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. W tej samej lokalizacji doszło też do kolizji dwóch aut osobowych. One stoją na pasie awaryjnym, w związku z tym tam większych utrudnień w ruchu nie ma. Ale miejmy na uwadze tę sytuację drogową. I jeszcze województwo wielkopolskie raz i trasa S11 między węzłem Kórnik a węzłem Kórnik Południe. Między węzłem Kórnik Północ a Kórnik Południe. Na 12 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tam są problemy w kierunku Katowic. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co udało wam się wynieść ze szkoły po tylu pięknych, wyjątkowych, pełnych wspomnień latach?
5: Po wynoszeniu ze szkoły ojciec został wezwany na wywiadówkę, bo syn wynosił kredę. I już po wszystkim wracają do domu i ojciec mówi do syna: synu, tyle razy ci powtarzałem, nie kradnij. Jak coś potrzebujesz, to powiedz, tata przyniesie ci z pracy. Pozdrawiam, Piotr.
2: Po co ze szkoły, jak z pracy?
0: Wytłumaczyć ci trzeba, czy za...
2: Nie, ja nie? Wszystko
0: siadło?
2: Rozumiem.
0: Siadło,
2: ale
0: dobrze.
2: Kreda w ogóle cieszy się wielką popularnością. Dzisiaj są tablice magnetyczne, to już żadne dziecko kredy nie wyniesie ze szkoły.
0: No, bardziej te tablice.
2: Koto pisze, że wyniósł kiedyś kredę. Inni też o tym, że kredę, ale wśród tych rzeczy jest też pompka do piłki. No, kiedyś wyniosłem ze szkoły.
0: Fajnie.
2: Co jeszcze? Wam udało się wynieść ze szkoły.
0: Może przydać.
2: Może jakaś wiedza?

0: Co udało wam się wynieść ze szkoły, to dzisiaj sprawdzamy. Ze szkoły to ja wyniosłem plecak, dobre wspomnienia, kulturę osobistą i traumę matematyczną, która do dziś wraca przy rachunku w sklepie. Pozdrawia Pawełski. Mam wrażenie, że mamy tutaj akurat wspólny mianownik. Z tym rachunkiem niestety i ta trauma.
1: Ze szkoły wyniosłem w sumie tylko maturę i kursy niektóre. Pozdrawiam cieplutko wszystkich kierowców. Efekt bus pełen luz.
0: A ja na przykład wyniosłem kaktusa.
1: Co?
0: Kaktusa, który stał na parapecie, bo podobał się mamie, która była na wywiadówce. Czyli jeśli mama jest na wywiadówce i mówi, że ładny kaktus, to wiedz, co się wydarzy. Wiedz, że on zniknie z tego parapetu.
1: Co jeszcze? Celowo to pytamy. Udało wam się wynieść ze szkoły, przypomnę, że dzisiaj Komisji Edukacji Narodowej.
0: Ale teraz, teraz to będzie tajemnica, dobra?
1: Tylko między nami.
0: Tylko między nami.
2: Cześć, pytacie, co udało się komu wynieść ze szkoły. I tak słucham was w trasie i postanowiłem się przyznać. W szóstej klasie podstawówki mieliśmy biologię w takiej klasie numer 50, pamiętam, niebieskie drzwi, jakby to było wczoraj. I w tej klasie z tyłu, na takim zapleczu, były różne zwierzątka w formalinie. No i mnie udało się wynieść żabę w formalinie. Ze szkoły wyniosłem żabę w formalinie. Mam ją do dzisiaj w garażu. To nikomu nie mówcie.
0: I w naszym konkursie jest do wygrania szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji. Właśnie zdobywasz tę nagrodę! Brawo! Brawo! Naprawdę fantastycznie. To żaba w formalinie.
1: Też się do czegoś przyznam.
0: Oho, zaczyna się, że masz jeszcze...
1: Nie no, co no... No wyniosłem, Ja bardzo lubiłem chemię.
0: Janko, myślałem, że z biblioteki.
1: Wielki szacun dla mojej pani chemiczki, która zawsze nas przywoływała słynnym ale probówkę wyniosłem z sali chemicznej, bo ja stwierdziłem, że ja będę w domu po godzinach, robił te wszystkie rzeczy i taką szklaną, bo tego nie można było nigdzie kupić, no mam w domu.
0: Do dzisiaj masz to?
1: Tak. Nie potłukła się, bo to jest taka... pamiątka ze szkoły. Tak. Słuchajcie, co jeszcze? Co ja mogłem wynieść ze szkoły? Kredę do rysowania torów dla kapsli, saletrę do kapsli z pracowni chemicznej, strzykawki z pracowni fizycznej na śmigus dyngus, no i z pracowni biologii lepiej nie będę pisał, napisał Bartłomiej.
0: A ja cały czas na przykład robię rachunek sumienia i cały czas się zastanawiam i cały czas myślę, co ja wyniosłem ze szkoły.
1: Ja ci zaraz podpowiem.
3: Witam serdecznie, moje ulubione Rediko. Ze szkoły to ja kiedyś wyniosłem kredę. Taki byłem wariat. Pozdrawiam serdecznie, Maciej z Michałowa.
0: No to tak, to najczęściej wynoszony towar i rzecz ze szkoły.
1: A papieru nie wynosiłeś?
0: Czego? Jakiego
1: toaletowego?
0: Papieru? Nie było.
1: Jak to nie było?
0: Bo już byli tam...
1: Szary był, ale
0: nie,
1: był.
0: Nie było, bo już byli tacy, którzy wynieśli, więc już nie było.
1: Bo ja wynosiłem.
0: No urywałem i to byłeś ty.
1: Poczekaj, urywałem sobie kawałek do dmuchania nosa.
0: No.
1: Ale potem znowu kawałek. Dzisiaj mam kilka rolek z tego.
0: Nie, no to tak się buduje potęgi finansowe w tym kraju.
1: Co wam udało się wynieść ze szkoły?

0: No to mamy najświeższą informację z S11. Mianowicie, pan policjant przekazał informację, jak holownik się sprawi, to jeszcze godzinka i ruch zostanie przywrócony. O, proszę
1: tam
0: bardzo.
1: Doszło do zdarzenia w ruchu drogowym, służby zabezpieczyły miejsce, Bartłomiej o tym wszystkim informuje. Pamiętajcie, że są też osoby poszkodowane. A jeżeli chodzi o informacje drogowe, TFPRK Polski ma do kierowców co 20 minut na naszej antenie czas na te najświeższe. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ja też o tej S11 informuję, ale nie słuchasz mnie uważnie, widzisz, Patryku?
1: Informuje także Kamil Olak.
3: To odcinek między węzłem Kurnik Północ a węzłem Kurnik Południa. Na 12 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i rzeczywiście są problemy w kierunku Katowic. Zablokowany jest tam od dłuższego czasu jeden pas ruchu. Trasa S2 Warszawa, odcinek węzeł Puławska, węzeł Warszawa Lotnisko. Na 469 kilometrze zderzyło się kilka aut i są problemy z płynną jazdą w stronę Poznania. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Na Pomorzu poważne problemy są z kolei na trasie S7 między węzłem Gdynia-Port a węzłem Gdynia-Chwarzno. Na 3 kilometrze ciężarówka zepsuta blokuje jeden pas w kierunku Gdańska i dodatkowo jeszcze zderzyły się tam dwa auta osobowe. Są teraz ustawione już na pasie awaryjnym, w związku z tym nie blokują przejazdu. I trasa S11 jeszcze raz, odcinek węzeł Kępno-Wschód, węzeł Baranów. Na 10 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Droga jest w tym miejscu zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jak słyszeliście, no i dzisiaj sprawdzamy, co udało wam się przez tyle lat edukacji wynieść ze szkoły. Nie byle co.
1: Bardzo ciekawie napisał Mirek z Lublina. Witam. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie wyniósł kiedykolwiek, żeby na osiedlu malować linię do gry kredy.
0: No przecież.
1: Zdarzyło się i kredę wyniosłem nieraz. Teraz tablety w szkołach zamiast tablic. Mirek z Lublina pozdrawia. A ja powiem szczerze, ja nigdy białej nie wyniosłem. Zawsze kolorową.
0: A.
1: Bo mieliśmy na budowie dużo takich kamieni, którymi można było rysować, a kolorowej nie było.
0: A to ty miałeś na bogato.
1: Tak, tak, takiej szkoły chodziłem.
0: Nie, to ja biał.
1: Państwowej. A wy? Co wam udało się wynieść?

0: No muszę, no muszę.
1: Proszę.
0: No nie wytrzymam. A propos tego, co wynieśliśmy ze szkoły, to tutaj jest tak trochę na przekór, ale wniosłem na początku z kolegami malucha matematyka po schodach, a później oczywiście wyniosłem.
1: Też gorsz malucha.
0: Jest, no tak, no jest wątek szkoły, jest. Jest wątek wynoszenia, jest. Jest polskie rady kierowców, wątek motoryzacyjny, jest. Wszystko się zgadza.
1: To w ogóle prawdopodobnie było technikum motoryzacyjne.
0: O, pięknie.
1: Tak mi się wydaje. Cześć, pięknie. Pozdrawiamy z trasy w kierunku Stuttgartu. Do celu jeszcze 500 km do spotkania z rodzinką. Szerokości dla podróżujących to Sylwia z BM-ki. My też ciebie bardzo gorąco pozdrawiamy, szerokości życzymy i dla was pogodę sprawdzamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj na wschodzie kraju będzie zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Natomiast dla odmiany na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. To cieszy. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, natomiast na północy po południu również możliwe burze. W Tatrach może popadać deszcze ze śniegiem, a później wieczorem sam śnieg.
1: No i coś tam drgnęło, bo już wszędzie na plusie, ale dalej rześko na wschodzie kraju, w Terespolu niecały stopień, powyżej zera, w Ustce prawie 14 kresek, a tymczasem w ciągu dnia dzisiaj zobaczymy 9 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie, 13 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej będzie na zachodzie Polski, 16 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany na zachodzie i w centrum okresami może być porywisty, na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 55, nad morzem no dość silny, bo w porywach do 70, wysoko w Tatrach 65, a w Karkonoszach to i nawet 80.
1: A ciśnienie w tym momencie na przeważającym obszarze kraju w granicach 1023 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ to jest numer, ależ to jest klasyk. Dobra, to za chwilę będziemy tańczyć. 2 minuty po godzinie 9:00. No i cały czas pytanie, co wynieśliście ze szkoły?
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam wspólnie.
0: Dzień dobry.

0: To już prawie 10 minut po 9.
1: I teraz Tomasz napisał: witam serdecznie, no wyniosłem kiedyś przez okno na parterze, spryciarz, kartę ze sprawdzianem z fizyki.
2: Brawo.
1: Którą to następnie poprawiłem, tę fizykę, to znaczy na odpowiednią ocenę tam wszystko poprawiłem, no i odłożyłem nauczycielowi na biurko.
2: No i pięknie.
1: Znaczy ja bym nie pochwalał takiej młodzieży, jeżeli nas słuchacie. Tak właśnie nie wolno.
2: Śpi młodzież.
1: Czytamy to tylko po to, żeby pokazać, jak nie wolno. Dobrze mówię, Kamil?
3: Absolutnie tak.
2: Dobra, ale
3: my tutaj ściągać
1: też nie wolno.
3: Nie.
1: Chociaż ja
3: pomagać
1: nie
3: kolegom też nie wolno.
2: Też nic nie wolno.
1: Nic.
2: To co wolno, jak nic nie wolno?
1: Nic nie będzie, wszystko zlikwidują, zobaczycie.
2: No dobra, to za chwilę jeszcze więcej przykładów tego, czego nie wolno, a jednak wolno i to się może opłacić.
1: Wolno informować o ruchu drogowym, gdzie się szczególnie jedzie wolno.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A jest kilka takich miejsc, m.in. autostradowa obwodnica Krakowa, czyli autostrada 4. W obu kierunkach mamy spowolnienia na wysokości stolicy Małopolski. W okolicach Wrocławia z kolei wciąż trudna sytuacja jest na trasie S8. Spowolnienia są na wysokości Ramiszowa, a korek na wysokości Biskupic. Także trasa S5 przy wjeździe do Wrocławia. Tam także korek, powodem są prowadzone roboty drogowe na wysokości Kryniczna. W okolicach Warszawy i w niej samej problemy są wciąż na trasie S8. Jezdnia w kierunku Białegostoku od strony Białegostoku jest problematyczna. W kierunku Białegostoku natomiast jedziemy sprawnie. Krajowa 7 to natomiast są problemy przy wjeździe do Warszawy. Za Łomiankami jest korek, natomiast wyjazd ze stolicy w stronę Trójmiasta powinien przebiegnąć całkiem sprawnie. Na trasie S5 wciąż między węzłem Konaszowa a węzłem Stęszew są problemy. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Trasa S7 pomiędzy węzłem Gdynia-Port a węzłem Gdynia-Chwarzno są problemy z przejazdem. Na trzecim kilometrze jeden pas jest zablokowany w kierunku Gdańska i wciąż zamknięta jest trasa S11 pomiędzy węzłem Kępno-Wschód a węzłem Baranów. Na 10 kilometrze dwa auta osobowe zderzyły się z ciężarówką i nie przejedziemy. W tym miejscu obowiązują objazdy drogami lokalnymi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To czekamy na informacje od was, co dzieje się dzisiaj na waszej trasie i za chwilę też wrócimy do tematu wynoszenia ze szkoły.
1: No i nie uwierzysz, co napisała Ewka z Bumbuma. Ona niczego nie wyniosła. W Super. Każdym tego słowa znaczeniu. Za to kolega przyniósł kurę w teczce.
2: Po co komu kura?
1: Żywa kura. Przyniósł ją do szkoły w centrum Gdyni, buziaki dla nauczycieli oraz pozdrowienia dla wszystkich kierowców.
2: O, proszę, ale skąd wziąć kurę w teczce w centrum Gdyni?
1: Skąd wziąć teczkę? Na kurę, żeby się zmieściła.
2: Bo może Gdynia to jest i było i będzie.
1: Albo to była lekcja o gotowaniu, ale takich lekcji nie ma. To musiała być biologia.
3: Może to ona do technikum gastronomicznego chodziła.
2: Na ZP-tach ja kiedyś gotowałem i robiłem zapiekanki, ale to nie były bez mięsa.
1: Ja się tylko pytam, czy ta kura
3: już
1: przypadkiem...
3: No, taka moda była.
1: Czy ta kura przypadkiem nie przypominała osła?

0: Dość takie oczywiste, że ze szkoły udało nam się wynieść kredę, udało nam się wynieść wiedzę. Też tak się czasami zdarza, ale niecodziennie, pisze Miluś. Witam całe radyjko. To i ja się dzisiaj jeszcze pochwalę, co mnie udało się wynieść ze szkoły. I uwaga, mam to do dzisiaj.
1: O!
0: Tu się nie zmieniło, że mam, że wyniosłem i mam. A to wiele lat temu było. A mianowicie, można powiedzieć, że wyniosłem żonę. Poznaliśmy się w pierwszej klasie technikum i jesteśmy do dziś razem, to 34 lata temu. Pozdrawia z Wiednia Miluś i Ramona. No nie tylko przez próg, ale przez cały korytarz, salę gimnastyczną,
1: przez wszystkie klasy.
0: To naprawdę się chłopak nanosił. No.
1: Wniosek?
0: Że?
1: Warto chodzić do szkoły. Tak. Ale czekajcie, bo dobrze. Tomek śmigający po Francji, za chwilę do tego wrócimy, pisze, że no była taka moda na antenki samochodowe, więc on spod szkoły też wyniósł. Okazało się, że ta antenka, którą on buchnął, jak napisał, to była z malucha dyrektorki. Na drugi dzień rano apel, że ktoś prawdopodobnie z uczniów ukradł antenkę, pani dyrektor. Ale on nie puścił pary. To było gdzieś w drugiej, trzeciej klasie. Trochę się wtedy napocił. I rozumiesz, dlaczego śmigający po Francji Tomek dzisiaj nas słucha?
0: No tak.
1: Ma antenkę z malucha dyrektorki.
0: Tak jest. I w Polsce już się nie może pojawić, bo przecież dyrektorka cały czas szuka tej antenki.
2: Załatwimy ci, Tomek, list żelazny.
0: Tak jest. I zapach kokosowy do malucha.
1: A co wam udało się wynieść ze szkoły?
3: Cześć PLK, tu Jarek z Jariskrosa. Ja ze szkoły wyniosłem dziennik, chcąc uniknąć kartkówki. Niestety szybko się wydało i źle się to dla nas skończyło. Pozdrawiam wszystkich. Jarek z Jariskrosa.
0: Pozdrawiamy. Ładne, ale to jeszcze nie koniec. Jakby wrócimy do tego.
4: Dzień dobry. Zauważyłem, że wszyscy dzisiaj mówią, że wynosili kredę ze szkoły. Coś tam, jakieś żaby, czy kredy, czy cokolwiek. I widać to na drogach. Widać to na drogach, jak ci ludzie jeżdżą, na przykład we mgle, na światłach dziennych. I to nie trzeba dużo tłumaczyć i mówić, bo wszyscy widzimy, jak to jeździ, żeby ludzie wynosili wykształcenie, kulturę, gdyby rozwijali wyobraźnię w tej szkole, to może na tych drogach byłoby lepiej, ale tak jest jak jest.
1: Przydałoby się trochę wiedzy, trochę kultury, szacunku.
0: A nie samą kredą człowiek żyje.
1: Czekajcie, ale teraz pomyślcie sobie, gdyby tej kredy nie wynieśli, jakby te pasy malowali?
0: No, to prawda. A miałem takiego kolegę, który jakby nie wynosił kredy, to mogłoby się to skończyć, no, tragicznie.
1: Dlaczego?
0: Bo on ją żar. Zjadał.
1: Za mało wapnia.
0: Naprawdę.
1: To co, wracamy?
0: Tak.
3: Historii z dziennikiem. Część druga. Otóż okazało się, że nauczyciel rozkminił, że dopisaliśmy co nieco w tym dzienniku i zapisał sobie na liście osoby, które zidentyfikował. Poprosił o to, żeby przyznali się ci, którzy dopisali oceny. Oczywiście okazało się, że przyznali się ci, których on nie rozkminił, więc złapał wszystkich, bo i tych, którzy się nie przyznali, i tych, którzy się przyznali. Pozdrawiam wszystkich. Jarek z Jariskrosa.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Ja też wiem, że już mi się przypomniało.
1: Co wyniosłeś?
0: Widelec. Ze stołówki taki aluminiowy.
1: Chodziłeś na obiady?
0: Tak.
1: Ty burżuja.
0: Tak. I ten, wyniosłem ten widelec, bo mi się dobrze nim jadło, bo był lekki i ręka mi się nie męczyła.
1: A my wiemy, że Kubusia to jest łatwiej ubrać niż wyżywić.
0: No, ale tego widelca nie mam. Chyba zjadłem czy coś.
5: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie. Przynieś mi tęczę, ja z tobą znowu latam.

0: Co 20 minut mamy dla Was najświeższe informacje drogowe.
1: Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nadal zablokowana jest trasa S11 w Wielkopolsce na wysokości Kępna. Na 10 kilometrze dwa auta osobowe zderzyły się z ciężarówką i problemy są pomiędzy węzłem Kępno Wschód a węzłem Baranów. Nie przejedziemy w obu kierunkach. Na miejscu służby kierują na objazdy drogami lokalnymi. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S2 w Warszawie między węzłem Puławska a węzłem Warszawa Lotnisko. Na 469 kilometrze znów mamy do dyspozycji jezdnię o całej szerokości. Wcześniej lewy pas ruchu w kierunku Poznania był zablokowany po zderzeniu kilku aut. Problemy skończyły się też na trasie S7 pomiędzy węzłem Gdynia-Port a węzłem Gdynia-Chwarzno. Na 3 kilometrze w kierunku Gdańska jedziemy wszystkimi pasami. Jeden z nich był wcześniej zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Sporo prac drogowych dzisiaj się zaczęło. Między innymi na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód a węzłem Karpkowice. Zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Samochody jadą tylko prawym pasem, a prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę. Te prace mają zakończyć się dziś po południu. Na A4 w Małopolsce też trzeba na drogowców uważać. Między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Południe jezdnia jest zwężona. Ponadto wprowadzono ograniczenia prędkości do 110 km na godzinę. Te prace mają potrwać do piątku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja mam pytanie do ciebie.
4: Słucham.
1: No mówiłeś o tym, widelca? Że widelec, tak?
4: No był aluminiowy.
1: A Sławka taki. Znasz?
4: Sławka.
1: No, przypomnij sobie, bo Sławek pisze tak.
4: Sławek, no.
1: Ze szkoły wraz z kolegami w piątki zawsze na stołówce było gorące kakao i słodka bułka. No i z kolegami wymyśliliśmy plan. Plan polegał na tym, że robimy napad na stołówkę. Wbiegliśmy do środka, zgasiliśmy światło. Jeden z nas tam zajął się nauczycielką pilnującą tego kosza i w trójkę z tym koszem uciekliśmy na tyły szkoły, tak zwane krzaki, żeby to skonsumować, te pyszne bułeczki, ale tam nakrył nas dyrektor. O, co się działo potem? No wesoło było, ale afera na całą szkołę. Pozdrawia Sławek.
4: Sławek. Zorganizowana grupa przestępcza. Coś kojarzy.
1: Ci od widelca i bułeczek i kakao.

0: co jeszcze udało nam się wynieść ze szkoły? No w wielu przypadkach wymagało to pewnego sprytu, pewnych umiejętności, a przede wszystkim także dokładności, no bo przecież cały czas mówimy o wiedzy, no jakby to jest oczywiste, że...
1: Wiedza i kultura osobista, to jest to, co podstawa, no. Wynieśliśmy, niektórzy jeszcze wynoszą ze szkoły, ale zdarzają się też inne rzeczy.
0: No właśnie.
2: Halo Polskie Radio Kierowców, Mariusz z Elbląga. Słuchajcie, ja wyniosłem coś specyficznego z podstawówki. Mój kolega miał wujka, który był woźnym i palaczem. I on zbierał jabłka i wkładał do popielnika, do pieca i piekł nam te jabłka. Na przerwę zawsze biegliśmy do niego i wcinaliśmy. Smak niezapomniany i nie do podrobienia. Pozdrawiam.
0: Czyli wspomnienia w tym przypadku akurat zostały wyniesione ze szkoły. Piękne.
1: Co jeszcze?
3: Cześć radio, Paweł z Forda z tej strony. No ja chodziłem do szkoły dosyć dawno temu i to jeszcze były te czasy, gdzie ze szkoły wynosiło się po prostu dobre wychowanie. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam.
0: Ty zaliczyłeś taki dział w edukacji?
1: Tak. To znaczy ja miałem dobrych nauczycieli. Ja przyznam szczerze, że owszem. Jeżeli chodzi o dobre wychowanie. No pozdrawiam pana od historii, który uczył nas też WOS-u. Do dzisiaj wiem, że uczy.
0: No.
1: No i on nas uczył zasad, nas chłopaków.
0: No dobra, no ale no jakby to super, no jakby mówisz, no i gdzie to masz teraz?
4: Ty co, ty do mnie pijesz? Że ja nie?
0: No.
4: Ty w kancik golony, ty?
0: No widzę. Czyli ta edukacja poszła w las, jak to się mówi. O,
1: co wynieśliście ze szkoły?
5: To może w kwestii niekoniecznie tego, co wyniosłem ze szkoły, ale co przyniosłem do szkoły. Mój syn z racji tego, że ponadnormatywnie był wysoki, więc w trzeciej, czwartej klasie dzieci siedziały w małych, niskich ławeczkach, więc żeby nie obciążać kręgosłupa mojego syna, przyniosłem do szkoły, przywiozłem biurko, tak żeby mógł spokojnie siedzieć w ostatniej ławce przy wysokim, wygodnym biurku z krzesłem. I co się okazało, że problemem stało się to, że szkoła nie może przyjąć darowizny. Musiałem potem pisać oświadczenie do Urzędu Skarbowego, zapłacić od tego stolika i krzesła podatek. Także chyba lepiej wynosić niż przynosić cokolwiek do polskiej szkoły. Pozdrawiam, Krzysztof z Katowic.
0: No jest to pewna mądrość, pewna logika. Ma to sens.
1: To ma sens?
0: No, nie. Wynosić, a nie
1: sprawa wynosić. Pewnego piekarza.

0: Zdarza mi się przyniosła, ale przypomniała. Ale przy okazji tych bułeczek wynoszonych z kakao. Uważajcie, żeby teraz urząd skarbowy tam nie przypomniał sobie o tym wszystkim.
1: Dobrze, że podatku od wiedzy nie ma.
0: Tak, ale a propos wnoszenia do szkoły i przynoszenia, co ty wniosłeś, przyniosłeś?
1: Co ja wniosłem?
0: Ja siebie.
1: No to tak.
0: Dałem.
1: To jest maks
0: szkołom.
1: Maks, to może z ciebie my.

0: 10 minut, tak, jeszcze tak. Do 10.
1: Kto za chwilę wam powie coś?
0: Kamil Olak zrobi to świetnie.
1: No to...
2: No,
1: jedziemy!
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Nowe utrudnienia w Pomorskiem na trasie S6 na odcinku Sławno-Słupsk. W pobliżu Sycewic auto osobowe uderzyło w bariery i na 181 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Trwają problemy na trasie S11 w Wielkopolsce między węzłem Kępno-Wschód a węzłem Baranów. Na 10 kilometrze dwa auto osobowe zderzyły się z ciężarówką i od rana droga jest zablokowana. Na miejscu są służby i kierują na objazdy drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast utrudnienia na trasie S2 pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Warszawa Lotnisko, a to oznacza, że na 469 kilometrze jedziemy w kierunku Poznania wszystkimi pasami jezdni. Bez przeszkód pokonamy też już trasę S7 w Pomorskiem między węzłem Gdynia Port a węzłem Gdynia Chważno. Na 3 kilometrze w stronę Gdańska jedziemy wszystkimi pasami. Jeden z nich był zablokowany wcześniej przez zepsutą ciężarówkę. W Świętokrzyskie uważajmy natomiast na S7 na drogowców między Chęcinami a Jędrzejowem. Odnawiają tam oznakowanie poziome. Kierowcy muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Te roboty potrwają do jutra.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dobrze was widzieć, a dodatkowo jeszcze państwo powiedzą dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak dobrze was słyszeć.
2: Przyznajcie się, co wynieśliście ze szkoły?
3: My włożyliśmy kiedyś koleżance kwiatek do plecaka, doniczkowy.
0: Fajne. Czyli ona wyniosła ten
3: kwiatek. I ona wyniosła, nie wiedziała o tym.
0: To się nie liczy.
4: My z tej strony wynieśliśmy wiedzę, wynieśliśmy takie przyjaźnie.
0: Dziękuję bardzo.
4: No i zaraz mi
2: z wami po godzinie 10:00. Drodzy nauczyciele, wszystkiego najlepszego.
0: Szacun za ten kwiatek.

0: Na zegarze punktualnie godzina 10.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj pogoda będzie się zmieniać w ciągu dnia, a sporo zależy od tego, w której części Polski jesteście. Na zachodzie stopniowo będzie się rozpogadzać i tam pojawi się więcej słońca. Na wschodzie chmur pozostanie więcej, a miejscami, szczególnie na północy i we wschodniej połowie kraju, może przelotnie padać deszcz. Temperatura też będzie się różnić w zależności od regionu. Na Suwalszczyźnie 9, w centrum 13, a na zachodzie nawet 15 stopni.
0: A kierowcy powinni dziś zwrócić uwagę przede wszystkim na wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę. W górach będzie jeszcze mocniej wiało. W Karkonoszach do 80, w Tatrach 65. Na północy, południu możliwe są również burze, więc jeśli macie przed sobą dłuższą trasę, warto brać pod uwagę nie tylko temperaturę, ale też to, co może się wydarzyć po drodze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry.
0: Dzień
2: witamy
0: dobry
2: gorąco.
0: Państwu.
2: Zapraszamy do 13:00. To Piotr Firan
0: i Dagmara Kowalska.
2: Dzień dobry.
0: Ustka 13, prawie 14 stopni.
2: No ładnie, ciepło.
0: Krosno, Sandomierz 2,8.
2: A na minusie coś było? Dzisiaj chyba było, nie? Wczoraj było na minusie. Gdzie tylko? Gdzieś na południowym zachodzie, z tego co pamiętam. W Kłodzku.
0: Czyli to była Dagmara na tropie niskich temperatur. Zapraszamy. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 10. Kamil Olak pojawił się w naszym studiu zadowolony.
1: Chciałam zapytać, czy to był śmiech?
2: To był śmiech, bo Piotr jak zwykle nas tutaj rozśmiesza skutecznie. To jest nasza taka maskotka radiowa.
3: Zwłaszcza maskotka. A raczej maskot.
2: Może.
3: Dobrze. Sprawdźmy co na drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Pomorskiem na trasie S6 między Sławnem a Słupskiem. W pobliżu Sycewic auto osobowe uderzyło w barierę i na 185 kilometrze są problemy z przejazdem w kierunku Gdyni. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Trwają też problemy w Wielkopolskiem na trasie S11 między węzłem Kępno Wschód a węzłem Baranów. Na 10 kilometrze dwa auta osobowe zderzyły się rano z ciężarówką i droga pozostaje tam zablokowana. Nie przejedziemy w obu kierunkach. Na miejscu są służby, a policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Przypomnę, że skończyły się natomiast utrudnienia w Warszawie na trasie S2, te pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Lotnisko. Na 469 kilometrze znów mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Na trasie S7 nie ma też śladu po utrudnieniach w Gdyni, konkretnie między węzłem Gdynia Port a węzłem Gdynia Chważno. Na 3 kilometrze w kierunku Gdańska jedziemy znów całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Uważajmy na remonty dziś. Całkiem sporo ich jest na polskich drogach. I tak na trasie S6 w Trójmieście trwa wymiana nawierzchni między węzłami Szadułki i Karczemki w kierunku Gdyni. Remont dotyczy obu pasów jezdni. Kierowcy muszą liczyć z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę, a te utrudnienia potrwają do czwartkowego poranka.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy od naszej zagadki i od pierwszej podpowiedzi, czyli wy zgadujecie, dostajecie od nas podpowiedzi, a komunikujemy się za pomocą...
1: No, naszej aplikacji oczywiście. Aplikacja do waszej dyspozycji. Można pisać, można zostawiać wiadomości głosowe. Można też do nas dzwonić, ale może później trochę będzie konkurs. Na razie rozgrzewka.
0: Tak. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. To coś nie robi wielkiego wrażenia, ale brak tego czegoś w samochodzie może spowodować duże problemy i skomplikować bardzo wiele.
1: Aha. No to jakby czuję, że wiem, jak się czują teraz słuchacze, bo Piotrek dzisiaj sam wymyślił, nawet się nie podzielił.
0: Ale będzie, będzie dużo więcej podpowiedzi, spokojnie, będziemy was prowadzić i nie ostatecznie, mam nadzieję, zaraz będziesz miała.
1: Panie psorze.
0: 12:30 po godzinie 10:00, a wątki nauczycielskie też będą.

0: Pawle, dziękujemy za wiadomość. Dagmaro, może przeczytasz tę wiadomość.
1: Tak, ta podpowiedź wcale mi nie ułatwiła, a wręcz przeciwnie, zrobiło z mózgu rondo bez zjazdu. Poproszę o następną podpowiedź.
0: Czyli tak, samo nie robi wielkiego wrażenia, tak ona brzmiała, ale brak tego czegoś może sporo skomplikować. Zanim pojawi się druga podpowiedź, to z okazji Dnia Nauczyciela dzisiaj mamy do was konkretne pytanie dotyczące nauki jazdy właśnie.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo przecież mówimy o tym, że dzisiaj Dzień Nauczyciela. Od nauczycieli często wielu rzeczy się nauczyliśmy, chociaż dzisiaj część z nas pewnie nie chce o tym pamiętać, to taka jest prawda. No więc będziemy was pytać, kto was nauczył jeździć samochodem?
0: Kto was nauczył tego rzemiosła?
1: Tak. Czy może właśnie jakiś nauczyciel?
0: No tak, udane próby właśnie, moi drodzy, na przykład jak ruszyć z miejsca, kto was nauczył, żeby samochód nie zgasł, co zrobić na skrzyżowaniu, jak opanować stres za kierownicą i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, i gdzie jeździliście tak po raz pierwszy? Czy to były parkingi jakieś po dawnych, nie wiem, fabrykach na przykład? No, bardzo ciekawe jest to, gdzie uczyliście się jeździć i kto był waszym nauczycielem.
0: Tak, i czy ta osoba była cierpliwa, spokojna, może do dziś wspominacie krzyki nerwowe, chwytanie za uchwyt w drzwiach, a może nikt konkretny was nie uczył i wszystkiego nauczyliście się sami i wraz z kolejnymi kilometrami zdobywaliście doświadczenie.
1: Mm-hmm. Ja pamiętam, jak jeden z nauczycieli do mojej szkoły, do liceum ogólnokształcącego, przyjechał swoim samochodem i wszyscy zrobiliśmy wow. Dzisiaj już nie pamiętam, co to była za marka, ale jakaś taka dawna. Na pewno zrobił niesamowitą furorę, ale pamiętam, że 2 miesiące spędził w pracy za granicą. Wtedy, kiedy my odpoczywaliśmy, to był lipiec i sierpień, to ten nauczyciel pojechał na pracę na zachód, do Niemiec, no i wrócił z nowiusieńki. To było chyba Audi. Tak, to było Audi.
0: To było Audi. Dobrze. Jeśli chodzi o naukę jazdy, to kto was z tego nauczył, to czekamy także na tę historię. A jeśli chodzi o drugą podpowiedź, to jest ona następująca.
1: No tak, mamy tę drugą podpowiedź. Może być niewielkie, a mimo to może mieć wpływ na działanie znacznie większego układu.
2: W celu uzupełniania tej informacji na 409 km utrudnienie z powodu prac na autostradzie jakichś drogowych. Nic się nie stało na zasadzie jakiegoś zdarzenia losowego, złego. Pozdrawiam.
1: No i tak, takie wiadomości też lubimy.
0: A to nasz słuchacz właśnie z trasy, który także informuje i czekamy na wiadomości w naszej aplikacji a propos tego, co dzieje się na drogach. Teraz mamy już 23 minuty po godzinie 10. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. Za kilka minut Kamil Olak i najnowsze informacje drogowe.

0: I ponownie Kamil Olak z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie wielkopolskim na trasie S11, te pomiędzy węzłem Kórnik Północ a węzłem Kórnik Południe. Mapa oznacza, że na 12 kilometrze znów w obu kierunkach przejedziemy bez przeszkód. Droga była zablokowana po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką, ale pojawiły się problemy w województwie łódzkim na trasie S8 na wysokości węzła Julianów. Tam zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów w kierunku Warszawy na 390 kilometrze. Nowe problemy także w Wielkopolskiem na Krajowej 92 na wysokości Koła. Na 302 kilometrze konkretnie auto osobowe uderzyło w bariery. Droga została zablokowana i na miejscu są służby, które kierują na objazdy drogami lokalnymi. Trwają też problemy na trasie S6 między Sławnem a Słupskiem. W pobliżu Sycewic auto osobowe także uderzyło w bariery i problemy z przejazdem są na 185 kilometrze. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S2 między węzłem Puławska a węzłem Warszawa Lotnisko na 469 kilometrze. Całą jezdnią jedziemy w kierunku Poznania. Śladu po problemach nie ma też na trasie S7 pomiędzy węzłem Gdynia Port a węzłem Gdynia Chwarzno na 3 kilometrze. Jezdnia w kierunku Gdańska jest drożna w całej szerokości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kto nauczył nas jeździć? A były to różne osoby, czasem nauczyciele, czasem instruktorzy, a czasem może po prostu kolega albo tata.
4: Halo, halo, dzień dobry, witam, Maciej z Lawetki z S7. Mnie nauczył jeździć mój tata. Generalnie po nim cały czas mam to w głowie i się do tego stosuję, że nawet w szczerym polu, kiedy skręcam, bądź gdzieś nawet na pustej drodze czy parkingu, kiedy zmieniam pas ruchu albo wykonuję jakikolwiek manewr, to zawsze używam kierunkowskazu i za każdym razem, pomimo spoglądania w lusterka boczne i wsteczne, jeszcze wykonuję skinienie głową, tutaj w tym wypadku przez lewe bądź prawe ramię, żeby się upewnić, że nikogo za mną nie ma. No, a w kwestii tych samochodów, co nauczyciel miał jakąś wypasioną furę. Wczoraj wiozłem Audi 100 Cygaro z 1984. Pozdro.
0: Myślisz, że to było to samo?
3: Ale nie, chyba to było coś innego. Wydaje mi się, że 80, ale setka. Chciałabym.
0: No nie wiem, moje wspomnienie, jeśli chodzi o samochody nauczycieli, to było zaklejenie rury wydechowej pani od plastyki plasteliną.

0: Tak, informacja od naszego słuchacza najpierw. Informacja od naszego słuchacza, poważna sprawa.
1: 136 kilometr, tak? To jest Wrocław, Łódź, wypadek, czyli Wrocław-Łódź, czyli autostrada, wypadek. Świeża sprawa, karambol kilku aut. Już to sprawdzamy, mój drogi, moja droga. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Mój drogi, bo to Artur napisał. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.

0: I czekamy na informacje także uzupełniające. Zresztą mam wrażenie, że Kamil też to sprawdzi i powie więcej. Być może na ten temat trochę czasu potrzebujemy na to. Natomiast teraz mamy 20 do 11. Jeśli chodzi o kwestie związane z Dniem Nauczyciela i tego, kto was uczył jeździć i jak ten proces postępował.
1: Witam. Ja pamiętam, jak się to uczyłem jeździć. Wujek prowadził naukę jazdy, to było bardzo dawno temu. I tam jeździł z tymi czasami konsertami w różne miejsca, wiadomo, gdzieś tam do pracy jechał czy coś. I zabierał mnie ze sobą, ja się tam z tyłu jeździłem w tym aucie z kursantami. Jak kursant gdzieś został odwieziony daleko, no to kazał mi wsiadać za kierownicę i później ja wracałem na przykład w stronę miasta czy coś takiego. To były bardzo, bardzo dawne czasy, wtedy jeszcze nikt nie zatrzymywał nauki jazdy. Także ja się tak uczyłem jeździć. Pozdrawiam.
2: Ale w ogóle jak fajnie mieć takiego wujka było. Mieć takiego wujka.
0: Trzyma się to jakoś tam jednej logicznej całości.
2: A wiesz, że ja naczekałam na taką wiadomość, jak ktoś nam opowie, że jeździ, uczył się jeździć na traktorze. No i jest.
3: Dzień dobry, kapelan się melduje. Odnośnie nauki jazdy, to w moim przypadku nauczył mnie mój chrzestny na ciągniku rolniczym Zetor 7211, bodajże, jak dobrze pamiętam, model. Pierwsze moje jazdy to było w wieku bodajże chyba 7 lat i jeździłem z przyczepą po łące przy sianokosach, a później już leciało praca dorywcza na myjni. To tam już samochodami się różnymi jeździło, busy, osobówki, ciężarówki, no i tak jakoś zleciało to wszystko. Pozdrawiam wszystkich i szerokości i miłego dzianka.
2: A dziękujemy bardzo kapelanowi i widać, że jak się uczył jeździć na wszystkim raz po razie, no to dzisiaj rozmawiając z nami, nagrywając nam głosówkę, to operuje wózkiem widłowym. Nie wiem, czy słyszałeś taki...
0: No powiem ci, Dagmara, naprawdę mogłabyś być taką detektywką.
2: Jestem.
0: Jesteś. No pozdrawiamy naszego słuchacza. No i udana nauka. Zaczęło się wszystko od niewinnego ciągnika rolniczego. Moi drodzy, nasza zagadka, nie zapominamy o niej, bo kilka odpowiedzi mamy. Przypomnijmy sobie najpierw podpowiedzi. Samo to coś nie robi wielkiego wrażenia, ale brak tego czegoś może sporo skomplikować. I druga może być niewielkie, a mimo to mieć wpływ na działanie znacznie większego układu.
2: Tak, i mamy tutaj jeszcze pytanie, a właściwie odpowiedź w sprawie zagadki. Czy chodzi o nawigację? Pozdrawiam wszystkie... co? To jest przepadziochy?
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich. Przełącznik ESP. Czy to drążek biegów? Pyta Ola z Czery. Odpowiadamy, że nie. Ani nie jest to przełącznik. Czujnik ABS-u. To jest od Tomka. Także nie o to chodzi. Gaśnica albo trójkąt. Także od Tomka. Także nie o to chodzi. Trzecia podpowiedź jest następująca.
2: Trzecia podpowiedź jest następująca. No dobrze, że ją mamy. Mamy. Można to poluzować, dokręcić, a czasem trzeba to oczyścić.

0: Kamil przed mikrofonem. A to oznacza, że wyjeżdżamy na drogi. Ostatni raz dzisiaj razem. Ty.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Wielkopolsce na trasie S8 między węzłem Wieruszów a Wieluniem w pobliżu miejscowości Miasteczko. Na 126 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Także w Łódzkiem na trasie S8 są problemy na wysokości węzła Julianów. Na 390 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. W Wielkopolskiem problemy są także na krajowej 92 na wysokości Kłodawy. W pobliżu miejscowości Koło na 302 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Pomorskiem na trasie S6, te pomiędzy Sławnym a Słupskiem. Przez Sycewice jedziemy już całą szerokością jezdni. Wcześniej na 185 kilometrze zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni. Tam auto osobowe uderzyło w barierę. Śladu po problemach, poważnych zresztą, nie ma już też na trasie S11 między węzłem Kórnik Północ a węzłem Kórnik Południe. Od samego rana droga była zablokowana na 12 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką, ale od kilkudziesięciu minut możemy tamtędy już bez przeszkód przejechać w obu kierunkach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Moja pierwsza jazda była z instruktorem, kazał mi jechać z jednego miasta do drugiego. To był mój pierwszy kontakt z kierownicą. 24 kilometry jechałam przez 55 minut. Wysiadłam na miękkich nogach, ale już wtedy wiedziałam, że będę jeździła i będzie to coś, co lubię.
0: Ale fajnie, że piszą do nas także dziewczyny o swoich pierwszych krokach samochodem, czyli na czterech kołach. Fajnie, fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo nam się to podoba. Dajcie znać, kto był waszym pierwszym nauczycielem. I jak sobie w tych pierwszych lekcjach radziliście?
3: 7 minut do godziny 11. My jedziemy dalej, jesteśmy razem w trasie, a za kilka minut u nas oczywiście najnowsza prognoza pogody. Koniecznie zostańcie z nami.

0: 11? Nawet już minuta po.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli jedziecie dzisiaj przez Polskę, możecie zauważyć, że im dalej na zachód, tym więcej słońca. Pogodniejsze niebo będzie stopniowo przesuwać się w stronę centrum, ale na wschodzie i północy nadal miejscami popada. Na północy po południu możliwe są także burze. A jeśli chodzi o temperaturę, na Suwalszczyźnie około 9, w centrum 13, na zachodzie dzisiaj maksymalnie do 15. Różnica między najchłodniejszym a najcieplejszym regionem wyniesie około 6 stopni.
0: I jeszcze raz zwróćmy uwagę na wiatr, bo dziś może być bardziej kłopotliwy niż sama temperatura. Nad morzem porywy osiągną około 70 km na godzinę, a w Karkonoszach to nawet 80. I takie podmuchy mogą utrudniać jazdę, pamiętajmy o tym, szczególnie samochodom o większej powierzchni bocznej. No i warto zachować ostrożność na otwartych odcinkach dróg i przy wyjeżdżaniu zza osłony budynków czy choćby drzew. Także na autostradach pamiętajmy o tym. A jeśli wybieracie się w Tatry, pamiętajcie, że wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Wieczorem może przechodzić także w śnieg.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale mi się podobają te wasze historie związane z tym, kto was uczył jazdy i jak to na początku było. No to Piniu się odezwał.
3: No słuchajcie, ja się od zawsze interesowałem znakami i tym, co się dzieje na drodze. Tata to widział. Mając 10 lat śmigałem już motorynką, mając 14 miałem komara i tak dalej. Kiedy dorosłem do tego, żeby nogami do pedałów dosięgnąć, ojciec uczył mnie jeździć samochodem. Mieliśmy taką możliwość, że często byliśmy na wsi, mieliśmy też siedlisko i polnymi drogami sobie po prostu tam śmigaliśmy. No, nie obyło się oczywiście bez krzyków, bez łez i tak dalej. Wiadomo, jak to bywa. No ale co mi to dało? Mój tatuś od początku uczył mnie przewidywania, logicznego myślenia i w ogóle zaradności na drodze. Nawet kiedy sam prowadził samochód, to pokazywał mi różne sytuacje i tłumaczył: o, tu ci może wyjechać, tam ci może się coś zrobić. Wpajał mi, że muszę przewidywać każdą sytuację, bo zawsze może się coś zdarzyć, nie jestem sam na drodze i tak dalej. Ja jeździłem później swoim samochodem, jak już zdałem prawo jazdy, ale zanim zdałem, to już robiłem jakieś tam trasy gdzieś bocznymi drogami od jednej rodziny do drugiej, gdzieś tam po wsiach i to był taki mój trening. Oczywiście on siedział wtedy z boku. No, a potem jak już poszedłem na prawo jazdy, to zdałem od razu, byłem najlepszy, miałem później swój samochód, pierwszego malucha. No i tak to jakoś poszło. A jeszcze jako ciekawostkę dodam, że jak zaczynałem się uczyć, kiedy miałem te właśnie, nie wiem, około 9-10 lat, to była to Dacia 1310, zielona, pamiętam jak dziś. Pozdrówka, Piniu.
2: Pozdrawiamy. No i miło było posłuchać tych wspomnień.
0: Jest ich więcej, będziemy się dzielić na bieżąco, ale pamiętajcie też o naszej zagadce. Mamy ją cały czas na podorędziu, gdzieś pod ręką. Chodzi o to, żeby się rozgrzać przed konkursem.
2: Tak, i znajdziemy rozwiązanie, mam nadzieję, że w tej godzinie albo jeszcze w następnej zobaczymy, jak to pójdzie. 4:30 po 11:00.

0: Obowiązki Kamila przejęła Ewa Mierzejewska, która...
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mówi wszystkim i będziemy wyjeżdżać razem na drogi. To teraz już Ewa jest odpowiedzialna za to, co się będzie działo w informacjach, ale na drogach nie,
2: dobrze,
0: no przecież wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. A widzisz.
2: Dobrze, dobrze.
0: Nie, ja wiem, że ja tak wyglądam, że nie wiem, co mówię, ale...
3: Zawsze 10:30 po 11:00.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od dobrych informacji, bo dosłownie przed chwilą dostaliśmy takową z trasy S6. To jest odcinek między węzłami Sławno Południe i Sławno Wschód. W pobliżu obwodnicy Sławna, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery na ruchu chłonne w pasie rozdziału, zajęty był lewy pas w kierunku Gdańska. Teraz mamy informację, że na 171 kilometrze jest już odblokowany przejazd. Za to nowe problemy w ruchu pojawiły się na S8 między węzłami Wieruszów i Wieloń w pobliżu miasteczka, to w Wielkopolsce. Tutaj doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. To 126 km tej trasy. No i oprócz tego mamy cały czas drogę krajową numer 92 w Wielkopolsce, częściowo zablokowaną w pobliżu Koła. Tutaj samochód osobowy uderzył w barierę. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To 302 km tej trasy. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. I jeszcze jedna informacja z S8, odcinek, a właściwie przy węźle Julianów, po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Warszawy. To jest 390 km. I jeszcze jedna informacja z S6, też dobra, odcinek Sławno-Słupsk w pobliżu Sycewic. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery, było zwężenie w kierunku Gdyni. Stąd także dobra informacja, że 185 km tej trasy jest już odblokowany.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kiedyś to było. Pamiętamy chyba wszyscy, kto nas uczył jeździć samochodem i jak to było za pierwszym razem, kiedy siadaliśmy za tą wielką kierownicę i wydawało nam się, że nie jesteśmy w stanie opanować patrzenia we lusterko wsteczne, boczne, wrzucania jedynki, zmieniania biegów w ogóle i operowania kierownicą. To było nie do zrobienia, a potem już spłatka poszło.
3: Dzisiaj Dzień Nauczyciela, więc pytamy, kto nauczył was jeździć?
5: Witam serdecznie, Jacek z tej strony z Gdańska. Pamiętam swoje prawo jazdy kategorii B, w szkole robiłem i pamiętam którąś z jazd, długa, prosta, do Westerplatte, ulica Sucharskiego, bardzo długa, instruktor mówi, zatrzymaj samochód. Zatrzymałem się, a instruktor mówi, czy wiesz, jaki tam był znak? Ja mówię, no nie wiem. To mówi, weź matkę i przetrzyj i powiesz mi, jaki tam był znak. No i poszedłem 1,5 kilometra. Poszedłem, zakaz postoju zatrzymywania się, wytarłem ten znak, wróciłem, powiedziałem instruktorowi. Wspominam to naprawdę z uśmiechem. Także to były czasy. Pozdrawiam.
0: Do dziś pamięta ten znak.
3: No tak, dużo tych historii, czekamy na więcej, moi drodzy, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, sama nie robi wielkiego wrażenia, ale jej brak może skomplikować sporo, może być niewielka, ale ma wpływ na działanie większego układu.
0: I nie są to wentyle i kapturki, Tomku.
3: Tak, i można to poluzować.

0: Nauka jazdy, dzisiaj Dzień Nauczyciela. Wracamy do wspomnień, no i pytamy, kto nauczył was jeździć, jak wyglądały te pierwsze próby za kierownicą.
1: Witam serdecznie, Jacek z tej strony z Gdańska. Pamiętam swoje prawo jazdy kategorii

0: I powiesz mi, jaki tam był znak. No i poszedłem 1,5 kilometra. Poszedłem, zakaz postoju zatrzymywania się, wytarłem ten znak, wróciłem, powiedziałem instruktorowi. Wspominam to naprawdę z uśmiechem. Także to były czasy. Pozdrawiam.
1: No tak, te historie sobie jeszcze raz przypomnieliśmy, ale jest ich więcej.
0: Mm-hmm. Jeszcze raz, Jacek, przypomniało mi się drugi egzamin, drugi kurs na prawo jazdy kategorii D, samochody ciężarowe, i tutaj po prostu pierwszy jazda, i siedzę za kierownicą, przychodzi instruktor, otwiera taką maskę od silnika w kabinie, taką kopułę, i klapkę na kolektorze, wsadza gazetę, rozpala gazetę, wsadza ją do tego kolektora i mówi do mnie: odpalaj silnik, pełno dymu w kabinie, i ten silnik odpala. No niesamowite. A zmiana biegu polegała na tym, że jak do góry na wyższy bieg się zmieniało, to trzeba było zmienić z podwójnym wysprzęgleniem, ale redukcja biegu na niższy to było podwójne wysprzęglenie z przygazówką, żeby wyrównać obroty skrzyni i silnika. No to było niesamowite. Po prostu dzisiaj jeżdżę samochodem z automatyczną skrzynią biegów i myślę sobie o tym, jaka to zmiana, jaki to komfort. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No i z jaką pasją opowieści. Zresztą jest ich sporo. Słuchamy dalej.
0: Witam serdecznie. Jacek z tej strony, z Gdańska. Pamiętam swoje prawo jazdy kategorii B.
1: Cóż, tu nam się rozmnożyło. Jeszcze raz.
2: Szczególne rozmnożenie nastąpiło, to prawda.
1: Tak.
2: Czasem się zdarza. Słuchajcie, bo dużo tych wiadomości od was. Część jest do siebie podobnych, ale chcemy o wszystkich opowiedzieć, tak żebyście się nie poczuli pominięci, więc na bieżąco montujemy, wrzucamy, no i oczywiście opowiadamy wam o tym, co się dzieje z waszych historiach. Dzień dobry. Moje pierwsze kręcenie kierownicą było zapewne, jak wielu z was, u ojca na kolanach w Fiacie 126P. Prawo jazdy robiłem w szkole i uczyliśmy się na Nysie. Mały, bo mały, ale jednak był dla nas gabaryt. Były to tylko lusterka zewnętrzne i długo musiałem przyzwyczaić się do lusterka wstecznego. Pozdrawiam, Marcin z Gorzowa.
1: Jeśli chodzi o zagadkę, to podpowiedzi za chwilę. Teraz muzyka, a na zegarze 23 po 11.

0: Nasze podpowiedzi w zagadce, moi drodzy, one będą teraz przypomniane
1: tak,
0: wszystkim.
1: To jest ten moment. I będziemy mówić wam, będziemy was zachęcać do tego, ponieważ wiecie, za chwilę u nas konkurs, więc musimy się trochę rozgrzać. Sama nie robi wielkiego wrażenia, ale jej brak może sporo skomplikować.

0: może być niewielkie, a mimo to mieć wpływ na działanie znacznie większego układu.
1: Można to poluzować, dokręcić, a czasem trzeba też oczyścić. I jeszcze jedna podpowiedź. W tym przypadku liczy się nie tylko kontakt, ale przede wszystkim jakość.
0: No, jak w każdym, nie? Jakość kontaktu to podstawa.
1: No i tak, można, dam jeszcze jedną podpowiedź, że można to umiejscowić w okolicach bieguna.
0: Północnego na przykład.
1: Albo południowego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, nie jest ona najgorsza, ale na pewno dużym wyzwaniem są dzisiaj warunki atmosferyczne, bo w wielu miejscach pada, tak jest między innymi na Mazowszu i to jest najbardziej nieprzyjemna mżawka, taka powiedziałabym już nawet listopadowa, a nie październikowa. Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, tu dwa utrudnienia nadal. Po pierwsze na S8 między węzłami Wieruszów i Wieluń w pobliżu miasteczka po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 126 km. Czwórka nie była przypadkowa, bo cztery osoby zostały ranne na 92 na trasie w pobliżu Koła. Na 303 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę i tutaj właśnie doszły te informacje, że jednak nie była to tylko kolizja, a że są poszkodowani. Jest zablokowany jeden pas w kierunku Konina, co oznacza na trasie krajowym, że kierowcy jadą na przemian jednym pasem w tym miejscu. I teraz jeszcze raz S8, ale tym razem województwo łódzkie, Julianów. Przy tym węźle po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 390 kilometrze. Dwie dobre informacje na koniec od służb. Po pierwsze odblokowano S5 między węzłami Konarzewo i Stęszew w pobliżu Drogosławca. Tu po zdarzeniu dwóch ciężarówek zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia na 7 kilometrze. Tutaj informacja o tym, że trasa jest już odblokowana, ale nie wiemy, czy tylko tymczasowo, bo samochody te zepchnięto na pas awaryjny, czy już usunięto je w ogóle z trasy. Oczywiście będziemy tę sytuację dla Was monitorować. I jeszcze S11 w Wielkopolsce. Bardzo dużo zdarzeń drogowych w Wielkopolsce, co sugeruje, że po prostu tam padało i jest ślisko. Jeśli chodzi o S11, to stąd informacja o tym, że między węzłami Kurnik Północ i Kurnik Południe po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym odblokowano przejazd w kierunku Katowic na 12 kilometrze. Zresztą informujecie także nas, że tam już tylko wystarczy posprzątać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jeszcze a propos nauki jazdy.
4: Szanowna redakcja, widzicie jak na wspominki wrzuciliście, jak można fajnie mówić o swoich tatusiach, o relacjach, które tworzyło się i stawałeś się gościem do jazdy czy gościową, bo znam też przypadki dziewczyn, co z tatami jeździli. A teraz kryminał. To jest przykre. Komu to przeszkadzało? Że jej ojciec poświęcał czas dziecku i go po wioskach, po drogach, które nie są w ruchu, można było pojeździć, cofnąć, zaparkować. Pytanie, po co zmieniać coś, co dawało naprawdę duży impuls? Pozdrawiam, Marek.
0: No tak, i tak to wyglądało kiedyś, a dzisiaj to wygląda, no właśnie, jak to dzisiaj wygląda, może dzisiaj też powiemy o tym, jak się uczy to młodsze pokolenie chwytania za kierownicę.
1: Tak. Czekamy na wasze historie w naszej aplikacji.

0: To dla fanów mocniejszego grania. Bardzo przyjemny utwór. Muse przed chwilą. A nasza zagadka dopomina się rozwiązania.
1: Tak, już do nas puka, dzwoni i w ogóle w każdy sposób się próbuje tutaj
0: przebić. To może śruba regulacji luzu maglownicy, śruba albo nakrętka. Były też świece zapłonowe. Pojawiła się też dobra odpowiedź chyba. Dagmaro, zaraz zresztą skonsultujemy.
2: Odpowiedź na zagadkę, czy to jest może klema akumulatorowa? Paweł Sforda.
0: I klemę także wymienił Roland Ścieplic.
1: I on był pierwszy. Tak. I miał rację. Potem te poprawne wiadomości, odpowiedzi już się pojawiły i było ich sporo. I Zbenio na przykład z Forda napisał, że chodzi o klemę do akumulatora. Klema od patrzeć, od Tomka. Klema, taki zacisk na akumulatorze.
0: Pawełski także pisał, ale Paweł wcześniej obstawiał, że to będą świece zapłonowe.
1: I Tomasz z Radomia jeszcze napisał o klemach.
0: Tak, więc trochę tych odpowiedzi dobrych było i wyobraźcie sobie, no naprawdę bardzo proste urządzenie, ale jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź naszej zagadce, czyli sama nie robi wielkiego wrażenia, ale jej brak może sporo skomplikować. No czy jest to nieprawdą?
1: No
0: i wiem,
1: jest,
0: że pisała osoba, która wymieniała rondo bez zjazdu jako reakcję na pierwszą podpowiedź, ale kiedy zna się odpowiedź na zagadkę, a my zazwyczaj kiedy to wymyślamy, no to już wszystko wiemy, no to nam się to wydaje całkiem intrygujące,
1: proste,
0: tak? Więc moi drodzy, na tym polega zabawa i tak po nitce do kłębka dochodzimy i ostatecznie dobre rozwiązanie udało się znaleźć. Także jeszcze raz brawa i oklaski dla wszystkich.
1: I jeszcze na dodatek te klamy, mam nadzieję, dały wam dużo więcej energii niż na samym początku dzisiejszego spotkania. W związku z tym za chwilę konkurs.

0: Piszecie do nas w różnych sprawach na naszej aplikacji. Często to są wiadomości drogowe. Często jest tak, że my już o tym wiemy i na przykład Ewa o tym poinformowała, ale podbijamy waszą wiadomość, żeby dotarła jeszcze szerzej.
1: Witam radio, droga z Wrocławia do Łodzi, 126 km. Wypadek, oba pasy zamknięte, droga cała stoi, służby sprzątają samochody. Korek kilka kilometrów. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy i dziękujemy za informację.
0: Czyli jestem. Już wiedziałaś o tym, prawda?
3: Tak.
0: Wiemy o tym, mówimy o tym już od jakiegoś czasu, sprawdzamy te
3: Ale
0: rzeczy.
3: Bardzo dziękujemy, bo to zawsze jest potwierdzenie naszych informacji.
2: Za 10 minut będzie 12, czas sprawdzić pozostałe informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, to dobre informacje mamy z S8 w Wielkopolsce. Między węzłami Wieruszów i Wieluń w pobliżu miasteczka odblokowano przejazd po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym. Tam było zwężenie w kierunku Warszawy na 126 km i stąd dość szybko przyszły informacje o tym, że trasa jest już odblokowana, czy ostatecznie, czy tylko na chwilę. No, oczywiście będziemy tę sytuację dla Was monitorować.

0: W Wielkopolsce 92 cały czas z problemami w pobliżu koła, między kołem a Kłodawą. To samochód osobowy uderzył w barierę i 4 osoby zostały ranne. Po tym poważnym wypadku nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Konina na 303 km, co oznacza, że kierowcy jadą tutaj na przemian jednym pasem. Na S8 w Przewęźle Julianów w Łódzkiem po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Do tego zdarzenia doszło na 390 km. I tak jak wspominałam, trudne warunki atmosferyczne w niektórych miejscach. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, tutaj sytuacja jest nie najgorsza, chociaż są spowolnienia do węzła Tyniec, jadąc w kierunku Katowic, później przy węźle Balice. W obie strony jest niewielkie spowolnienie, a jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, spowolnienie jest od węzła Siedzina Skawina do węzła Kraków Południe. To nie jest korek, widać, że samochody jadą tylko wolno. No i oczywiście niezmiennie bardzo długi korek jest między węzłami Łany i Kleszczewo. Tutaj prowadzone są prace drogowe na granicy województw śląskiego i opolskiego. Korek w tej chwili na jezdni w kierunku Krakowa ma 5 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I dzisiaj rozmawiamy o tym, kto uczył was jeździć i w jakich okolicznościach. Dzień dobry. Odnośnie nauki prowadzenia auta, dawno temu prowadziłam auto Opel Ascona po wioskowych drogach, gdzie tata mój siedział obok i dawał wskazówki. Ja dzień przed egzaminem na prawo jazdy. Policja zatrzymała. Pech, ale puściła. Zdałam. Pozdrawiam, dziewczyna w mini. Pozdrawiamy. Ale emocje były, co?
3: Dziewczyna w mini, jaka podwójna sytuacja. Zobacz, nie? Bo to może być w mini spódniczka
2: w mini kuperze,
3: też.
2: Tak, zwrotne autka.
3: Ładne, ładne. Cześć, skoro już jesteśmy w temacie nauki jazdy, to mam takie spostrzeżenie i pytanie. Czy instruktorzy uczą kursantów kultury jazdy i życzliwości na drodze? Widzę często, że Elka nie wpuści, nie przepuści. Może oni po prostu nie wiedzą, jak zahamować.
2: Są za bardzo przejęci.
3: Pamiętam słowa egzaminatora ze swojego egzaminu na B, że będzie zwracał uwagę właśnie na kulturę jazdy, a potem chciał mnie uwalić, bo chciałem pieszą przepuścić. Hech,
2: no, zależy, którędy przechodziła. Bo jeżeli tam, gdzie nie było zebry, no to tutaj instruktor, zdaje się, musiał się wykazać pryncypialnością. Jest takie słowo, Ewo?
0: Tak jest, ale
2: dziękuję.
0: No to co, przepraszam, to miałem ją przejechać? Jak gdzieś przechodziła w niedozwolonym miejscu?
2: No nie, no ale no jest to kłopotliwa sytuacja.
0: No tak, no ale no przecież musi się zatrzymać, no dajże spokój.
3: No ja bym się zatrzymała w każdej możliwej sytuacji, żeby w razie czego nie było. Dalej na mnie.
0: Łatwo ci mówić teraz.
2: Chociaż, znaczy ja różne rzeczy mam na swoim koncie, także...
0: A ja wam powiedziałam moją historię z kursu na prawo jazdy, jak mój instruktor powiedział mi na koniec naszego spotkania, ostatniej jazdy, żegnam. Ja myślę sobie, no o co chodzi? Mówię, tak myślałam, że się polubiliśmy, a on nagle tak
2: Ewa,
0: do mnie żegnam.
2: Wiesz, bo to...
0: A on do mnie mówi, no bo mam nadzieję, że się już nie zobaczymy.
2: To w sumie
0: się,
2: też fajne.
0: Stała.
2: Tak,
0: no
2: oczywiście.
0: O to chodzi. Mhm. I się nie zobaczyliśmy.
2: Jedziemy
3: ale zobacz,
2: dalej.
3: Jak podkreśliła, że mam nadzieję, że się nie zobaczy.
0: Tak powiedział, tak.
3: Dobrze, mamy ciekawe historie od was, ale czekamy na więcej.

0: Na zegarze minęła godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W drugiej połowie dnia więcej przejaśnień na zachodzie Polski. Tam powinno być też najcieplej do 15 stopni, a w centrum około 13. Na Suwalszczyźnie tylko 9, ale na razie się nie poddajemy. Czapki jeszcze gdzieś głęboko w szafach. Na wschodzie i na północy miejscami nadal możliwy przelotny deszcz, a na północy po południu również burze się pojawią, także bądźcie czujni. Jeśli więc planujecie sobie dalszą podróż, no to nie zakładajcie, że warunki na całej trasie będą takie same, one się mogą zmieniać.
0: Wieczorem szczególnie uważajcie nad morzem i w górach. Nad Bałtykiem wiatr może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę, w Karkonoszach 80, w Tatrach 65. No i także w Tatrach dojdzie jeszcze zmiana warunków, czyli opady, początkowo deszcz ze śniegiem, a wieczorem śnieg. Na drogach wiatr będzie przeważnie umiarkowany, choć na zachodzie i w centrum może chwilami mocniej powiać. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli wracacie do domu dopiero po zmroku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i Zephyr się pojawił. The Zephyr Song od Red Hot Chili Peppers.
2: O, fajnie.
0: Więc pamiętajmy tak, o tym wietrze.
2: Zaczynamy tak kolejną godzinę, trzecią już naszego dzisiejszego spotkania.

0: Ale Piotrek ma pomysł na biznes. Będzie się działo.
1: No tak, ale zanim pomysły i inne opowieści, to najpierw Ewa Mierzejewska, informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnień jako takich niewiele. Oczywiście to dobra informacja, ale świadczy też o tym zawsze mała liczba utrudnień, że pogoda jest trudna i wyraźnie zwalniacie na trasach, co oczywiście jest dziś wskazane. S8 węzeł Julianów Włódzkiem.

0: Tu po awarii ciężarówki nadal mamy informacje o blokadzie jednego pasa w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej numer 92 w pobliżu koła bez zmian, po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę. Tutaj 4 osoby zostały ranne. Ruch odbywa się na przemian jednym pasem na 303 kilometrze. I w zasadzie z tych poważniejszych utrudnień i głównych to tyle. Przypominam o tym korku uciążliwym na A4 między na wysokości węzła Łany, czyli jadąc od strony Wrocławia i Legnicy w kierunku Katowic. Tutaj prowadzony jest remont na granicy województwa śląskiego i opolskiego i z tego powodu tutaj korek jest właściwie codziennie. W tej chwili ma około 5 kilometrów. Korek jest też na wysokości węzła Wądroże Wielkie. Przy dojeździe do tego węzła, jadąc w kierunku Legnicy, a także Wrocławia i w Legnicy jadąc od Wrocławia i tutaj ten korek też ma około 5 kilometrów. Powód jest ten sam, czyli roboty drogowe prowadzone na jezdni w kierunku granicy państwa. I jeszcze przypominam o pracach drogowych na S8 przy wjeździe do Warszawy od strony węzła Łozina i Psiepole. I tutaj jest też niewielkie spowolnienie. O tej porze rzeczywiście niewielkie, one w trakcie popołudniowego szczytu komunikacyjnego na pewno wzrośnie. W tej chwili ten korek ma około 1,5 kilometra i jest na jezdni w kierunku najpierw Wrocławia, a później jadąc dalej 8 ku Dowej Kłodzka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o nasz temat?
3: Pytamy was o to dokładnie, jak było z tą waszą jazdą na samym początku i kto was uczył jeździć. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Nauczyciela, więc przypominamy sobie, kto nas uczył jazdy.
4: No witam wszystkich. W kwestii, gdzie i jak uczyłem się jeździć, czasy podstawówki, u taty na kolanach, syrena Bosto lub R20, nie pamiętam, taki pick-up zrobiony na bazie syreny 105. Później końcowe klasy podstawówki, myślę, to Mercedes Kaczka dostawczak i Ford Sierra 2.3 diesel biały, to pamiętam. Szkoła średnia, to już wjechał większy sprzęt. Ciężarówka Star 1142 i trochę mniejsza się Star 742. No a później poszedłem na kurs prawa jazdy, więc maluch jako auto szkoleniowe i duży Fiat jako auto egzaminacyjne. Pozdrawiam wszystkich, Piotr Kielc.
3: No i co da się? Można, można. Proszę bardzo. A jak się pamięta takie szczegóły? Zobacz, nawet z numerami. Widzisz 1557.
2: Miesza mi się to wszystko w głowie, ale nieważne. Mamy to na taśmie. Czekamy na wasze opowieści w naszej aplikacji, a teraz już 13:30 po 12:00.

0: Marko się napisał: witam, wspaniałe radio. Dawno temu, jak przyjeżdżałem swoim autem na naukę jazdy. Swoim autem na naukę jazdy? Mm-hmm. O, wow, to instruktor zabronił mi parkować pod biurem. No bo jak to wygląda? A na egzaminie chciał egzaminator mnie jakoś upupić, ale nie wyszło, bo jechałem idealnie. Na koniec napisał pozytywny i powiedział, że powinienem kopniaka dostać w tylną część ciała, bo pewnie bez prawka jeżdżę. Pozdrowienia od Michała z Fotokarmnika. To były czasy, co? Ciekawe bardzo. Ja zaczynałem w wieku 10 lat na podwórku Fiatem Cinquecento. Raz do przodu, raz do tyłu, potem wał nad Zalewem Wiślanym na trasie Frombork-Nowa Pasłęka. Pamiętam nawet, jak raz na Święto Zmarłych przestawiłem mamie samochód, bo nie potrafiła zaparkować i zatrzymali mnie panowie policjanci, ale pogrozili tylko palcem jazdy na kursie Fiatem w Siena w 98 roku i wtedy było to auto. A egzamin za pierwszym razem na UNO. Pozdrawia Krzysiek.
1: Pozdrawiamy, czekamy na wasze historie dotyczące tego, kto nauczył was jeździć, czy sami się też uczyliście, jak wyglądały te pierwsze lekcje, no i ostatecznie, jak dzisiaj wam się jeździ, tak?
0: No mam jeszcze jedną, taką, którą trzeba przeczytać, bo to bardzo słodkie jest. Ja miałem to szczęście, że urodziłem się w latach 80. na wsi. To były zupełnie inne możliwości. Pierwszy raz ojciec posadził mnie na traktor, gdy miałem 3 lata. Mhm. Ustawił mi bieg, gaz i tak jechałem po polu, aż zasnąłem. Tak zaczęła się przygoda z kierownicą. Na kurs poszedłem już przygotowany, gdyż po drodze były przygody z jazdą maluchem i polonezem. Niestety trafiłem na instruktora lenia i oszusta, który spał w czasie jazdy i ucinał jazdy. Jadł obiad w ramach szkolenia, załatwiał sprawy itd. Więc z 20 godzin może połowę przejeździłem, a reszta to były sprawy instruktora na koszt mojej mamy. Nie wspominam tego czasu zbyt dobrze, ale cóż, dziś mam za sobą wielu wyszkolonych kursantów i przejechane 2 miliony kilometrów. Hmm. Staram się swoim kursantom przekazywać wiedzę z każdego przejechanego kilometra. Dokładam im mój czas i chcę zarazić wspaniałą pasją, jaką jest motoryzacja. Instruktor jazdy to jest moja dodatkowa praca. Dlatego moi kursanci wychodzą z uśmiechem, bo nie traktuję tego jako źródło utrzymania, ale coś, co lubię robić, więc ten uśmiech na zakończenie kursu ma znaczenie. Pozdrawiam Martę, która dziś zdała za pierwszym razem bez błędu ze skróconym egzaminem do 25 minut. Gratulacje i do zobaczenia na drodze, napisał.
1: No to brawo dla Marty za zdany egzamin.
0: Prosimy o przekazanie, tak jest.
1: Dobrze, ale moi drodzy, czas ruszać przed siebie.

0: Nawigacja czeka, czyli nasz konkurs. Można się zgłaszać 22 139 29 29 lub poprzez naszą aplikację, imię, nazwisko, numer telefonu. Czekamy. Później losowanie kategorii, albo w zasadzie wybór kategorii, no i pytanie, które ktoś z was usłyszy. Na razie dzwońcie. Przypominamy numer.
1: 22 139

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
1: Czyli 200 do zgarnięcia i do wydania na stronie internetowej iParts.pl. Mało, dużo, dużo, mało, nieważne. Ważne, że do wydania i ważne, że można zgarnąć i przy okazji sprawdzić swoją wiedzę. Dzień dobry, witamy się z Arturem. Cześć!
2: Który już furkocze tam z drugiej strony. Arturze, co się stało? Czy telefon ci spadł?
3: Nie, kaszel mam.
2: A kaszel masz. A ty to kaszel zdrowia mówisz. Życzymy.
1: Wcześniej wózek widłowy, jak mi się udało odgadnąć, usłyszeć, a teraz kaszel, proszę bardzo.
2: Znaczy ja pomyliłem kaszel ze telefonem, który spadł na podłogę. No, nie wiem, jak to o mnie świadczy. Arturze, dokąd jedziesz? Bo chyba w aucie jesteś.
3: Do domu wracam. Z Finlandii właśnie już do domu dojeżdżam.
2: Widziałeś renifery? Renifery były?
3: Były, nie tylko, ale renifery też.
2: A masz kontakt ze Świętym Mikołajem?
1: O właśnie, to jest dobre pytanie.
3: Tak, zdecydowanie.
1: No dobra, to zamawiamy fajne prezenty na święta, w takim razie do ciebie...
2: Rózgi, nie, tak czemu? Mara, już od razu rózgi.
1: Chwileczkę, porozmawiamy o tym. Dlaczego rózgi, się pytam?
2: Dla motywacji.
3: Ogólnie, dla zasady.
2: Tak, oczywiście, dyscyplina oj, musi być. Zgadzam się.
1: Nie no, panowie, naprawdę, no nie róbcie mi tego, już naprawdę za dużo tych rózg.
3: A, no to nie wiem, do jakiejś miesiączki.
1: O, no, to może być, może być tak, to tu się zgadzam.
2: Dagmara już się rozchmurzyła. Arturze, do wyboru mamy kategorię. Znaki na drodze, postój na obiad, widok z okna, atrakcje po drodze i na mapie. Którą kategorię wybierasz?
3: Na mapie,
2: fantastycznie.
1: Fajnie.
2: No to mamy tak. Pamiętaj o tym, że kiedy padnie pytanie, to możesz poprosić też o podpowiedź, czyli o tak zwane przeliczanie trasy w naszym konkursie nawigacja, ale najpierw niech się pojawi pytanie.
1: Tak, tak, bo jak odpowiesz i będzie nieprawidłowa odpowiedź, to już nie możemy podpowiedzieć, żebyś odpowiedział prawidłowo. Rozumiemy się, nie? Dobra.
2: No dobrze, Dagmara, no to w takim razie pytanie. Ja zadaję. Jak nazywa się stolica Chorwacji?
1: Nie wiem.
3: Kurde, wiedziałem, ale poproszę o przeliczenie prawa.
2: Miasto leży nad rzeką Sawą, a jego nazwa zaczyna się na literę Z.
1: No.
2: Za...
3: No. Chorwacja?
1: Za.
3: Zagrzeb.

0: No, co na to komisja kontroli gier i zakładów?
1: Poczekaj. Jak, a powiedziałeś? Powiedziałeś.
2: Powiedział,
1: chyba.
2: Tak.
1: Tak? No, Piotrek aż się położył z wrażenia,
2: bo
1: wiesz?
2: Jak, przepraszam, słuchajcie, ja wam się wytłumaczę. Ponieważ poznaliśmy osobę, która ma kontakt ze świętym Mikołajem. I tutaj ja chciałem naprawdę zrobić więcej niż zwykle. Bardzo was za to przepraszam, bo jednak to jest persona, tak? I chcieliśmy, żeby osoba, która zna świętego Mikołaja, nie przegrała konkursu u nas w Radiu Kierowców.
1: Tak. Tak. Więc gratulujemy, ale to przecież wy wiedziałeś.
3: Dziękuję.
1: To, prawda? Ale to też jest tak trochę...
3: Tak, to
2: zaćmienie jest.
1: No właśnie, stresik jest.
2: Albo bardziej ta zorza polarna ci się włączyła.
3: Już parę tysięcy kilometrów zrobiłem, także już chcę się do domu.
2: Tak, no tak, Arturze, to w takim razie szerokości nie zatrzymujemy. Pamiętaj, że nie
1: włączaj się jeszcze, dobrze?
3: Tak,
2: bo Dagmara musi wspisać te wszystkie dane.
3: Dobrze.
2: Ale tak, wygrałeś.
1: Ja dzisiaj w sekretariacie siedzę, wiesz, a Piotrek
2: a ja jestem dyrektorem. Jedziemy dalej.
4: Sponsorem nagród.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
4: Właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: Załatwiliśmy też prezent dla Ewy od Mikołaja Świętego.
1: Jaki? Już?
2: No też rózgę dostaniesz.
1: O, wiesz co?
2: Możesz sobie zapisać, że to naprawdę na pewno w tym roku będzie. Bo nasz słuchacz Artur nam obiecał rózgi.
0: Załatwi nam wszystkim.
2: Ale wiesz...
1: Co ja zrobiłam?
2: Odgonisz renifera, Ewa. Jeżeli będziecie chciał zjeść na przykład uprawę
0: Parewka
2: w ogródku.
1: Tak? Okej, okay, niech będzie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak spodziewałam się i tak was też ostrzegałam, że ta S11 coś za szybko się skończyła między węzłami Kępno Wschód i Baranów. Tu przypomnijmy, w pobliżu Kępna zdarzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Trasa była przez chwilę przejezdna, ale znów zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 10 kilometrze, a to wszystko przez to, że po prostu z drogi trzeba usunąć samochód ciężarowy i z tego powodu właśnie tutaj znów jest zwężenie. S8 w przywęźle Julianów. Wciąż informacja o awarii ciężarówki na pasie w kierunku Warszawy na 390 km, ale tutaj na S8 nie widać już żadnych utrudnień.

0: Więc prawdopodobnie służbom udało się już usunąć awarię tego samochodu ciężarowego, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Natomiast ta dobra informacja jest taka, że spowolnień dla kierowców absolutnie tutaj nie widać na S8, co przy drodze ekspresowej oczywiście ma dość duże znaczenie. I jeszcze droga krajowa nr 92 z tych większych utrudnień w Wielkopolsce cały czas częściowo zablokowana w pobliżu koła. Przypomnijmy, potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, 4 osoby zostały poszkodowane i jest zwężenie w kierunku Konina, co oznacza oczywiście, że ruch odbywa się na przemian jednym pasem. Przypominam też o pracach drogowych na S8, wyjeżdżając z Warszawy między Radzyminem a Wyszkowem. Tutaj ruch spowalnia na wysokości Woli Rasztowskiej i później dalej także miejscowości Karpin i Trojany. Tutaj jest zwężenie z powodu robót drogowych. S8 w Warszawie też ze spowolnieniami na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Marymontu, no prawie do Powązek, więc tutaj dość długie spowolnienie o tej porze. W przeciwnym stronę, tylko niewielki korek przy węźle Marymącka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to my jedziemy do godziny 13 wspólnie, czyli jeszcze chwilkę.
3: Tak.
2: A dzisiaj się wszystko udało idealnie. I fajnie, że piszecie o swoich pierwszych razach za kierownicą.
3: I za chwilę ciąg dalszych historii. 27,5 do 13. Polskie Radio Kierowców.

0: Dzień nauczyciela, więc pytamy o nauczyciela jazdy, bo to także, myślę sobie, są osoby, które mogą się zaliczać do tego grona
1: nauczycieli. Tak, i na pewno wpłynęły na to, czy lubimy motoryzację, czy nie, czy lubimy, traktujemy samochód w taki sposób, jak jakiś sprzęt, który ma nas dowieść do celowego punktu.
0: Słuchamy kolejnych historii.
2: Halo, halo, dzień dobry. Mega miło wspominam moją naukę jazdy. Miałam dwa podejścia do kursu. Za pierwszym razem nie podeszłam do egzaminu, odłożyłam na półkę, no i wróciłam do tematu po 30 i miałam genialnego nauczyciela, pana Józefa. No i on po prostu nie trzymał mnie pod plastrzem. Pokazał mi prawdziwą szkołę przetrwania na drodze. No, czasami były humorystyczne sytuacje w stylu Ewka mówi, no ja wiem, że ty wiesz, że na egzaminie to trzeba, ale teraz to w pedał dziewczyno, także tą Elką tam naprawdę cuda się działy, ale dzięki temu odebrałam prawo jazdy, wsiadłam w samochód zaraz od razu, natychmiast i pojechałam i jeszcze do tej pory, obecnie pracuję samochodem, więc jest to nieodłączny element mojego życia. Pozdrawiam serdecznie. Ewa z Oktawki.
1: No i Ewa droga. To mi się od razu przypomina moja historia z egzaminu na prawo jazdy. Zdane za pierwszym razem, bezproblemowo właściwie, tylko jedna rzecz była, jedną uwagę miała do mnie pani egzaminator. Najważniejsze było to, że trafiłam na największą kosę. Szczęście w życiu to bardzo ważna rzecz, więc trafiłam na najgorszą, najbardziej taką babkę, która miała najgorszą opinię wśród zdających, czyli że jest taką najbardziej czepiającą się...
0: Po prostu panią od fizyki, tak, która nigdy nie choruje i zawsze jest i zawsze stawia dużo jedyne.
1: I codziennie robi kartkówki. I teraz słuchajcie, jadę sobie, wszystko się zgadza, zatrzymałam się przed przejściem dla pieszych, ruszyłam poprawnie i wszystko się zgodziło, naprawdę. I tylko jechałam, byłam tak zestresowana, żeby zdać i tak patrzyłam na nią kątem oka, czy jaka jest jej mina, czy ona jest bardziej na tak, czy bardziej na nie, bo jakby była bardziej na nie, to już bym pewnie

0: popełniła milion błędów. Dojechałam do ośrodka i ona powiedziała tak: droga pani Dagmaro, wszystko dobrze, tylko na miłość boską szybciej. Co oczywiście przeczy wszelkim historiom, które pojawiły się później. Tak, ja to raczej wolno.
1: No tak. Ja kiedy już zawróciłem na ulicy Chynka, bo to był taki jeden z elementów, jak się jedzie na Okęcie, w Warszawie, tam jest tramwaj, no i trzeba to sobie rozplanować.
0: Tam jest wszystko.
1: Tam jest wszystko. I kiedy już zawróciłem tam na tym skrzyżowaniu, to pan egzaminator był już, zdaje się, że mój. Przekupiłem go tym właśnie manewrem. Drugi błąd, bo popełniłem dwa błędy, chyba dwa można popełnić, trzech już nie. To kazał mi się zatrzymać przy określonym miejscu. Ja się zatrzymałem kawałek za, ale dlatego, że byłem po prostu zestresowany i pełen euforii, że za chwilę być może dostanę pozytywną ocenę. No i ostatecznie udało się, także pan Maciek mnie uczył jeździć przez wiele godzin i był bardzo dobrym i cierpliwym nauczycielem. I myślę sobie, że ta cierpliwość w zawodzie nauczyciela jazdy, no to jest jednak podstawowa cecha.
0: Ale my pytamy o tych pierwszych nauczycieli, może niekoniecznie o tych, którzy was zgarnęli i już uczyli was jeździć prawidłowo, co i jak i w ogóle pod szyldem L, ale bardziej może takich, którzy zarazili was tą pasją do tego, żeby chwytać się za kierownicę i jeździć, żebyście byli kierowcami. No może to był kolega, może to była koleżanka, a może to była osoba, o której jeszcze dzisiaj nie mówili. Nie mówiliśmy na antenie, więc dajcie znać w naszej aplikacji.
1: A na zegarze 17 minut do godziny 13. Jesteśmy razem w trasie.

0: i taki wstęp dla Ewy Mierzejewskiej, która już za chwilę zabierze nas na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, nie jest ona najgorsza, ale utrudnienia są i są na przykład na wysokości Kurnika. Tutaj przypomnijmy, właściwie to na wysokości Kępna. Między węzłami Kępno-Wschód i Baranów w pobliżu Kępna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Tutaj S11 jest częściowo zablokowana na czas usuwania samochodu ciężarowego z drogi. S8 przy węźle Julianów, tu po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 390 km. Dobre informacje, z drogi krajowej nr 92 w pobliżu koła odblokowano przejazd w kierunku Konina. Przypomnijmy, na 303 km samochód osobowy uderzył w bariery, wskutek czego aż 4 osoby zostały ranne i był ruch naprzemienny. Teraz informacja, że trasa jest już odblokowana. I sprawdzam jeszcze sytuację przy wielkopolskim Wieruszowie, S8, tutaj jakiś czas temu nasz słuchacz informował, że jest korek. Tutaj rzeczywiście były utrudnienia, ale ten korek ładnie się rozładował i można jechać. Natomiast S11, właśnie tutaj ta, o którym mówiłam, o tym fragmencie, na wysokości Kępna, tutaj jest częściowa blokada i niestety utworzył się korek w dwie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A propos nauki jazdy i a propos jazdy po bezdrożach.
4: Troszkę chyba słuchacz wyrwał mnie do odpowiedzi, wspominając o tych lasach i polnych drogach, więc ja powiem o

0: od siebie tyle, że czasy są inne, fakt. Są sygnaliści, dobrzy sąsiedzi i inni, ale ja staram się moje dzieci wychowywać tak, żeby miały takie samo szczęśliwe dzieciństwo, jak ja miałem. I jeżeli przyjdzie czas na naukę jazdy, to ja znajdę miejsca i będziemy jeździć sobie tak samo i tak samo się uczyć. I tak samo im wpajam już od początku, co należy robić na drodze, co nie. Także tak to wygląda.
1: Dobrze to wygląda. Tak to wygląda u Piotra, o Pinia, który do nas się odzywa bardzo często. Ale słuchajcie, jeśli macie ochotę się dzielić takimi rzeczami, jak na przykład pierwsza jazda, nauczyciel jazdy, to dajcie nam znać.
2: I pozdrawiamy jeszcze Tomka, który podrzucił nam całkiem ciekawą podpowiedź do nawigacji, czyli coś, co kot robi w kuwecie, tak?
1: Mhm. I nie trzeba mu podpowiadać.
2: Stolicy Chorwacji.

0: I Robert nam się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień z butelki. Dzień dobry.
2: Całkiem
1: pojawiłem
2: niespodziewanie.
1: Się. Pojawiłem się.
2: 13.
1: A co ty tak tam paluszkami przebierasz?
0: Pocieram.
1: Zimno.
0: Pocieram, tak.
2: On tak pocierał, aż przyszedł.
1: Rozumiem.
2: Znaczy, no butelki, jest. No tak, jest jeszcze
0: tak
2: trochę miejsca, zmieścisz.
1: Tak to działa. Oczywiście w przypadku ginu z butelki to tak działa. Gina właściwie powinienem powiedzieć.
0: Jeszcze, tak Mara, bo jeszcze są te katalogi Avonu, nie? Tam też można było pocierać, tak?
2: I wtedy tak? Było można było, ale co się tam wtedy działo?
1: Zapach był.
2: I ty
0: taką
2: rzeczy?
0: Rolkę widziałem na Instagramie, że dziewczyny tam coś...
2: A ja myślałam, że byłeś członkiem.
1: Piotrek na Instagramie nie. Tylko perfumy przegląda.
0: Słuchajcie.
2: No dobrze, ważne, żeby ładnie pachnieć.
0: Robert.
1: Tak, słucham.
0: Czy ty wspominasz jakoś swoje prawo jazdy, pierwsze lekcje? Kto, czy tata cię uczył na przykład, tak?
1: Tata mnie uczył. Tata mnie uczył, maluchem się uczyłem jeździć, wyjeżdżaliśmy gdzieś tam, gdzie nikt nie...
2: A to bliżej do pedałów, nie?
1: No, dokładnie. I do tego na maluchu się uczyłem. No w każdym razie pamiętam lekcje taty i potem jak już miałem prawo jazdy, to tata mi powiedział bardzo ważną rzecz, którą wyznaję do dzisiaj, mianowicie taką, że jeżeli chodzi o szybką jazdę, nacisnąć gaz każdy głupi potrafi.
0: Natomiast
1: jeżeli chodzi o wolną jazdę, prawda, na przykład na jedynce i dwójkę szybciutko wrzucić i jechać tak, żeby ten silnik się nie dławił, wówczas, gdy te silniki nie były takie elastyczne jak dzisiaj, było to trudnością. No i ja się uczyłem bardzo, żeby on po prostu płynnie jechał.
2: A córę jak uczyłeś?
1: Tak samo.
0: Przechodzi.
2: Dobrze.
1: Tylko testowym samochodem.
0: A, to dobrze. Na wszelki wypadek.
1: Tak, dokładnie.
0: To my tak.

0: Robert zostaje, a my sobie idziemy.
1: Pa.
0: I jesteśmy też szczęśliwi
2: razem dalej?
0: Z wami. Poczekaj, bo tu będzie chciałem, żeby było ładnie.
3: Shiny happy people.
0: Tak.
2: To ja pocieram i znikają już.
0: Tak? No dobrze, no to my już sobie idziemy. Pa!

0: Shiny Happy People przed momentem R.E.M. na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz? Która? 13. No to zaczynamy wysokie obroty.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 pokazują termometry w Kielcach i w Ostrołęce. I to są dwa najchłodniejsze miejsca w Polsce. Najcieplej w Słubicach 15,3, czyli cieplej niż wczoraj o tej porze. W ciągu dnia na wschodzie kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Super. No może wreszcie przestanie padać miejscami. Niestety przelotne opady deszczu głównie we wschodniej połowie kraju i na północy mogą się zdarzyć, a na Pomorzu Wschodnim nawet burze. Mgły były rano i pewnie wrócą tak jak zwykle w ciągu nocy. Od paru dni tak się powtarza ta pogoda. Temperatura do 16 stopni na zachodzie. Dziś na razie mamy 15,3, więc te 16 chyba w zasięgu. Jeżeli chodzi o wiatr, to umiarkowany. Na zachodzie i w centrum okresami porywisty, a przeważnie wieje z południa i z południowego zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to zaczynamy, Greta.

0: Gdy Greta Van Fleet w radiu leci, to słońce nam w twarz ciepło świeci. Tak rymuje Tomek Śmigający po Francji. Bardzo dobrze. Oczywiście, jak wam się podobają piosenki, to bardzo fajnie. Rymujcie oczywiście i dawajcie te rymy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja takie lubię rymy częstochowskie.
1: Tak, potwierdzam, tak, że Robert lubi.
0: I bardzo się z tego cieszę. No, w każdym razie przed momentem Kasia Kowalska, oczywiście na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Teraz Ewa Justyna Mierzejewska.
1: Na posterunku.
0: Tak, już, tak, zgarnęliście na posterunek?
1: Tak.
0: Byłaś kiedyś na posterunku?
1: Nawet nie raz, tak.
0: Naprawdę? Tak, ale czy łobuziara z ciebie?
1: Nie, że mnie zgarnęli. Pytasz, czy byłam na posterunku? Tak, byłam. Okay. Ale nie, jeśli zapytasz, czy byłam, bo były jakieś tu konsekwent, to nie.
0: Jakiś diabeł we mnie wstąpił, wiesz, dzisiaj i dlatego
1: właśnie
0: jestem
1: widzę,
0: taki.
1: Jesteś taki, jesteś pobudzony.
0: Tak. I takie diabelskie zagadki przygotowałem na dziś, muszę ci powiedzieć. Naprawdę. Zaczniemy od pierwszej diabelskiej zagadki. Posłuchajcie uważnie.
2: No już niecały, niecały, niecały. Jakie to, jaka to bestia nienasycona.
0: No właśnie. I teraz diabelska zagadka. Ta pani, która powiedziała do tego pana, że jest bestią nienasyconą, tak, to kim była z zawodu, moi drodzy? Wiecie, kim ta pani była z zawodu? Jeżeli tak, to zapraszam. Tylko nie odpowiadajcie, że była aktorką, bo oczywiście, że aktorka, jeżeli chodzi o rzeczywistość, ale jeżeli chodzi o serial, to kim była z zawodu w serialu? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, ty mi tu nie wzdychaj.
1: Bo czy ty nie możesz, dlaczego ty projekt co nasi słuchacze mają odpowiadać? No niech sobie odpowiadają, co chcą. Jak chcą napisać, że to była aktorka, to niech napiszą, że aktorka.
0: No tak, a ja wtedy nie uznam tej odpowiedzi,
1: no właśnie,
0: oczywiście.
1: No to co od razu?
0: Piszcie, co chcecie. Ważne, żebyście odpowiedzieli na pytanie, rozruszali sobie szare komórki.
1: Jak uważacie? Ja wam pozwalam.

0: postać z serialu. Aplikacja czeka, Ewa też czeka, nie przeszkadzam. Wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S7 w Gdyni. Tutaj są problemy między węzłami Chwarzno i Wielki Kack i doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 6 kilometrze. Tutaj nie widać większych utrudnień. Natężenie ruchu też o tej porze nie jest zbyt duże i to oczywiście dobra informacja, bo to nawet nie jest korek. Takie spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk-Osowa jest na jezdni w kierunku tutaj jadąc w kierunku Łodzi i A1. Jeśli chodzi o okolice Szczecina, to mamy spowolnienie między Załomem a Kliniskami Wielkimi w dwie strony. To jest już na S3, ale jadąc od strony A6 tutaj do dzielnicy Załom jest rzeczywiście to spowolnienie wokół węzła Rzęśnica. Tutaj wygląda na prowadzone prace drogowe, natomiast na szczęście żadnych informacji o wypadkach i kolizjach w tym miejscu nie mamy. S11, tu mamy z kolei informację o wcześniejszej kolizji między węzłami Kępno Wschód i Baranów. W pobliżu Kępna zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Służby informują o zwężeniu w kierunku Ostrowa, ale wygląda na to, że jezdnia w kierunku Ostrowa jest całkowicie zablokowana obecnie na 10 kilometrze, a w przeciwną stronę jest zwężenie. Korek jest w obie strony i tutaj myślę, że chodzi o usuwanie samochodu ciężarowego z tej trasy i w związku z tym właśnie ten fragment jest zablokowany. To jest fragment S11. S11 korkuje się też na wysokości Tarnowa Podgórnego, czyli przy skrzyżowaniu z drogą krajową numer 92. No i przypominam także o robotach drogowych na S5 między Kostrzynem a węzłem Poznań Wschód. Tutaj są spowolnienia także w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to kolejne przypomnienie zagadki o bestii nienasyconej.
3: No już niecały. Jakie to, jaka to bestia nienasycona.
0: No właśnie, z kim z zawodu była ta pani, która mówiła o bestii nienasyconej? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my gramy.

0: nie wymieniam.
1: Jak stuka, to lepiej wymienić, naprawdę. Potem mniejsze koszty naprawy, tak mi się wydaje. Prawie 20 minut po godzinie 13. Wracamy do zawodu tej pani, która tego pana nazwała bestią nienasyconą. Kim była z zawodu?
2: Dzień dobry, powitać. Dzień dobry. Na pewno to była pani Irena. O. Miała zostać żoną misia Ryszarda Ochuckiego. Ale z kim była z zawodu, nie wiem. Na końcu Ryszek dostał z liścia.
1: No trzy razy o powinienem zrobić. Nie, absolutnie to nie była Irena, nie miała zostać żoną Rysia Ochuckiego. Nie ta pani, pomyliłeś się, drogi słuchaczu, panie. 20 minut po godzinie 13, kolejna odpowiedź od Tomka śmigającego po Francji. Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie bała, ale chyba nie o nią chodzi. Tomku, dokładnie tak, nie o nią chodzi, nie o nią chodzi. Kim była ta pani z zawodu, która tego pana nazwała bestią nienasyconą? Taka diabelska zagadka.
3: No już nie. Niecały. Jakie to, jaka to bestia nienasycona.
1: No właśnie, kim była z zawodu ta pani? W serialu oczywiście. Aplikacja działa, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja też czekam z utęsknieniem na dobre odpowiedzi. Myślałem, że to szybciej pójdzie, że to od razu rozwiążemy. Trzymam kciuki, kim była z zawodu ta pani?

0: No muszę powiedzieć, że pojawiają się złe odpowiedzi, pojawiają się dowcipne odpowiedzi i pojawiają się dobre odpowiedzi oczywiście. Natomiast myślałem, że ta pani jest powszechnie znana, ta bestia nienasycona, ale okazuje się, że nie jest tak, jak myślałem. Cóż mogę powiedzieć? Kolejna odpowiedź, że była sekretarką. Nie była sekretarką, naprawdę nie była sekretarką. Nie była też, to jest śmieszne, Marcin z Michałowa pisze, ta pani była pogromczynią bestii 40 poziomu, trudny przeciwnik. No trudny, jak się gra, to trudny.
1: 40 poziom to już jest ten ostatni, nie?
0: Ja nie wiem, czy jest ostatni, ale wiesz, level wyżej i wiesz. I no Marcin z Michałowa daje sobie radę, jak widzę, na tym poziomie, ale nie była pogromczynią bestii. Kim była ta pani?
2: Hejka.
0: Hejka.
2: Ona była nauczycielką Alternatywy 4. Pozdrawiam cię pod kanał Gdynia Chłodniarz.
0: Pozdrawiam Andrzeju Gdynia Chłodniarzu. Oczywiście, że tak. Chociaż na przykład niektórzy dedukują, że była nauczycielką, bo nie pamiętali. Pewnie była pani nauczycielką, Ania Starnowa tak napisała. Mm-hmm. A to dlatego, że dziś mamy Dzień Nauczycieli. Oczywiście,
1: Patrz,
0: że
1: jesteś
0: tak.
1: przewidywalny.
0: No właśnie. I bardzo dobrze. Nauczycielką była Ciupul, też tak pisze. Robert 152 wiedział i napisał. Andrzej Strzewa, bardzo dobra odpowiedź. Tomasz, Agnieszka, świetna na odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
3: No, wydaje mi się, że była nauczycielką w szkole podstawowej. To była pani Stanisława Celińska z serialu Alternatywy 4. Dzięki, Kamil.
0: Dzięki, Kamilo. Oczywiście, że tak, masz rację. Była nauczycielką. Marcin z Gorzowa wiedział. Ula z uśmiechem napisała, że pani była nauczycielką. Marek, Ewa Jacek, Michał K. z Lublina, Sołtys z Kwidzyna była nauczycielką. Co pięknie wpisuje się w dzisiejszy dzień nauczyciela. Jaromir napisał. Pięknie wpisaliśmy się w takim razie.
4: Taka bestia Hejka. Nienasycona z konkursu, z zawodu była nauczycielką. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam również. Halo, halo.
5: Cześć, cześć. Tu Jarek ze Skali. Tą wiopiczą osobą to nauczycielka, która wysysała krew z docenta. Pozdrawiam.
0: Tak, energię z docenta wysysała. Masz rację, oczywiście, że tak. Nauczycielka, to jest dobra odpowiedź. Nauczycielka języka polskiego z wyższym wykształceniem. Bartłomiej tak napisał. Nauczycielka to bo 1, 2, 3, Andy DWR. No dobrze, kto był najszybszy spośród was?
6: Oczywiście z zawodu była nauczycielką serialu Alternatywy 4. Pozdrawiam wszystkich, Sato.
0: Sato pozdrawia wszystkich, ale możesz oczywiście, Sato, pozdrawiać jeszcze kogo chcesz, bo byłeś najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Natomiast Irek był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Sato i Irek, panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa, fanfary dla wszystkich innych, którzy wiedzieli, że ta pani była z zawodu nauczycielką. To co, wyjeżdżamy na drogi.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A od służb mamy same dobre informacje. Na odcinku S7 między węzłami Gdynia, Chwarzno, Gdynia, Wielki Kack szybko udało się usunąć samochód osobowy, który zepsuł się na trasie i na 6 kilometrze odblokowano przejazd w kierunku Gdańska.

0: Tu było zwężenie, nie było spowolnienia. Tutaj mówiłam, że jest spowolnienie na wysokości węzła Osowa na jezdni w kierunku Łodzi. Dobre informacje także z Wielkopolski. Odblokowano przejazd między węzłami Kępno Wschód i Baranów w pobliżu Kępna. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego było zwężenie w kierunku Ostrowa i w przeciwną stronę zresztą też się korkowało. Teraz informacje, że trasa jest odblokowana. I S8 przy węźle Julianów. Tutaj też dobre informacje. Odblokowano przejazd w kierunku Warszawy. Ja już podawałam jakiś czas temu, że tutaj nie widać już skutków tej awarii samochodu ciężarowego, więc tutaj przejazd jest już także możliwy bez żadnego problemu. Poza tym wszystkie właściwie utrudnienia, które mamy, są związane z pracami drogowymi. Najgorsza sytuacja, tak jak w ostatnich tygodniach, kierowcy są już prawdopodobnie do tego przyzwyczajeni, to na granicy województwa śląskiego i opolskiego przy węźle Łany. Tam prowadzone są prace drogowe na jezdni w kierunku Katowic i tutaj ruch zwalnia i to dość wyraźnie. Jeśli chodzi, chociaż teraz poprawiła się ta sytuacja także, ale przypominam, że tu na odcinku od Jaryszowa do węzła Łany, czyli tutaj między węzłami Strzelce Opolskie i Łany właśnie jest prowadzony remont i jest zwężenie. Jeśli chodzi o aglomerację górnośląską, na razie sytuacja wygląda dobrze i na A4 jedyne spowolnienia są w Śródmieściu Katowic, to jest fragment drogi krajowej numer 79, jadąc w kierunku Mysłowic. No i korkuje się już także 81 na trasie Katowice-Mikołów na wysokości Ligoty i Muchowca. No i później, jak jedziemy południową obwodnicą Krakowa, to tutaj dość duży korek na dojeździe do węzła Balice od strony Chrosnej. Tutaj powód ten, co zwykle, czyli roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień nauczyciela, 14 dzień października na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Przed momentem o nauczycielce było, a za chwileczkę będzie o nauczycielu i kolejna, uwaga, kolejna naprawdę, można powiedzieć, diabelska zagadka, bo tutaj była bestia, teraz będzie, no właśnie, nie powiem, bo to będzie przedmiotem odpowiedzi. Tymczasem gramy, Ira.

No to mamy w takim razie koncert życzeń. Na razie widzę życzenia napisane. Pozdrawiam moją kochaną żonę Marzenkę. O, która ma dziś swoje święto, bo jest nauczycielką. Irek pisze. No to dla Marzenki, nauczycielki, teraz gramy.

0: Skoro już wiemy, że mamy Dzień Nauczyciela dzisiaj, więc tak naprawdę teraz dalsza część, można powiedzieć, rozgrzewki szarych komórek. A propos nauczycieli, to jeden z uczniów rozpracował metodę nauczyciela, jeżeli chodzi o pytanie. Posłuchajcie podpowiedzi, a ja się zapytam oczywiście o przydomek, o tak nazwijmy, o przydomek tego ucznia, który rozpracował metodę pana profesora.
1: Pan profesor ma swoją metodę i ja ją odkryłem.
2: Moją metodę?
1: Tak jest. Pan profesor pyta zawsze tylko trzech według stałego porządku. Najpierw pierwszego, z kolei 11, 21. Następnym razem drugiego, 12, 22.
2: I tak dalej.
1: Zawsze w kółko.
2: Nas jest w klasie 30, a więc łatwo obliczyć, który i kiedy będzie pytany.
0: No właśnie, to ta metoda. Oczywiście, kto rozpracował metodę pana profesora? Jaki przydomek nosił ten uczeń? Przydomek. Nie trzeba oczywiście imienia i nazwiska, wystarczy przydomek. Aplikacja czeka na wasze wpisy. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki. Oczywiście to jest z moim skromnym zdaniem trudniejsza zagadka, ale pewnie sobie poradzicie. Jaki przydomek nosił ten uczeń, który rozpracował metodę pana profesora?

0: Aha, Tomek Banan, Marek za jedynki pozdrawia. Nie, nawet jeżeli Banan, to nie Tomek, tylko Tolek Banan. I Aneta z GLE twierdzi, że to był Tolek Banan. Nie, Aneto, Marku, to nie był Tolek Banan. Rozpracował Bernard z zwowych prac. Jarek pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Też nie jest to dobra odpowiedź, Jarku. Ja podpowiadałem na początku, że dzisiaj takie diabelskie zagadki, więc tym tropem możecie pójść, żeby rozpracować, jaki miał pseudonim, jaki przydomek nosił ten chłopak, ten uczeń, który rozpracował metodę pana profesora.
1: Bo pan profesor ma swoją metodę i ja ją odkryłem.
2: Moją metodę?
1: Tak jest. Pan profesor pyta zawsze tylko trzech według stałego porządku. Najpierw pierwszego, z kolei 11, 21. Następnym razem drugiego, 12, 22.
2: I tak dalej.
1: Zawsze w kółko.
3: Nas jest w klasie 30, a więc łatwo obliczyć, który i kiedy będzie pytany.
0: No właśnie, łatwo obliczyć, ale czy łatwo odgadnąć, jaki pseudonim nosił ten chłopak, który rozpracował metodę pana profesora? Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a tymczasem na 10 minut przed godziną 14 wracamy na drogi na S11, tak? Halo, dzień
4: dobry. Dzień dobry, siemaneczko, kopalnie się melduje informacyjnie. My znowu na S11, a wysokości Baranowa, tym razem zdarzenie drogowe z udziałem trzech pojazdów osobowych. Są osoby poszkodowane, służby w trakcie dojazdu. Już mamy dość mocne utrudnienia tam, także zachować ostrożność.
0: Dziękujemy pięknie, kapelanie, za informację. S11, a co się dzieje na pozostałych polskich drogach? O tym już teraz Ewa Mierzejewska.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: I też dwa nowe utrudnienia, to jest A1, odcinek między węzłami Warlubie i Nowe Marzy w pobliżu Rulewa, po tym jak samochód osobowy wjechał w bariery, jest zwężenie w kierunku Łodzi na 82 kilometrze. Na Krajowej 1 na trasie Kobiór-Pszczyna w pobliżu miejscowości Piasek po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym mamy zwężenie w kierunku Bielska na 579 kilometrze. I rzeczywiście już przy S11, przy węźle Baranów widać to spowolnienie i tutaj duże problemy od samego rana, bo przecież dopiero co ogłaszaliśmy koniec utrudnień między węzłami Kępno Wschód i Baranów właśnie w pobliżu Kępna. Tam wcześniej

0: Wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy i były dość duże utrudnienia właśnie na tym odcinku wielkopolskim S8 i tutaj niestety cały czas widać te problemy i wygląda na to, że węzeł Kępno jest zamknięty. Jeśli chodzi o S7, stąd dobre informacje, że między węzłami Gdynia Chwarzno, Gdynia Wielki Kack już nie ma utrudnień po awarii samochodu osobowego na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj nie ma żadnego spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jeden zaległy koncert życzeń. Uwaga! Gramy teraz. I słuchamy.
3: Ja w kwestii pozdrowień chciałbym pozdrowić jak zwykle. To po 1, 2, 3. Edka z Krakowa, Piotra z Muszyny, Artiego z Ząbek, Mańka z Trójmiast. No i wszystkich słuchaczy jeszcze raz pozdrawiam. Sato.
2: No to gramy dla pozdrowionych oczywiście.

0: No to jak z tym uczniem, który rozpracował pana profesora metodę pytania, oczywiście metodę pytania, kogo pan profesor miał pytać. Do tego wrócimy. Oczywiście nie chodzi o Tolka Banana, to już wiemy, nie chodzi o Tolka Banana. Właśnie, nie chodzi o Bernarda, o, przypomniałem sobie, przepraszam, nie chodzi o Bernarda, nie chodzi o in... Ha! Nie chodzi o absolwenta pedagogiki. Może później, bo tak naprawdę to rzecz działa się w... Ach, nawet nie mogę podpowiedzieć wam, w której klasie, bo by było za łatwo. Dobrze, wrócimy do tego po godzinie 14, a tymczasem wiadomości o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 stopni w Zakopanem i teraz na Podhalu najchłodniej się zrobiło, natomiast najcieplej w Słubicach, 15,6 pokazują termometry o godzinie 14. Ma być jeszcze trochę cieplej, zdaniem synoptyków, do 16 stopni na zachodzie wzrośnie temperatura. Po południu i wieczorem na wschodzie kraju zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, na zachodzie już postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia nas czekają, więc będzie coraz mniej padało, ale przelotne opady deszczu dziś na wschodzie i na północy mogą się jeszcze zdarzyć. Na północy możliwe również burze oprócz tych opadów deszczu i prawdopodobnie nocą wrócą mgły, ale o tym nie uprzedzajmy faktów w każdym razie. Jeżeli chodzi o wiatr, to umiarkowany na zachodzie i w centrum okresami porywisty, a wieje na ogół z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Diabeł z Zielonego Wzgórza. Tomek śmigający po Francji znów ma pomysł. Nie, Tomku, to nie był diabeł z Zielonego Wzgórza, ale można powiedzieć, że diabelska zagadka. Tak, diabelska zagadka przed nami. Jak się nazywał, nie pytam. Pytam o przydomek tego ucznia, który rozpracował metodę pytania pana profesora.
2: Pan profesor ma swoją metodę i ja ją odkryłem.
3: Moją metodę?
2: Tak jest. Pan profesor pyta zawsze tylko trzech według stałego porządku. Najpierw pierwszego. Z kolei 11, 21. Następnym razem drugiego, 12, 22.
3: I tak dalej.
2: Zawsze w kółko.
3: Nas jest w klasie 30, a więc łatwo obliczyć, który i kiedy będzie pytany.
0: No właśnie, jakim przydomek nosił ten uczeń, który rozpracował metodę pana profesora? To jest oldschoolowe zadanie, stary film, więc możecie zapytać cioci, babci, kuzynki. Zapraszam. Jedziemy razem na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: 9 minut po godzinie 14. O jakiego ucznia chodzi? Jaki nosił przydomek? Takie pytanie zadałem. Pomysł na Alcybiadesa, pisze Sebastian Zdaci. Sebastianie, to był sposób i Miluś też twierdzi, że to Zenon Zasępa w sposobie na Alcybiadesa. Nie, Milusiu, nie Sebastianie. To nie jest sposób na Alcybiadesa. Bartłomiej tutaj się troszkę zmartwił old school, bo powiedziałem, że to old schoolowa zagadka. No tak, bo to stara szkoła, Bartłomieju, naprawdę, no takich szkół chyba już nie ma. To jaki ja już jestem stary, jak to był film mojej młodości. O matko, pisze Bartłomiej, zmartwiony. Bartłomieju, old school wraca i ma się dobrze, pamiętaj, nie ma się co martwić. No właśnie, jaki to był film młodości Bartłomieja, za chwileczkę do tego wrócimy, bo odpowiedzi już są prawidłowe, a tymczasem wracamy na drogi. Koniec utrudnień, chyba dobra wiadomość od was, halo, halo.
1: Cześć, Sato, ponownie z tej strony. Fajnie. Tam w komunikatach drogowych podawaliście, że jedynka na wysokości tam Piasku Kobiuru są utrudnienia, bo był wypadek, przed chwileczką przejechałem już. Utrudnień żadnych nie ma, posprzątane, także droga czysta.
0: Super, droga czysta, a teraz kolejne informacje, mam nadzieję, że to również optymistyczne, od Ewy. Chociaż...
2: Takie sobie, powiedziałabym, takie sobie, ale jeszcze nie najgorzej, nie, więc nie wzdycham.
0: Tak? Nie wzdycha, to dobrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale to znaczy, że już udało się odblokować przejazd, więc dziękujemy za te informacje z Krajowej Jedynki. Tutaj Kobiór Pszczyna w pobliżu Piasku. Tu było zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym i odblokowany jest przejazd, jak informował nasz słuchacz, na jezdni w kierunku Bielska na 57 kilometrze. A Jedynka z kolei tu bez zmian między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. O tym też zresztą informujecie. W pobliżu Rulewa, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Łodzi na 82 kilometrze i tutaj też mamy zwężenie i tutaj niestety przejazd jest i tak utrudniony ze względu na roboty drogowe, więc tutaj no trudno.

0: Trudno jest przejechać akurat tym fragmentem A1 w tej chwili. I jeszcze S11, tutaj potwierdziły się informacje od naszego słuchacza, że między węzłami Baranów i Kępno Wschód w pobliżu miejscowości Nowy Mroczeń po zdarzeniu 3 samochodów osobowych droga jest całkowicie zablokowana na jezdni w kierunku Ostrowa. To na pewno. Wygląda mi, że w przeciwną stronę jest zwężenie, ale być może w obie strony. W każdym razie ten węzeł tutaj Kępno jest zamknięty. Węzeł Baranów jest zamknięty, dlatego warto jechać 39, potem przez Baranów i Kępno drogą wojewódzką 482.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a teraz wracamy do naszej diabelskiej zagadki. Czy to był szatan z siódmej klasy? Aga Krawcowa się pyta. Szatan? Pisze i pyta Kamila z Leona, chyba z siódmej klasy. No właśnie, czy Kamila i Aga mają rację?
3: Witam, panie redaktorze.
2: Witam.
3: Oczywiście chodzi o szatana z siódmej klasy. Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
2: Pozdrawiam, Grzeszku z Rzeszowa. Oczywiście Iza z Jarocina, szatan z siódmej klasy, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Ten uczeń z zagadki to szatan z siódmej klasy. Pozdrawiam, Robert z Kroslanda. Bardzo dobre odpowiedzi udzielili również Dariusz, Robert z Ostrowa Wielkopolskiego. Szatan z filmu Szatan z siódmej klasy. Doris pisze, mega stary film. No, mega stary, tak.
4: Przydomek tego chłopaka to szatan z siódmej klasy. Pozdrawiam za to.
2: Pozdrawiam. Robik też wiedział, Krzysztof z Paserati, Oliwka Śliwka z Sorrento. Oczywiście bardzo dobra odpowiedź. Ola z I30 Kadas. Świetna odpowiedź. Cześć Robercie, to był szatan z siódmej klasy. To z kolei artist Ząbek. Kto jeszcze? Halo, halo.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Ten uczeń nazywał się Adam Cisowski, pseudonim Szatan.
2: Tak.
5: Z filmu Szatan z siódmej klasy.
2: Świetnie.
5: Pozdrawiam.
2: Pełna odpowiedź. Pozdrawiam i zabrakło imienia. Ale Krzysztof, Aneta, Jacek z Bydgoszczy, Przemek z Punto Evo, Andy DWR, Tomasz, Piotrek z Cypru, proszę bardzo, Piotrek napisał. Leszek z Głogowa, wszyscy wiedzieli, że to szatan.
6: Szatan z siódmej klasy. Pozdrawiam, Tomek z CRX.
2: Pozdrawiam, Tomku z CRX-a.
7: Zakładam, odpowiadając na to pytanie, że jest to szatan z siódmej klasy. To mówiłem ja, Grzesiek ze Skody. Pozdrawiam wszystkich.
2: Pozdrawiam, Grzeszku ze Skody. Bardzo dobre założenie. Szatan z siódmej klasy to jest dobra odpowiedź. Piotr z Krzyszkowa. Tobo 123 napisał, nie jestem pewien, ale czy chodzi o szatana z siódmej klasy? Oczywiście to, bo teraz już pewnie się upewniłeś, bo wszyscy inni tak twierdzą. Jacek z Kii, Zbyszek, Rafał z Mazdy, Andrzej z Rzymu. Też bardzo dobra odpowiedź, Andrzeju. Jacek z Szarego Tajrona, Artur z Ducato, Art77, Leszek z Audi. Wszyscy wiedzieli. No, milion słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie może się mylić oczywiście. To był szatan z siódmej klasy. Kolejna diabelska zagadka za nami, ale jeszcze nie powiedziałem, kto był najszybciej z odpowiedzią. Ula była najszybsza spośród tych, którzy pisali, i to z pełną odpowiedzią. Adam Cisowski, pseudonim Szatan. Bardzo dobrze. Ulu, możesz pozdrawiać teraz. Zastanów się kogo i nagraj albo napisz swoje pozdrowienia. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
8: To był oczywiście szatan z siódmej klasy. Pozdrawiam, Olek z Transita.
2: Olek z Transita był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, czyli Ula i Olek z Transita. Pozdrawiajcie, nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia. My do pozdrowień dołączymy oczywiście piosenkę dla waszych pozdrowionych osób. Wielkie brawa, fanfary dla tych, którzy wiedzieli, że to był szatan z siódmej klasy. To nie koniec diabelskich zagadek na dziś, muszę powiedzieć.
0: Nie? Jeszcze nie, coś masz?
2: Jeszcze mam coś w zanadrzu.
0: Okej. Okay. A czy tak się i naszło?
2: A jakoś tak mi się złożyło, wiesz? Okay. Bo i na, wiesz, bo i diabelskie zagadki i pewna... ale nie, nie będę zdradzał. No i w każdym razie Dzień Nauczyciela tak się mi kojarzy trochę.
0: Okej. Okay.
2: 15 minut po godzinie 14 jedziemy. A wiesz, jak się mówi do pewnego samochodu? Żeby on z tobą rozmawiał?
0: Mhm.
2: Tak się mówi?
0: Nie, no wiem, a czemu mówisz? A co chcesz, żebym powiedziała, czy żebym nie powiedziała?
2: No to powiedz.
0: Hej.
2: Hej?
0: No właśnie co?
2: Dalej. No właśnie co? Posłuchajcie co dalej. Post Malone. Hej, Mercedes.
0: A, no...

0: 19 minut po godzinie 14, cały czas na wysokich obrotach, a z nami Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, Szymonie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Robercie.
0: Bezpieczeństwo na ekspresówkach i autostradach. To jest dzisiejszy temat, który mamy w wysokich obrotach. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, a nawet jeżeli nie zdają sobie sprawę tak w głowie, bo wiedzą o tym, to tak naprawdę chyba tego nie widać na drodze, ale podobno szerokość pasów inna jest na drogach krajowych, inna jest na eskach, a inna na autostradach, prawda?
1: Zgadza się. Te najszersze pasy kierowcy mają do dyspozycji na autostradach. One są o 25 cm szersze niż te na drogach ekspresowych i to jest jedna z kilku, chciałoby się powiedzieć, niewielu różnic pomiędzy eskami i autostradami. To rozróżnienie jest już z nami wiele lat i się do niego przyzwyczailiśmy. Często takiego rozróżnienia za granicą nie ma. Jest jedna klasa dróg tych najwyższych, tych szybkiego ruchu. U nas są dwie, faktycznie 25 centymetrów. No gdy jedzie się 120 km na godzinę z dozwoloną prędkością, to ciężko jest zauważyć 25 centymetrów, gdy się z każdą sekundą pokonuje dziesiątki czy setki metrów. Ale faktycznie jest taka różnica.
0: Oczywiście i są też inne różnice, prawda? Jeżeli chodzi o eski i autostrady, a wszystko po to, żeby było bezpieczniej, to znaczy im szybsza w założeniu droga, im szybciej możemy się nią poruszać, tym jest szersza, żebyśmy mieli ewentualnie jakąś w ogóle szansę na wykonanie ruchu, który ma na przykład uratować nam życie w jakiejś newralgicznej sytuacji. Co jeszcze się robi, jak się buduje te główne trasy, żeby minimalizować liczbę zdarzeń drogowych, Szymonie?
1: No, jedną z największych zalet, powiem o dwóch największych zaletach autostrad i esek. Pierwsze to jest rozdzielenie kierunków ruchu, czyli eliminujemy w zasadzie możliwość zderzenia czołowego. Wszyscy wiemy, o co chodzi, tak mamy jest. Pas rozdziału po środku, dwie osobne jezdnie, zderzenia czołowe, jeżeli do nich dochodzi, z reguły kończą się tragicznie. Na drogach ekspresowych i autostradach w założeniu ma do nich nie dochodzić. Jedynym wyjątkiem są te nieszczęsne przypadki wjazdu samochodów pod prąd. One się zdarzają. Na całe szczęście nie kończą się tragicznie, bo bardzo często nie dochodzi do tych zdarzeń, ale gdy już dochodzi, to niestety mamy z reguły tragedię. Kolejna taka największa korzyść dla kierowców to są bezkolizyjne skrzyżowania, czyli po prostu węzły. Kiedy zmieniamy kierunek podróży, kiedy zmieniamy drogę, kiedy wjeżdżamy na

Eskę, czy zjeżdżamy z autostrady, korzystamy z bezkolizyjnych węzłów, więc tutaj nie ma tego zagrożenia, nie ma ryzyka zderzenia się, tak jak na przykład, nie wiem, wyjazd z drogi

0: jest duży na pewno zysk. No o tym, że oznakowanie jest w innym kolorze niebieskim na autostradzie, a nie zielonym, tak jak na innych drogach, mówię tutaj na przykład o tablicach kierunkowych, no to oczywiście jest różnica, ale ona nie wpływa na bezpieczeństwo,
1: no właśnie,
0: tak jak te inne elementy.
1: Czasem trudno się przyzwyczaić, bo w niektórych państwach jest na odwrót, prawda? Zielony takie, niebieski takie, u nas niebieskie autostrady, zielone inne drogi, natomiast są państwa w Unii Europejskiej nawet, w których jednak autostrady są zielone, a normalne drogi niebieskie. Z czego to wynika, no, Szymonie?
0: No tutaj zostało to pozostawione w gestii państw. Nie ma regulacji unijnych na poziomie europejskim, żeby wszystkie znaki były takie same, żeby ta szata była taka sama. Nawet proste znaki dotyczące tych typy podstawowe, najczęściej spotykane, jakiś zakaz zatrzymywania się, zakaz wjazdu, kwestia ustąpienia pierwszeństwa, one się różnią. Różną się nawet postaci, które pojawiają się na znakach. Czy to zwierzę, kiedy mamy ostrzeżenie przed dziką zwierzyną, która może gdzieś tam się pojawić, no to zwierzątko, u nas jest to taka łania, sarna, nie wiem, nie znam się aż tak bardzo, ale jest to właśnie takie zwierzątko z rogami, które przeskakuje przez, na tym znaku, a w innych państwach są to inne zwierzęta, więc te znaki się różnią i też zapewne kiedy powstawały znaki w Polsce, gdzieś zostało za wzór wzięte jedno z państw, które właśnie miało niebieskie oznakowanie na autostradach i poszliśmy pewnie za tym.
1: Rozumiem.
0: Stąd też niebieskie.
1: A propos tych zwierząt, o których mówiłeś, to ja zauważyłem jeszcze jedną bardzo bezpieczną rzecz, jeżeli chodzi o autostrady i drogi szybkiego ruchu, mianowicie te siatki oddzielające na przykład od lasu, od pól, prawda? Dzięki tym siatkom zwierzęta mają trudniej wtargnąć, znaczy trudniej im wtargnąć na autostradę i dzięki temu możemy jechać z większymi prędkościami bez ryzyka, bo właściwie, że jakiś zwierzak pojawi się na drodze.
0: Faktycznie, przy tych największych prędkościach, które mamy na autostradach, na S-kach 120-140 km na godzinę, mamy też zabezpieczenia związane ze zwierzętami. Razem możemy to włożyć do worka, ta infrastruktura związana ze środowiskiem, czyli z jednej strony mamy ogrodzoną drogę, z drugiej strony mamy przejścia dla zwierząt, zarówno górą, te najbardziej takie okazałe, ale też najdroższe i te mniej okazałe, które są schowane pod drogą, to umożliwia zwierzętom pokonywać tę przeszkodę naturalną, jaką jest dla nich droga i pokonywać ją bezpiecznie i zachowujemy dzięki temu naturalne korytarze migracyjne, a jednocześnie, tak jak powiedziałeś, dbamy o bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów.
1: Bezpieczeństwo na ekspresówkach i autostradach, o tym rozmawiam z Szymonem Piechowiakiem. Jeżeli chcecie coś dodać do dyskusji, zauważyliście jeszcze jej inne elementy infrastruktury bezpieczeństwa na drogach, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a z Szymonem słyszymy się za parę minut.

0: Lady Punk wciąż bardziej obcy o 14.30. Wracamy oczywiście na drogi.
1: Słucham. Zgadza się.
0: A, tylko zgadza się. Czyli nie ma westchnięcia.
1: Jeszcze nie.
0: Nie jest źle. Mhm.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Pechowy jest dzisiaj odcinek S11 między Kępnem a Baranowem, bo tutaj co rusz nowe utrudnienia. Dopiero co informowałam, że udało się odblokować przejazd po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarowego, a teraz znowu wiemy o tym, że na S11 zderzyły się trzy samochody osobowe i znów węzeł Baranów jest zamknięty, droga jest całkowicie zablokowana, więc tutaj absolutnie nie wjeżdżamy na S11 węzłem Baranów, ani węzłem Kępno, tylko jedziemy przez Baranów i przez Kępno na drogą wojewódzką 482 i omijamy ten fragment. Tutaj wcześniej, czyli przy węźle Kępno prowadzone są roboty drogowe, zwłaszcza to chodzi o węzeł Kępno Wschód, no i być może tutaj dlatego przy zmienionej organizacji ruchu kierowcy się gubią i z tego powodu właśnie jest dużo zdarzeń. W każdym razie S11 i węzeł Baranów zablokowana i to w tej chwili wygląda na to, że wjazd jest niemożliwy właściwie w żadnym kierunku. 39 tutaj na wysokości w miejscowości Mroczeń. Podobna sytuacja, że jest korek między Baranowem a Mroczniem właśnie, więc prawdopodobnie omijacie właśnie to zdarzenie, do którego doszło na 10 kilometrze. To jest właśnie w pobliżu miejscowości Nowy Mroczeń, fragment S11 między węzłami Baranów i Kępno Wschód. A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, tu w pobliżu Rulewa. Po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Łodzi na 82 kilometrze. Tutaj to jest na i tak remontowanym fragmencie drogi, więc wydłużyło się spowolnienie, które tutaj jest. Jeśli chodzi o 89 w samym Trójmieście, to tutaj już duży problem po na dojeździe od strony Letnicy do węzła Gdańsk-Port, czyli jadąc 89 w kierunku S7, korek jest przed

0: Wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą po wyjeździe również już się korkuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos bezpieczeństwa na drogach ekspresowych i autostradach, o tym rozmawiam z Szymonem Piechowiakiem. Jeżeli chcecie coś dodać, zapytać Szymona, zapraszam, jest szansa. Pamiętajcie, aplikacja cały czas do dyspozycji naszych słuchaczek i słuchaczy w każdej drogowej sprawie. Za 28 minut 15.

0: Wracamy do rozmowy. Jak powiedziałem, Szymon Piechowiak, rzecznik generalny Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z nami. Szymonie, a propos tych znaków, tych skaczących sarenek, to w innych krajach nasi słuchacze zaobserwowali inne. Posłuchajmy.
1: Odnośnie znaków drogowych w Norwegii mamy ciekawy znak, czyli uwaga troli, trole przy drodze troli. Ponoć to oficjalny norweski znak. Dzięki, pozdrawiam.
0: Widzisz, czyli w Norwegii ostrzegają przed trolami.
2: To tak jak pod Wrocławiem Krasale powinny być, tak? To
0: właśnie, właśnie, dokładnie tak. Kolejne już poważne pytanie od naszego słuchacza. Andrzej pyta, że na autostradzie A4 od Wrocławia do Legnicy poskąpiono chyba tych 25 cm, o których rozmawialiście. No i poboczy, no i oczywiście długości pasów rozbiegowych na węzłach drogowych i tak dalej, i tak dalej.
2: Wykrakałem z tym Wrocławiem, z tymi Krasnalami, ale tak, faktycznie, no, nasza sieć, nie tylko autostrad, ale przede wszystkim autostrad, nie jest spójna w skali całego kraju. Wynika to z tego, że one powstawały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i mamy takie odcinki, które są starsze, które tak, i to trzeba przyznać wprost, odstają od tych rozwiązań, które projektujemy, czy budujemy, udostępniamy kierowcom teraz. Właśnie A4 na Dolnym Śląsku jest takim przykładem. Tam brakuje w niektórych miejscach, na całych odcinkach, brakuje pasa awaryjnego, który, no, umówmy się szczerze, w dzisiejszych standardach jest czymś normalnym, wręcz pożądanym i bardzo

0: bardzo użytecznym, dlatego między innymi, kiedy będziemy rozbudowywać A4 na tym odcinku od Krzyżowej przez Legnicę, po Wrocław i dalej, wszystkie te odcinki już zyskają te standardy, do których są przyzwyczajeni kierowcy, czyli nie tylko pasy ruchu pełnowymiarowe, ale też właśnie pas awaryjny. Więc tak, poprawimy się i
1: będzie lepiej.
0: Nadgoni za resztą.
1: Oczywiście. Tomasz pyta, co z wymogami słupków z telefonem na autostradzie?
0: To jest wymóg faktycznie autostradowy. Ten system komunikacji takiej alarmowej, co jakiś czas kierowcy jadący autostradami powinni widzieć takie dyskretne, delikatne wnęki, żeby właśnie samochód mógł się zatrzymać i w sytuacji alarmowej skorzystać z tego przycisku alarmowego, który łączy z operatorami obsługującymi ten system. To jest taki dodatkowy wymóg dla autostrad, właśnie powiadamiania ratunkowego, wzywania pomocy. Jest to pewna pozostałość po czasach, kiedy jeszcze i telefonia komórkowa, i automatyczne systemy powiadamiania służb w samochodach nie istniały. Natomiast stawiamy te słupki, przepisy nas obligują do tego, żeby ten system budować, żeby te słupki powstawały i kierowcy mogą z niego w awaryjnych sytuacjach korzystać. Choć jak wiemy, wszyscy w pierwszej kolejności sięgamy po telefon.
1: Tak są oczywiście
0: uczone dzieci już w przedszkolach, na pogadankach z bezpieczeństwa, żeby wybrać 112 i wytłumaczyć, jaka jest sytuacja. I tak samo dorośli są proszeni, więc w pierwszej kolejności łapiemy za telefon, a dopiero gdzieś w dalszej kolejności rozglądamy się na przykład za takim systemem.
1: I tutaj Karolcia i Dawid Meski i nasi słuchacze pytają. Ciekawa rzecz, muszę powiedzieć Szymonie. Mamy pytanie dotyczące autostrad i dróg ekspresowych, ale głównie autostrad. Jak piszą Karolcia i Dawid, zauważyli, że jak jest wiadukt nad trasą, przecinający jakąś inną drogę i gdy mamy zjazd do bramek, żeby zapłacić za autostradę, jest osobny wiadukt. Dlaczego są dwa, a nie jeden? Interesuje mnie czynnik ekonomiczny. Przecież ten dodatkowy pas do zjazdu można połączyć z tym ślimakiem i drogą przecinającą autostradę.
0: Mam albo słabą wyobraźnię przestrzenną, ale ciężko mi sobie zwizualizować sytuację, którą przed chwilą opisałeś. Nie widzę tego rozwiązania przed oczami, więc niestety nie odpowiem. To, co ważne, myślę, bramki będą niedługo przeszłością, jeżeli chodzi o nasze drogi, o te drogi, którymi my zarządzamy. To tak mogę powiedzieć, bo te, które powstały, bo znów nieaktualne, trochę nie nadążające za rzeczywistością przepisy, kazały nam budować, przygotowywać place pod pobór opłat. W międzyczasie przeszliśmy z jednej strony na darmowe autostrady dla kierowców osobówek, a z drugiej strony dla systemy gdzieś elektroniczne, satelitarne poboru opłat dla samochodów ciężarowych. Bramki przestały być potrzebne, więc nowe nie powstają. Te place, które już są, będą
1: przebudowane. Okej, rozumiem. No dobrze, Szymonie, to w takim razie jeszcze jedno zagadnienie, mianowicie odcinkowe pomiary prędkości. Jest tak, że z jednych dróg znikają, na innych się pojawiają. Czytaliśmy, że teraz te systemy zostaną przeniesione z pewnych dróg na inne, żeby nie wydawać pieniędzy na nowe, tylko te, które już działały gdzieś indziej, będą przestawione. To oczywiście też, jak się domyślam, kwestia bezpieczeństwa, ale od czego to zależy? Co się bierze pod uwagę?
0: Zacznę od tego, że odcinkowe pomiary prędkości oczywiście są coraz częstszym gościem i na stałe już zadomowiły się na drogach ekspresowych, na autostradach, czyli w Zarządzie Generalnej Dyrekcji, natomiast za obsługę odcinkowych pomiarów prędkości, tak samo jak fotoradarów, odpowiada Inspekcja Transportu Drogowego. Na tyle, ile się orientuje, jeżeli chodzi o te kamery, jest czasami tak, że kamery zainstalowane w jednym miejscu, na jednym odcinku pomiarowym, powoli tracą na znaczeniu. Tracą na znaczeniu z dwóch najczęstszych powodów. Po pierwsze, trwa rozbudowa albo jakieś bardzo duże prace, które po prostu siłą rzeczy spowalniają kierowców i ten dodatkowy pomiar na czas tej rozbudowy nie jest potrzebny. Wtedy wiem, że Inspekcja Transportu Drogowego z takich odcinków lubi podebrać kamery, dzięki czemu, oszczędzając środki, ale też przyspieszając całą procedurę, jest w stanie takie kamery umieścić w innym miejscu. Drugi powód, tu już jesteśmy, to znaczy w ten powód też jesteśmy zaangażowani, czy wręcz jesteśmy czynnikiem sprawczym. Chodzi o to, że z niektórych odcinków po prostu

0: ubywa samochodów, ruch staje się mniejszy, natężenie spada, bo na przykład otworzyliśmy gdzieś obwodnicę, otworzyliśmy Eskę, otworzyliśmy autostradę, samochody przenoszą się, ruch przenosi się na tą nową drogę i na tej starej drodze, gdzie był duży ruch, gdzie ten odcinkowy pomiar miał uzasadnienie, bo trzeba było dyscyplinować kierowców, pilnować tej prędkości, pilnować płynności ruchu.
1: Teraz już nie, znaczenie. Okej, okay, rozumiem.
0: Dokładnie. To są znaczenie, te dwa, które mi przychodzą do...
1: Do głowy. Szymonie, pięknie, jak zwykle merytorycznie. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Nasi słuchacze skorzystali z zaproszenia, pytali. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wątpliwości. W każdym razie o bezpieczeństwie na drogach ekspresowych i autostradach z Szymonem Piechowiakiem rozmawialiśmy w Wysokich Obrotach. Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru.
0: Dzięki. Do...

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 15. Co się dzieje na drogach? W każdej drogowej sprawie możecie oczywiście korzystać z aplikacji. Halo, halo.
1: Witam. Autostrada A1 w kierunku Torunia między węzłami Warlubie a Nowe Marzy. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany lewy pas przez służby. Pozdrawiam, Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Dziękujemy pięknie za informację. W każdej drogowej sprawie, jeszcze raz przypomnę, możecie pisać albo nagrywać wiadomości jak Adam. A my uzupełniamy te wiadomości co 20 minut. Ewa przegląda sytuację na drogach. Będzie westchnięcie czy nie?
2: Jeszcze, nie, jeszcze jest takie spoko. Leciutkie.
0: Spoko, spoko.
2: Tak, w miarę jeszcze.
0: Do 15.30 na pewno w miarę. Posłuchajmy, co się dzieje.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chociaż już gęstnieje ruch przy węźle Opacz na i właściwie na obu jezdniach. Na dojeździe do węzła Lotnisko jadąc w kierunku Ursynowa na S2, czyli jadąc od A2, a w przeciwną stronę na razie tylko przy węźle Lotnisko się korkuje. Jeśli chodzi o pozostałe trasy w Warszawie, S8 już także z poważnym spowolnieniem od Marymontu już prawie do Bemowa, w przeciwną stronę od Marymontu przez most Góratoroweckiego i zaraz za mostem korek się kończy. Duży korek przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek. Wygląda na to, że w Łomiankach doszło do zdarzenia na 7C drogowego i niestety korek kończy się właściwie dopiero na wybrzeżu gdyńskim, więc naprawdę pokaźny ten korek jest. Przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek i dalej jadąc Gdańska w przeciwną stronę jest spowolnienie na wysokości Młocin. I jeszcze ta A1, o której informował nasz słuchacz, tutaj bez zmian między węzłami Warlubie Nowe Marzy w pobliżu Lulewa, to oznacza, że jest zwężenie w kierunku Łodzi na 82 km. Na S6 między węzłami Luzino i Szemut w pobliżu Głazicy po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdyni, to 18 km.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 15, cały czas na wysokich obrotach. Powiedziałem, że nie zakończyliśmy jeszcze tych diabelskich zagadek dzisiejszych wysokoobrotowych.

0: za chwileczkę, już za momencik 15 na zegarach, więc mamy informacje pogodowe dla was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7, tylko 7 stopni Celsjusza na Podhalu, w Zakopanem najchłodniej, najcieplej na Dolnym Śląsku. Wrocław 16 i jedna kreseczka powyżej zera, tyle zapowiadali synoptycy, 16 stopni właśnie na zachodzie. Po południu i wieczorem na wschodzie kraju zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, a na zachodzie postępujące stopniowo na wschód w stronę centrum rozpogodzenia. To nas czeka. Na razie jednak na wschodzie i na północy przelotne opady deszczu, a nawet gdzieniegdzie możliwe lokalne burze. Wiatr mamy umiarkowany, choć na zachodzie i w centrum może być porywisty, wieje z zachodu, głównie z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy, minutę po godzinie 15, kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 15, więc znowu wyjeżdżamy na drogi i informujemy o tym, co się na nich dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach coraz większy ruch, zwłaszcza w miastach. Przypominam o tym wypadku na Siódemce albo Stłuczce, bo tutaj szczegółów nie znamy, ale zdecydowanie widać skutki tego zdarzenia, czyli długi korek od Łomianek aż praktycznie do zjazdu na Most Północny. Przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Elbląga, Gdańska, Siódemką w kierunku północnym. W przeciwną stronę korek jest też na wysokości Młocin, jadąc w kierunku centrum miasta. Jeśli chodzi o S8, korkuje się ona już od Marymontu za Bemowo, to jest na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. W przeciwną stronę korek jest od Marymąckiej przez most Grota Roweckiego. S2 też już z problemami wokół węzła Opacz. Spowolnienia tworzą się w obie strony. Zakorkowana jest też Puławska, to jest droga krajowa numer 79 między Ursynowem i Piasecznem. Tutaj nieco większy ruch na jezdni w kierunku Piaseczna, ale w drugą stronę korki spowolnienia także są. Spowolnienia na 79 są też na trasie Piaseczno-Góra Kalwaria po wyjeździe z Piaseczna, zwłaszcza w kierunku południowym. Mamy też cały czas zwężenie na A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy w pobliżu Rulewa. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Częściowo odblokowaną mamy S11 między węzłami Baranów i Kępno Wschód w pobliżu miejscowości Nowy Mroczeń. Tu przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe na 10 kilometrze. Droga była początkowo całkowicie zamknięta. Teraz informacja o tym, że jest już odblokowana częściowo. Ale oczywiście tutaj cały czas warto korzystać z objazdu drogą wojewódzką 482 przez Kępno i przez Baranów, właśnie omijając ten fragment S11 z problemami, zwłaszcza, że tutaj prowadzone są też roboty drogowe przy węźle Kępno Wschód i tutaj jest także spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik, kolejna rozgrzewka szarych komórek na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców.

No to teraz czas na koncert życzeń. Ula, która zdobyła pierwszeństwo w szatańskiej zagadce o szatanie siódmej klasy, pozdrawia. Ulu, dla ciebie koncert życzeń. Celowo powiedziałem, że to dla Uli, bo Ula napisała tak: pozdrawiam siebie. No to pozdrawiamy cię, Ulu, oraz Piotrka i całe PRK i słuchacze. No to dla ciebie i dla Piotrka teraz gramy. Hello.

odebrał nową, specjalnie zbudowaną limuzynę dla prezydenta Johnsona. Była to kosmicznie droga limuzyna prezydencka. Czarna, opancerzona, kosztowała wówczas zawrotne 500 tysięcy dolarów, co, uwaga, to ważne, czyniło go ten samochód w tamtym momencie najdroższym samochodem na świecie. Kosmicznie droga limuzyna prezydencka. Auto ważyło ponad 4 tony, posiadało pancerz oraz szyby grubsze niż w ówczesnych myśliwcach wojskowych. Taka była opancerzona ta limuzyna. I teraz moje pytanie. Jak dziś nazywamy limuzynę prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jak nie wiecie, no to może ten fragment muzyczny wam podpowie. Ten fragment muzyczny powinien pomóc troszeczkę, jak się nazywa opancerzona limuzyna prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziś mamy rocznicę odebrania przez Secret Service takiej opancerzonej limuzyny, więc o to pytam dlatego w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Możecie pisać, oczywiście możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak się ta limuzyna potocznie nazywa.

0: Przypominam, 14 października w 1968 roku Secret Service Stanów Zjednoczonych odebrał nową, specjalnie zbudowaną limuzynę dla prezydenta Johnsona. To był Lincoln wówczas, a dziś, jak się nazywa, niektórzy piszą Cadillac One. No tak, ale to nie jest potoczna nazwa. Ja pytam o potoczną nazwę tej limuzyny prezydenckiej i cóż mogę powiedzieć dla ułatwienia. Jeszcze raz ten fragment piosenki. Może naprowadzi na ślad. O właśnie, ta piosenka ma was naprowadzić na ślad. Jak się nazywa ta limuzyna potocznie? Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tymczasem 15:30, a więc pewnie zaczęło się dziać na polskich drogach, albo i nie. Posłuchajcie Ewy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Taka już jest tradycja, że westchnięcie ogłasza początek popołudniowego szczytu komunikacyjnego. A to westchnięcie nie było przypadkowe, bo mamy już bardzo duże korki na południowej obwodnicy Krakowa, czyli na A4. Tu na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Spowolnienie jest od węzła Kraków Południe, praktycznie aż do węzła Balice. Na jezdni właśnie w kierunku wschodnim. W przeciwną stronę jest nieco lepiej, ale tylko nieco, bo korek jest od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. Zakorkowany jest wjazd do Krakowa od strony Skawiny i Sidziny. To jest fragment drogi krajowej numer 44. Mamy też dość duży korek przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Między Gajem a Libertowym jest duże spowolnienie i potem zjeżdżając z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego do Libertowa też jest korek. Tutaj powód obu tych korków jest ten sam, czyli roboty drogowe. Mamy też na dojeździe do węzła Balice od strony Katowic jadąc też dość duże spowolnienie. W przeciwną stronę jedzie się całkiem nieźle z wyłączeniem miejscowości Frywałt i Chrosna, bo tutaj pojawiły się roboty na przeciwległej jezdni, czyli jadąc w kierunku Katowic. W samych Katowicach już dość trudno jeździ się i porusza po A4, zwłaszcza na wysokości Giszowca, jadąc w kierunku punktu poboru opłat Brzęczkowice od Katowic. Mamy też długi korek na S86 i to zarówno jadąc od Katowic w kierunku Sosnowca, tutaj ten korek jest długi i kończy się dopiero na wysokości Sosnowieckiej Pogoni. W przeciwną stronę też jest spowolnienie do Doliny Trzech Stawów. Zakorkowana jest 79 w Śródmieściu Katowic, także przy wyjeździe z Katowic w kierunku Mysłowic, no i także korek na wysokości Ligoty i Ochojca od Muchowca jadąc w kierunku Mikołowa. To jest z kolei fragment drogi krajowej numer 81.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwileczkę wrócimy do limuzyny, która dziś, można powiedzieć, obchodzi rocznicę odebrania od producenta. A tymczasem gramy sobie. Na wysokich obrotach oczywiście jedziemy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: No to jak to jest z tą limuzyną, o którą pytam, limuzynę prezydencką? Czy już wiemy? Oczywiście, że wiemy. Widzę same dobre odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, więc domyślam się, że interesujecie się limuzynami prezydenckimi. Jak się nazywa? Halo, halo?
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Witam.
1: Całe radio i słuchaczy. Ta limuzyna to B.
0: Ta limuzyna to B i urwało. Jejku, urwało, ale na szczęście mamy inne dobre odpowiedzi. Przykro mi, droga słuchaczko, że urwało wypowiedź. Wydaje mi się, że to była bestia. Grzesiek z Audi tak pisze. Czyżby bestia? Pisze Sława z kolei. No właśnie, wydaje się, czyżby, czy ktoś jest pewny tego?
2: Limuzyna prezydenta Stanów Zjednoczonych to tak zwana bestia. Pozdrawiam żonę moją kochaną Justynę, która na pewno nas słucha i całe radio, radio kierowców. Marcin.
0: Pozdrawiam spryciarzu, Marcinie. Limuzyna prezydenta Stanów Zjednoczonych to bestia. Filip napisał tak, fufon też wiedział, że bestia. Sołtys Kwidzyn, dziś to się nazywa bestia i ma rację. Sołtys, Rafał z Mazdy, Monika i Krzysztof z Przemyśla, Aśka z Czerwonej Mazdy też wiedziała, Ania wiedziała, Janek wiedział i kto jeszcze wiedział?
3: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Potoczna nazwa tej limuzyny jest bardzo fajna.
0: Fajna.
3: Bo to jest po prostu The Beast. Bestia. Pozdrawiam. Ewa z Oktawki.
0: Ewa z Oktawki wiedziała także. Beast oczywiście, a jego numer 666, Number of the Beast. Kochany Iron Maiden, Tomek śmigający po Francji pisze, na bestii człowiek się wychował. Tomku, czyli pomogłam podpowiedź muzyczna, jak się okazuje. Krzychu z Łodzi też wiedział, że bestia. Paweł Gielce, Natalia, Hubert, Jarek F. ze Skani, Grzesiek ze Starii, Sebastian z Daci, Wiesław z Transita. Bardzo dobre odpowiedzi. Kto jeszcze?
4: Czołem za Ogo.
0: Czołem.
4: Ten samochód, ta limuzyna to oczywiście bestia. Pozdrawiam, Daro Częstochowa.
0: Pozdrawiam, Daro. Halo, halo.
5: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
5: Ta limuzyna to oczywiście bestia. Pozdrawiam, Marcin Michałowicz.
0: Oczywiście, że tak. Mateusz z Volvo FH5 też wiedział. Adam z Hondy, Adrian z Mastera, JJ albo JJ z Tisona, Krzysztof z Paserati, Aga wiedziała i napisała, Tomek z Siedlec, Tobo 123, Darek z T5, Paweł z Kij, kto jeszcze?
6: No cześć, Perka.
0: Cześć.
6: Oczywiście, bestia. To limuzyna prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam, Darek.
0: Pozdrawiam, Darku.
7: Cześć, Robert.
0: Cześć.
7: Paweł z tej strony.
0: Cześć,
7: z Forda. Odpowiadam na zagadkę, ta limuzyna to bestia. Miłego dnia dla wszystkich.
0: I nawzajem oczywiście. Miłego dnia. Kapelan wiedział i napisał. Damian, Ula z uśmiechem o bestii napisała. Andrzej z Trzewa, Artis, Ząbek, Bartłomiej też wiedział. Kto jeszcze?
8: Ta limuzyna to bestia. Pozdrawiam. Krzysiek z Krakowa.
0: Krzysiek z Krakowa też wiedział. A kto był najszybszy? Jacek z Tiguana był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Jacku, już szykuj pozdrowienia. Kto jeszcze?
9: Witam.
0: Witam.
9: Dzisiaj ta limuzyna prezydenta Stanów Zjednoczonych nazywa się bestią. Pozdrawiam. Adam z Passata.
0: Adam z Passata i Jacek z Tiguana, czyli panowie z Volkswagenów. Brawo dla was. Jacku, Adamie, możecie pozdrawiać kogo chcesz. Napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia, jak wam wygodniej. Oczywiście bezpiecznie w trakcie jazdy. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to bestia. A nie mówiłem, że dzisiaj takie diabelskie, można powiedzieć, zagadki w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy dalej.

0: I przypominam, że jeszcze dziś w wysokich obrotach do zdobycia wycieraczki, voucher na wycieraczki, na nowiutkie wycieraczki, które będą wam służyły przez najbliższy sezon jesienno-zimowy. I dodam także, myślę sobie, że po podpowiedzi, szczególnie po podpowiedzi, bardzo łatwo te wycieraczki będzie można zdobyć. Dziś jeszcze w wysokich obrotach do zdobycia te wycieraczki. Przypominam, gdyby ktoś zapomniał, sprawdźcie swoje wycieraczki, gdzie niegdzie w tym momencie kropi, więc sprawdźcie, czy nie marzą szyby, czy dobrze wycierają, bo ważne są wycieraczki w tym sezonie jesienno-zimowym i dlatego w wysokich obrotach te wycieraczki wam, no, praktycznie rozdajemy. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, najpierw się zgłosić do konkursu oczywiście, ale jeszcze nie teraz. Teraz natomiast Ewa Mierzejewska...
1: Ty obiecujesz, że będzie łatwe dzisiaj?
0: Zawsze jest łatwe, tylko trzeba wziąć podpowiedź. Tak mi się wydaje, bo wydaje się trudne. Wtedy, wiesz, człowiek się spina, jejku, nie wiem. Przetrzyjcie tą szybę, dajcie podpowiedź i potem wszystko staje się łatwe, jasne.
1: A nie można byłoby od razu?
0: Bo jak ktoś się, wiesz, chce wykazać, no...
1: To musi się nasłuchać całej twojej historii, co tu nabudujesz.
0: Oczywiście, że tak. Wycieraczki do zdobycia jeszcze dziś, natomiast teraz 15:50. Czas wyjechać na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i nabudował się dość długi korek przy wyjeździe z Wrocławia S8 i to w obie strony. Wcześniej mieliśmy tylko niewielki korek w miejscu prowadzonych prac przy węźle Psiepole przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy, a także jadąc w kierunku Kłodzka i Kudowy, i on ma około 2,5 km. Ale 6 km spowolnienia jest przy wyjeździe z Wrocławia S8 w kierunku Warszawy i tutaj droga wojewódzka 372 po zjeździe z węzła Wrocław-Psiepole także jest zakorkowana i chyba tu jest przyczyna tego korka, bo wygląda na to, że na ulicy Długołęki na skrzyżowaniu z Widawską doszło do stłuczki i tutaj właśnie z tego powodu utworzył się ten 6-kilometrowy korek. Korek jest też przy wyjeździe Piątką z Wrocławia w kierunku Kryniczna. W przeciwną stronę też się korkuje. Mamy też dość trudną sytuację na 94 przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Wrublowic, a także Środy Śląskiej i przy wjeździe do Wrocławia od strony Radwaniec 94. Zresztą ten miejski odcinek 94 na wysokości Popowic, Parku Grabiszyńskiego, Gaju, Krzyków i Parku Wschodniego także się korkuje. Także zator przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Bielan Wrocławskich Piątką, czyli na wysokości Partynic i później także Kobierzyc, to już z kolei jest fragment, który przechodzi z S8 w Krajową 8 na jezdni w kierunku Kłodzka, 35 korkuje się między Gniechowicami a Małuszowem na jezdni w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, dobre informacje z S11 między węzłami Baranów Kępno-Wschód w pobliżu miejscowości Nowy Mroczeń odblokowano przejazd po zderzeniu 3 samochodów osobowych na 10 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy kolejny koncert życzeń. Jacek z Tiguana pozdrawia ukochaną Ewelinę, więc dla Eweliny, ukochanej Jacka, za chwileczkę piosenka. I dla kogo jeszcze?
3: Jak wygrałem, to pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam moją kochaną żonę, moich synów, całe radio, Polskie Radio Kierowców i wszystkich, którzy nas słuchają. Cześć.
0: No to dla wszystkich, którzy nas słuchają też, gramy.

0: No nie ostatni raz, bo co 20 minut wracamy z informacjami drogowymi, a wy cały czas na bieżąco możecie oczywiście dodawać swoje spostrzeżenia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć PRK.
0: Cześć.
1: Zarazy minę na S8 w kierunku Białego Stoku, kosmiczny korek, dwie ciężarówki. Jedna najechała na tył drugiej.
0: Aha.
1: Jezus, straż pożarna. Pozdrawiam, Darek.
0: Dziękujemy, Darku, zarazy minę, jak słyszeliście. Mamy utrudnienia, 10 minut po godzinie 16, kolejne od nas informacje oczywiście, a teraz sprawdzamy, co w pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,3 stopnia Celsjusza w Zakopanem i na Podhalu jest najchłodniej w tym momencie i z tego, co widzę, znacznie chłodniej na wschodzie niż na zachodzie kraju. I A1, można powiedzieć, jest taką drogą, która rozdziela ciepło, zimno. Cieplej na zachód od A1, zimniej na wschód od A1, bo na przykład na Lubelszczyźnie 8,5, na Podkarpaciu dziś do 10 ledwo dochodzi słupek rtęci, jeżeli ktoś takich termometrów, ale chyba już nie wolno takich używać. No w każdym razie 11 w Warszawie, 9 w Siedlcach, 8,5 w Suwałkach, 8 w Białymstoku, a w Poznaniu na przykład 15,6, 15,5 w Legnicy, taka sama temperatura we Wrocławiu, w Szczecinie 15 pokazują termometry. Najcieplej natomiast w Opolu, tam 16 na termometrach, tyle zapowiadali na dziś synoptycy i tyle mamy. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, na wschodzie kraju zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, ale może padać, przelotne opady deszczu pojawiają się na wschodzie i na północy, a na zachodzie postępujące stopniowo na wschód w stronę centrum rozpogodzenia. Czyli dobra pogoda od zachodu nad Polskę nadciąga. Wiatr umiarkowany na zachodzie i w centrum może być okresami porywisty. Wieje nam głównie z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy. 2 minuty po godzinie 16 na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się. Zapraszam. Robert Kilen.

0: A jaka była odpowiedź na pytanie o nick ucznia, bo miałem Teams z biurowymi marudami, pisze Tomasz. No nie, nie, skoro miałeś Teams z biurowymi marudami i nie słuchałeś przez momencik, Tomaszu, no to przypominam, szatan z siódmej klasy, to była dobra odpowiedź.
1: Tak.
0: Prawie 10 minut po godzinie 16 i teraz trochę ciepełka nam słuchaczki i słuchacze przysyłają, dokładnie Krzysztof i Magdalena z Ząbkowic Śląskich i Damian z Kasią z Rumi. Trochę słoneczka dla wszystkich z Marźluchów ze słonecznej Sardynii. 24 stopnie i w załączeniu trochę słoneczka. No ale nie załączyło się słoneczko, niestety.
1: Nie załączyło się, dramat.
0: Nie ma zdjęcia. No niemniej jednak będziemy mieli słoneczko w Polsce, bo od zachodu na wschód wędruje już słoneczko i miejmy nadzieję, że jutro będzie bardziej słonecznie. Tymczasem 10 minut po godzinie 16 wyjeżdżamy na drogi i co?
1: Podobno jest gdzieś słoneczko, ale na pewno nie tak ciepło.
0: A ja pytam o sytuację drogową.
1: A, tyle ci mogę powiedzieć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Byliśmy ostatnio we Wrocławiu, to teraz sprawdźmy sytuację na południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj bez zmian, czyli od mostu na Wiśle zawęzeł Kraków Południe, jadąc w kierunku Katowic-Korek, a w przeciwną stronę jeszcze gorzej, bo spowolnienie jest na dojeździe do węzła Kraków Południe, potem jest przerwa, a potem od węzła Tyniec do Balic też długie spowolnienie, to jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Jeśli chodzi o 79, no to mamy sporo spowolnień i na wysokości Nowej Huty, i Czyżyn, i Prądnika Białego, i Bronowic. S7 korkuje się na dojeździe do Wzgórz Krzesławickich, jadąc od strony Krakowa, tutaj centrum Krakowa, tutaj to nikogo nie powinno dziwić, bo to jest jeszcze wciąż remontowany fragment. 94 przy wyjeździe z Krakowa w kierunku Wieliczki też jest zakorkowana i 44 przy wjeździe do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny. 7 od Gaju do Libertowa na jezdni w kierunku Krakowa, jadąc od Zakopanego, tu też jest korek, w przeciwną stronę spowolnienie od węzła Kraków Południe do Libertowa. Jeśli chodzi o Łódź, to tutaj sytuacja nie wygląda najgorzej. S14 korkuje się, a właściwie tu jest taki węzeł łączący S12 z S14 i to jest węzeł Róża i tutaj jest delikatne spowolnienie, to jest właściwie S8 i tutaj jest delikatne spowolnienie na jezdni w kierunku Łodzi, no i w samej Łodzi 91 stoi na wysokości Redkini i przy wyjeździe w kierunku Tuszyna, a pozostałe trasy, czyli tutaj S14 obwodnica ta zachodnia Łodzi, A2 bez żadnych problemów tu wokół Łodzi można przejechać. A propos A1 jeszcze mamy informację o tym, że cały czas zablokowany jest jeden pas po kolizji na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na jezdni w kierunku Łodzi w pobliżu Rulewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy już niedługo wszyscy będziemy jeździć chińskimi autami? Jak to jest z tymi Chińczykami? Czy rzeczywiście atakują, czy to tylko takie fakty prasowe, jak to mówią? O tym za chwilę.
3: Z

0: Jakub Faryś teraz z nami w wysokich obrotach. Pan prezes będzie dyskutował ze mną o tym, jak to jest z europejskim i z polskim przemysłem motoryzacyjnym i z chińskim przemysłem motoryzacyjnym. Panie prezesie, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I zastanawiam się, czy niedługo Europejczycy będą jeździć tylko chińskimi samochodami, jeżeli ta ofensywa tak będzie przebiegała jak dotychczas w Polsce, czy nie jest tak dobrze dla Chińczyków we wszystkich krajach Unii Europejskiej?
1: No po tym, co się ostatnio zdarzyło, mam na myśli kilka dni temu, wydaje się, że tak chyba się nie zdarzy, dlatego że...
0: A co się wydarzyło?
1: Po pierwsze, to przypomnijmy najpierw, co się wydarzyło z elektrycznymi samochodami, mianowicie, mniej więcej 2 lata temu wydarzyły nam się cła na chińskie samochody. W związku z czym, to o czym zresztą już na antenie mówiliśmy, dość szybko chińskie firmy postanowiły oferować zamiast elektrycznych samochodów, czy może raczej obok elektrycznych samochodów.
0: Hybrydy plug-in, którymi zdobywają rynek, prawda?
1: I hybrydy, i samochody zwykłe. No i Komisja Europejska od pewnego czasu powiedziała, no zaraz, zaraz, ale te chińskie firmy za dużo nam tutaj do Europy tych hybryd plug-in przysyłają, za dużo tych ich się tutaj sprzedaje, w związku z czym zróbmy coś z tym. No i przez dłuższy czas trwały rozmowy z Chinami. Nie bardzo były Chiny chętne. Mówię Chiny, dlatego że rozmowy trwały nie z firmami motoryzacyjnymi, no tak, tylko z rządem chińskim. Nie bardzo były chętne na to, żeby coś zrobić. No i ostatnio, kilka dni temu, pan komisarz, który jest odpowiedzialny za handel między innymi, czyli Skrawkowicz, powiedział, że był w Chinach, dogadał się, będzie ograniczony import do Europy samochodów, które są hybrydami plug-in. No i tutaj pojawiają się różne informacje, ponieważ kilka wielkich agencji podało, że niektóre powiedziały, że chodzi również o hybrydy, nie tylko hybrydy plug-in. Zobaczymy. My jako branża mówimy, że to jest krok w dobrą stronę, dlatego że to będzie, wydaje się, z pożytkiem dla obu stron. Bo w tle co mamy? W tle mamy to, że europejski przemysł motoryzacyjny i nie tylko motoryzacyjny potrzebuje metali ziem rzadkich z Chin. Chiny chcą sprzedawać w Europie samochody. W związku z czym to, co powiedział pan komisarz, to powiedział, że będzie ograniczenie ilości. Pojawiają się informacje, że to ma być o połowę, ale nie mamy żadnych szczegółów.
0: Rozumiem,
1: czekamy na te szczegóły.
0: Panie prezesie, trudno mi uwierzyć, że Chińczycy tak się zgodzili, tak. Dobrze, damy wam więcej tych metali ziem rzadkich i będziemy do was mniej sprzedawać w tej Europie naszych hybryd plug-in, żebyście mogli sprzedawać swoje samochody i żeby ograniczyć nasz udział w rynku.
1: Myślę, panie redaktorze, że to jest rzecz, która jest chyba wygodna dla obu stron.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że po pierwsze, po pierwsze, gdyby zostało doprowadzone do klasycznej wojny cenowej, czy wojny handlowej bardziej, to mogłoby się skończyć tym, że nie tylko w tym obszarze, ale również w innych, na przykład Komisja Europejska powiedziałaby, zakazujemy. Wprowadzamy na przykład 100% cła.
0: No tak, ale przecież w Chinach Niemcy czy Francuzi też mnóstwo samochodów sprzedają i wtedy Chiny by odpowiedziały tym samym, prawda?
1: Dokładnie, więc Europa by odpowiedziała gdzieś w innym obszarze i chyba zwyciężył pragmatyzm, wszystko na to wskazuje, dlatego że jeszcze raz powtórzę, my nie mamy żadnych szczegółów tego porozumienia, to jest to, co na konferencji pan komisarz powiedział, ale wydaje się, że jednak zwyciężył pragmatyzm, bo zwracam uwagę, że nie mówimy

mówimy o zatrzymaniu importu samochodów chińskich. My mówimy o tym, że ma być ich ilość ograniczona. Pytanie, jak to będzie technicznie wyglądało, bo tam pojawiały się różne w komentarzach, różne wielkości, a to kilkaset tysięcy, ale...

0: bardzo istotne, co w tym porozumieniu jest napisane.
1: Jakub Faryś z nami cały czas. Oczywiście rozmawiamy o przemyśle motoryzacyjnym, bo przecież prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jest z nami. Chińczycy, to już wiemy, ograniczą liczbę sprzedawanych hybryd plug-in w Europie, ale czy rzeczywiście tak naprawdę cała Europa miałaby się bać Chińczyków, czy na przykład Niemcy, Francuzi tak chętnie kupują samochody produkcji chińskiej jak Polacy? O tym z prezesem Farysiem za parę minut. We'll be right back.

0: Tak sobie myślę, że na pytanie, jak tam korki, czy są, a Ewa śpiewa nie, nie, nie, to nie o tej porze, prawda?
1: Niestety nie.
0: Nie, nie, nie, nie o tej porze. 16.30, godziny szczytu, co się dzieje na polskich drogach, o tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe utrudnienie na S8 za Warszawą między Radzeminem i Wyszkowem. Tutaj na remontowanym fragmencie doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych na jezdni w kierunku Białegostoku i tutaj niestety jest zwężenie i ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym i utworzył się tu bardzo szybko długi korek, który ma prawie 8 km, więc warto pojechać przez Radzemin i przez Wyszków, omijając ekspresową 8 w tym miejscu. Jeśli chodzi o S8 wcześniej, czyli na warszawskim odcinku, to oczywiście też jest dość długi korek od Marymontu za węzeł Bemowo. Kończy się już przy Blizna Łaszczyńskiego, a w przeciwną stronę od Marymontu do węzła Łabiszyńska. Siódemka nadal mocno zakorkowana i przy wyjeździe, i przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. W tej chwili korek wydłużył się przy wjeździe do Warszawy od strony Dziekanowa, Czosnowa i Palmir. Most Północny także zakorkowany na jezdni w kierunku drogi krajowej nr 61, czyli Jabłonny i Legion. I tutaj także bardzo długi korek i później także korek i spowolnienie właśnie na jezdni w kierunku Zegrza i tutaj właśnie Jabłonne i Legionowa. I jeszcze dobre informacje z A1 między węzłami Warlubie, Nowe Marzy w pobliżu Rulewa. Odblokowano przejazd w kierunku Łodzi. Tu był zablokowany jeden pas na 82 kilometrze po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Niestety na tyle niefortunnie, że na remontowanym fragmencie trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypomnę, za chwileczkę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców na wysokich obrotach wracamy do rozmowy z Jakubem Farysiem o tym, jak to wygląda na innych rynkach europejskich. Czy Chińczycy w dalszym ciągu są mocni na tych rynkach, czy nie? Czy może na przykład Niemcy, Francuzi nie kupują tak chętnie chińskich samochodów jak w Polsce? O tym mniej więcej za parę minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz wchodzimy na wysokie obroty muzyczne. Enter Sandman, Metallica.

0: Jakub Paryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego z nami w Wysokich Obrotach, PRK w Polskim Radiu Kierowców. Panie prezesie, już wiemy, że będzie mniej hybryd plug-in, które Polacy tak naprawdę bardzo pokochali, jeżeli chodzi o samochody chińskie, bo docenili to, że mogą jeździć na prądzie w miastach, prawda, czyli trochę taniej, zwłaszcza jak mają własne domki bądź szeregówki, a na trasie nie trzeba martwić się o ładowanie, bo tam ten samochód zachowuje się jak normalna hybryda. Będzie ich mniej, tych z Chin, to już wiemy. Ale czy wiemy, na którym rynku w Europie chińskie auta radzą sobie najlepiej?
1: No właśnie, zanim jeszcze porozmawiamy o tym, jak sytuacja wygląda na poszczególnych rynkach, to zwróćmy uwagę, cały czas mówimy o samochodach importowanych, a to, co na przykład na targach w Paryżu było powiedziane czy zapowiedziane, to to, że bardzo wielu chińskich producentów myśli o lokowaniu fabryk tutaj w Europie.
0: No właśnie, myśli, ale czy lokuje? Wiem, że w Turcji my ulokowali, na Węgrzech zdaje się zaczęła się jakaś ofensywa.
1: Węgry, Hiszpania, no ale w tej chwili w świetle tego,

0: Dlatego, że rozmawiamy o akcie prawnym, który będzie, czyli akcie prawnym, który będzie promował, czy będzie nagradzał, tak w cudzysłowie mówiąc, produkcję w Europie, czyli to, o czym mówimy, czyli Made in Europe. Mhm. Bardzo dużo chińskich firm bardzo szybko zaczęło rozglądać się za wolnymi mocami produkcyjnymi.
1: A czy my też się rozglądamy, my jako Polska, włączyliśmy się w ten wyścig?
0: No, czy my chcemy tutaj, żeby chcemy, ktoś czy nie do nas chcemy? Przyszedł? No pewien kłopot polega na tym, że w swoim czasie głosowaliśmy przeciwko Chinom, jeżeli chodzi o cła na samochody elektryczne.
1: Tak.
0: I zapowiedzi, że ma być ulokowana produkcja jednego z modeli w Polsce, okazały się być, a może inaczej, zapowiedzi były, ale potem z tych zapowiedzi producent się wycofał.
1: Czyli tak
0: zobaczymy, jak na tym wyjdzie.
1: Można powiedzieć, wysnuć taki wniosek, panie prezesie, że Chiny strzeliły focha i Polska nie brana jest pod uwagę, jeżeli chodzi o lokalizację fabryki?
0: Aż tak bardzo bym nie powiedział, aż tak ostro bym nie powiedział, natomiast myślę, że z całą pewnością jest wiele różnych innych lokalizacji, które chińscy producenci mogą wybrać, bo w tej chwili jest jednak tak, że to kraje chcą, żeby produkcja była lokowana, a nie odwrotnie.
1: A my tak bardzo polubiliśmy, my jako Polacy polubiliśmy chińskie auta, jeździ ich u nas już, nie wiem, kilkanaście procent rynku zdobyły chińskie marki.
0: Ostatnie dane za trzy kwartały pokazują, że prawie 13% samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce to samochody chińskich marek. W Europie jest mniej niż 10%, ale no, to nie jest bardzo duża różnica. Przypomnę, że Chińczycy od dość dawna mówią, że ich ambicje to jest średnio w Europie 15%. No, wszystko, czy dużo wskazuje na to, że może nie 15%, ale blisko 15% w Polsce na przykład będzie.
1: To będzie. No to właśnie wróćmy do innych rynków Europy. Ja znów zadam pytanie, na którym rynku w Europie Chińczycy znaczą najwięcej?
0: No tutaj jest zróżnicowana sytuacja, dlatego że jeżeli popatrzymy na takie kraje jak Niemcy czy Francja, no to jednak to przywiązanie do marek rodzimych jest bardzo duże i tamtych samochodów się mniej sprzedaje. Zresztą pamiętajmy, że program dopłat czy też leasingu socjalnego, który został na bardzo atrakcyjnych warunkach właściwie nie uruchomiony, bo przedłużony, to jest kolejna odsłona tego programu. Preferuje samochody produkcji europejskiej, więc...
1: No tak, no Niemcy mają swoje marki, Francuzi mają swoje marki, więc kupują swoje. Ale na przykład, no Hiszpanie też mają swoją markę, natomiast w Polsce te samochody produkcji chińskiej się sprzedają. Gdzie jeszcze, panie prezesie?
0: No właśnie, wspomniał pan, panie redaktorze, o Hiszpanii i wspomnijmy też o Włoszech, bo tam są we Włoszech powołana do życia, a w Hiszpanii przywołana do życia marki lokalne, które produkują albo też składają chińskie samochody i tam one są bardzo popularne. Można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że w tych krajach, w których jednym z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszym czynnikiem jest cena, w tych krajach samochody sprzedają się dobrze, czyli kraje, mam na myśli chińskie samochody, czyli kraje Europy Środkowej plus Portugalia plus Hiszpania, Włochy.
1: No to już wiemy, mamy jakiś tam ogląd sytuacji, mamy również nadzieję, że jeżeli chodzi o lokalizację fabryki i produkcję, a nawet składanie chińskich samochodów, to Chińczycy zobaczą, że Polacy ochoczo je kupują i być może również zlokalizują u nas taką fabrykę.
0: Jest to wykluczone.
1: A proszę powiedzieć, a propos dopłat, panie prezesie, będą jeszcze nowe dopłaty na przykład samochody elektryczne produkcji europejskiej, czy nic o tym nie wiadomo?
0: Tak. Wszystko wskazuje na to, że w Polsce kolejnych pieniędzy nie będzie, przynajmniej tak niedawno taką informację przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dobrą wiadomością było to, że wszystkie złożone wcześniej wnioski, również te warunkowe, zostały objęte dofinansowaniem, ponieważ w ostatnim

0: momencie nieco powyżej 80 milionów zostało dołożone, chociaż w Woli Sprawiedliwości wcześniej 400 było zabrane. Więc,
1: No właśnie.
0: więc to jest i tak mniej niż pierwotnie, ale no dobra wiadomość jest taka, że wszyscy, którzy złożyli ten wniosek i on był prawidłowo złożony, dostaną tę dopłatę.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Miłego wieczoru życzę, panie prezesie.
0: Dziękuję pięknie nawzajem.

0: Wspominałem o wycieraczkach. Będzie można je zdobyć już po godzinie 17. Jeżeli zauważyliście, że wasze wycieraczki marzą, zamiast wycierać, już swoje przeżyły, no to wymieńcie je na nowe. Można to zrobić, zgłaszając się do konkursu o wycieraczki, o voucher na wycieraczki do waszego samochodu. Tak, tak, nie mamy jakichś uniwersalnych wycieraczek, tylko dopasowane do każdego modelu. Jakim samochodem jeździcie, takie wycieraczki otrzymacie. Jeżeli oczywiście zgłosicie się i wygracie. Zapraszam, możecie pisać już teraz, zgłaszać się, napiszcie swoje imię bądź swój pseudonim, którym poruszacie się po aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, imię bądź pseudonim i numer telefonu. Numer telefonu, pod który mamy oddzwonić po godzinie 17, koniecznie bez błędów. No i odbierajcie. Po 17 każdy ma szansę na wycieraczki. Trzymam kciuki i teraz już jest dobry moment na zgłoszenie. Imię bądź pseudonim i numer telefonu poproszę, a Ewę poproszę o to, żeby powiedziała wam, co się dzieje na 10 minut przed godziną 17 na polskich drogach.
1: Bardzo proszę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy tym razem od dobrych informacji, bo te są z S8, którą odblokowano między węzłami Radzymin Północ i Wolą Rasztowską w pobliżu Emilianowa. Tutaj zderzyły się dwa samochody ciężarowe i były zablokowane dwa pasy w kierunku Białegostoku na 486 km i to na zwężonym fragmencie z powodu remontu. Teraz trasa jest odblokowana i widać, że korek wyraźnie się zmniejszył, bo ma teraz około 4,5 km, a wcześniej miał ponad 7, już nawet 4 km, więc z każdą minutą po prostu ten korek się zmniejsza, ale jednak nadal jest. Tylko tutaj, warto jeszcze może pojechać drogą wojewódzką 629, no bo 4 km to jednak sporo. Zwłaszcza, że później w Woli Rasztowskiej też jest spowolnienie, no i przede wszystkim spowolnienie jest na miejskim odcinku S8 od Marymąckiej za węzeł Bemowo, więc jeśli jedziecie S8 w kierunku Białegostoku, ale jeszcze nie minęliście Warszawy, to nie polecam objazdu S2, bo S2 też jest zakorkowana, ale no opłotkami tak zwanymi warto pojechać. S2 właśnie korkuje się mocno na wysokości węzła Opacz, to na jezdni w kierunku Terespola, a w przeciwną stronę od węzła Opacz za węzeł Lotnisko, czyli jadąc w kierunku A2. A2 też się spowalnia dość poważnie od Koszajca do Duchnic, czyli po wyjeździe węzłem Konotopa z Warszawy. To nie jest korek, to jest spowolnienie wokół węzła Pruszków. I jeszcze S12, tu nowe problemy z przejazdem między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów w pobliżu Markuszowa, tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Droga jest zablokowana w kierunku Lublina. Dwie osoby dodatkowo w tym zdarzeniu zostały ranne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 17. Lokowanie produktu było. Pijcie mleko. Będziecie zdrowsi oczywiście. O 17 jak zwykle sprawdzamy sytuację pogodową i to, co prognozują synoptycy na dzisiejszą noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wieczorem i nocą we wschodniej, północno-wschodniej oraz centralnej części Polski zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, a w Tatrach i w Bieszczadach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. To troszkę dziwne, prawda? Bo w ciągu dnia te bezchmurne niebo przemieszczało się z zachodu na wschód, a tymczasem na wschodzie, na północnym wschodzie i w centrum jeszcze będzie niestety zachmurzenie duże dzisiejszej nocy. Na pozostałe obszary, to znaczy głównie na zachodzie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jak powiedziałem, jak przypuszczałem, mgły powrócą dzisiejszej nocy. I jeżeli chodzi o temperaturę, to od 3 na południu i zachodzie do 8, a nawet 9 na północy kraju zobaczymy dziś na termometrach. Więc dosyć chłodna noc. Nigdzie niestety, na szczęście nigdzie nie będzie poniżej zera. Więc nie będzie przejścia przez zero, nie będzie lokalnych przymrozków, tak twierdzą synoptycy. Wiatr natomiast ucichnie, będzie słaby i wiał będzie z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie po 17, kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilen. Razem z Ozim teraz.

0: Już prawie minut 10 po godzinie 17. Emilia Kleszczewska, tak się troszkę zająknąłem, bo my... Bo bardzo militarnie ubrana dzisiaj jest.
1: Dzień dobry.
2: No tak.
0: Czuwaj.
2: Wczoraj był sweterek, tak?
0: Wczoraj był polar.
2: Polar, a dzisiaj jest mundur.
0: Dzisiaj jest naprawdę potężnie. No dobra, to jest radio, nie widać, natomiast słychać i za chwileczkę będziecie słyszeć, co się dzieje na polskich drogach. Emilia Kleszczewska do godziny 22 z wami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest kilka nowych informacji od służb. Z głównie tras ekspresowych S52 z Koczów do węzła Świętoszówka, czyli województwo śląskie, na 18 kilometrze. Wiemy, że to kolizja trzech samochodów osobowych. Droga jest zablokowana w kierunku Bielska Białej od 16.30, czyli no już prawie godzinę. Te utrudnienia mają trwać jeszcze do 18. S7 to pomorskie województwo, dokładniej na wysokości miejscowości Żukowo. Na 13 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany już od jakiegoś czasu jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. To nie wszystko, bo też dosłownie parę minut temu dostaliśmy wiadomość z drogi krajowej nr 60 w województwie mazowieckim w Lisicy, czyli na odcinku Sierakówek-Gostynin na 41 kilometrze. Był wypadek, jedna osoba została ranna. Wiemy, że to zderzenie dwóch samochodów osobowych z motocyklem i tam trasa jest zablokowana właśnie już od mniej więcej pół godziny w obu kierunkach, czyli do Sierakówka i w kierunku Gostynina. Tam uwaga, bo czas oczekiwania na przejazd w obu kierunkach będzie niemożliwy przez najbliższe 3 godziny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 11 minut po godzinie 17, za chwileczkę gramy o wycieraczki. Jeżeli stwierdziliście, że wasze już nie działają albo nie działają tak jak powinny, to nowiutkie będą się spisywać rewelacyjnie w sezonie jesienno-zimowym. Imię bądź pseudonim, wasz pseudonim, którym poruszacie się po aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców i numer telefonu bez pomyłek. Wyślijcie, a za moment być może do was oddzwonimy.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
1: A to dlatego, że Agata z nami. Dzień dobry, Agato, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie ty jesteś, Agata?
2: W Łodzi.
1: Tak? To płyniesz gdzieś?
2: Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie płyniesz. Dobrze. Słuchaj, a deszcz tam u was w Łodzi pada?
2: Nie.
1: Nie, nie
2: na razie
1: pada.
2: Nie pada.
1: Ale to
2: nie
1: fajna
2: pada.
1: Nazwa, nie? Łódź, a rzeki nie ma.
2: Mamy rzekę.
1: Tak?
2: Mamy rzeki podziemne, ukryte.
1: Okej, rozumiem. My mamy metro pod ziemią.
2: My też niedługo będziemy mieć.
1: Brawo, brawo. Trzymam za was kciuki oczywiście. Agato, z Łodzi, do jakiego samochodu te wycieraczki ci potrzebne?
2: Do mojego szerszenia, żółtego, Nissana Juke'a.
1: Pierwszej czy drugiej generacji?
2: Drugiej.
1: Drugiej. Czyli ten taki bardziej ucywilizowany, nie taki z wybałoszonymi oczami.
2: Tak.
1: Już. Okej, dobra. W takim razie szerszeń żółty mówisz, tak?
2: Tak, tak.
1: Otrzyma wycieraczki, jeżeli odpowiesz na pytanie. Pamiętaj, ja zadaję pytanie trochę opisowe, a potem wydaje się, że odpowiedź jest makabrycznie trudna, więc jeżeli nie będziesz czuła się na siłach, to od razu poproszę o podpowiedź i wtedy wszystko stanie się jasne. Dobrze? Okej.
2: Okay. Tak, tak.
1: Mogę już mówić?
2: Tak, tak.
1: Słuchaj,
2: skupiam się.
1: Rozmawiałem dzisiaj w wysokich obrotach z prezesem Farysiem na temat obecności chińskich samochodów w Europie, ale również Europejczycy, o czym nie zapominamy i to trzeba podkreślić, Europejczycy w Chinach sprzedają samochody i to w pokaźnej ilości. Najwięcej samochodów w Chinach spośród europejskich producentów sprzedaje taka firma, która ma tam około 14% udziału w rynku chińskim, to tak mniej więcej jak wszystkie chińskie firmy w Polsce. Taki udział w rynku mają, sprzedają mnóstwo samochodów. I teraz moje pytanie, jak się nazywa ta firma z Europy, która ma najsilniejszą pozycję spośród europejskich producentów w Chinach?
2: Ojojoj, poproszę podpowiedź.
1: Od razu, dobra. Wycieraczki, tak. Przecieramy szybę. Jakby ci tu podpowiedzieć? Tak kobieco trochę postaram się, dobra?
2: Żeby...
1: Interesujesz się modą?
2: Zobaczymy.
1: Dobra, okej. Okay. To w takim razie uwaga. Jak ktoś nie znałby się na motoryzacji, to pomyślałby, że ta firma produkuje nie samochody, tylko swetry, golfy albo koszulki polo. Jeszcze raz podpowiedzieć?
2: Tak, poproszę.
1: Uwaga. Jak ktoś nie znałby się na motoryzacji, to ta europejska firma motoryzacyjna pomyślałby, że ta firma produkuje swetry, takie golfy albo koszulki polo. Agata!
2: Nie wiem.
1: Golfy, polo. Kto produkuje golfy, polo?
2: Volkswagen.
1: No wreszcie, brawo, brawo.
2: O, jak cię cieszę.
1: Słuchaj, nie możesz tak postępować, że mi serce staje. Naprawdę.
2: Ale mi prawie też stanęło. No.
1: Ale udało się. Żółty Nissan Juke będzie miał nowe wycieraczki.
2: O, jak ja się cieszę. Dziękuję w imieniu mojego szerszenia.
1: Super. W takim razie trzymaj się, miłego wieczoru życzę.
2: Dzięki bardzo. Pa, pa.
1: Pa, pa. A jutro ktoś inny zdobędzie wycieraczki do swojego samochodu.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: Andrzej Nowak na gitarze, Martyna Jakubowicz śpiewała na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz o 17.30 wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa S12. Mamy aktualizację tego, co dzieje się w województwie lubelskim między węzłem Kurów Wschód i węzłem Nałęczów na 34 kilometrze. Wiemy, że teraz zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina, a przypominamy, że tam od godziny trwają prace służb po wypadku. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. I te utrudnienia, tak jak podawały służby już wcześniej, mają potrwać jeszcze przez najbliższe 4 godziny, także przez S12 najlepiej w ogóle nie przejeżdżać przez najbliższy czas. I przypomnę, na razie zablokowany jest ten jeden pas do Lublina. No teraz trasa S7, tam akurat dobre wiadomości. Chodzi o województwo pomorskie i o miejscowość Żukowo, gdzie już zakończyły się prace drogowców. Tam na 13 kilometrze, dokładniej między węzłem Żukowo a węzłem Miszewo, samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany był przejazd na jednym pasie w kierunku Gdyni. Teraz już do Gdyni bez problemów do jedziecie, no ale na pewno sporo dzieje się dzisiaj w Warszawie i też jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy w kierunku Wyszkowa, ale mamy też wiadomość od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry. Droga S52 Cieszyn-Bielsko-Biała w Pogórzu koło Skoczowa. Jakaś poważna kolizja, bo kilka kilometrów korka właśnie w stronę Bielska-Białej. Jeżeli możecie Państwo, to objeżdżajcie drogą 941.
2: Dziękujemy bardzo. 22 513 11 11. Czekamy na kolejne Wasze wiadomości. No a właśnie w Warszawie bardzo długi korek jest na trasie S8 za Markami w kierunku Wyszkowa, jak mówiłam już wcześniej, oraz na trasie S8 od Blizny Łaszczyńskiego do Mostu Grota Roweckiego, no i też na południowej obwodnicy Warszawy. Korek ustawia się na wysokości Raszyna w kierunku Ursynowa, czyli dalej, jeżeli jesteście w trasie do Siedlec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No wracamy do cen paliw. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2026 roku ceny paliw mocno się zmieniły, mówiąc oględnie. Były mocno dynamiczne. Szef Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wiwała powiedział, że ceny paliw przekraczały kilka razy psychologiczne bariery.
1: Mieliśmy takie niesamowite ataki progów. O ile przed wybuchem konfliktu no, cena była poniżej 6 zł nawet, to później była taka bariera psychologiczna 8 zł i minister Motyka sam powiedział, 8 zł dla ludzi jest nieakceptowalne, bo wtedy trzeba wdrażać CPN, ale nagle się okazało, że i 8 zł jest akceptowalne. I później była 9, niektóre media zaczęły rozpisywać, że musi być 10 zł. No widzimy, że teraz te ceny już się trochę uspokoiły, ale dzięki

0: Dzięki temu, że został wdrożony pakiet CPN-u.
1: No właśnie, nie wiem, czy się uspokoiły, bo mimo wdrożenia pakietu przecież widzimy, że drożeje i benzyna, i olej napędowy, a jakby nie było CPN-u, jakby VAT i akcyza wróciły, no to byśmy mieli dziesiątkę z przodu, zdaje się. Dzięki wspomnianemu pakietowi minister energii codziennie w komunikacie podaje ceny paliw na stacjach. Jutro zapłacimy za litr benzyny maksymalnie 95, oczywiście 7,01 zł, a za litr oleju napędowego 8,05 zł, czyli drożej o parę groszy niż to ma miejsce w dniu dzisiejszym. Zdaniem ekspertów w najbliższych tygodniach nie ma szans na znaczące obniżki cen ropy i tym samym nie ma szans na znaczące obniżki cen paliw.

Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców daje nam kontakt między sobą, między słuchaczami a nami, a na przykład teraz Andrzejek z Anecią piszą: Robert, podaj tytuł tego wspaniałego utworu Martyny Jakubowicz, bo nigdzie nie można go namierzyć. Jak nie można? To największy hit Martyny Jakubowicz, Andrzejku z Anecią. Żagle tuż nad ziemią się nazywała ta piosenka, gdzie Andrzej Nowak grał fantastycznie na gitarze. Żagle tuż nad ziemią i na pewno można go namierzyć. A na pewno gramy go często na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 18, a za 3 minuty wiadomości drogowe.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. Czy już mniej samochodów na polskich drogach, czy w dalszym ciągu trudna sytuacja? O tym Emilia Kleszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak chwilę przed godziną 18, dalej te najpoważniejsze, najpoważniejsza sytuacja na trasach jest akurat w Warszawie i w trasie do Białegostoku, bo S8 korkuje się na dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek od Blizny Łaszczyńskiego do mostu Grota Roweckiego, czyli to prawie 6 km tych utrudnień, no ale kierowcy stoją też dalej. Jeżeli już z Warszawy wyjedziecie, to na wysokości Radzymina jest spore przewężenie aż do Woli Rasztowskiej, czyli też na trasie do Białegostoku. No a jeżeli chodzi o Warszawę, to jeszcze południowa obwodnica miasta. Na pewno większy ruch jest na wysokości lotniska Chopina w obu kierunkach, czyli w trasie do Łodzi i do Siedlec. Co się dzieje natomiast w Krakowie? Już wygląda sytuacja zdecydowanie lepiej na autostradowej czwórce, na obwodnicy miasta, ale jeszcze większy ruch jest na pewno od węzła Kraków Południe, mniej więcej do Kryspinowa. Natomiast służby przypominają, że sporo dzieje się na trasie S52. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Bielska-Białej, o czym też mówił nasz słuchacz, że rzeczywiście trzeba tam sporo postać. Chodzi o miejscowość Pogórze na Śląsku, czyli między Skoczowem a węzłem Świętoszówka na 18 kilometrze, gdzie była kolizja trzech samochodów osobowych. I jeszcze trasa S12, Kurów Wschód do węzła Nałęczów, czyli w województwie lubelskim. Tam od 16.30 zablokowany jest jeden pas w trasie do Lublina. No niestety to jest wypadek. Na miejscu cały czas są służby, również te ratunkowe, ponieważ dwie osoby zostały ranne po zderzeniu się samochodu osobowego z ciężarowym. I jeszcze jedna informacja dosłownie pojawiła się przed chwilą. Województwo pomorskie, dosłownie w Gdyni, na trzecim kilometrze, a między węzłami Gdynia Port i Gdynia Chważno. Kolejny wypadek. Jedna osoba jest ranna po tym, jak kolejny samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 5 minut będzie godzina 18, a co będzie po godzinie 18? Oczywiście będziemy jechać na ludzie i oczywiście ze Zbyszkiem Zeglerem.
1: Zapraszam, mimo że zimno, mimo że pada, to będziemy się próbowali wyluzowywać jak się tylko da. Tak. A będzie to o tyle proste, że po godzinie 19 odwiedzi nas jedyna, niepowtarzalna, przeurocza, najukochańsza, uleńka nasza, czyli Urszula.
0: Proszę,
1: będzie
0: bardzo.
1: Z Białą Drogą. Widziałeś ten podwójny winyl?
0: Nie, nie widziałem, ale
1: biały
0: znam,
1: będzie
0: znam
1: do wygrania.
0: Białą Drogę. Ula chciała, Staszek Zybowski, mam do niego bardzo dużo sympatii. A opowiem. Jak Ula ze Staszkiem byli w Stanach Zjednoczonych, to Staszek mnie słuchał w radiu i pojechali do Stanów, wrócili i przysłali mi kasetę. Chrisa Polanda, to gitarzysta, który z Megadeth też grał. I powiedzieli, daj młodemu, pewnie, znaczy Jacek Wroński mi przekazał tą kasetę, daj młodemu, pewnie mu się spodoba. I to mnie bardzo ujęło. I tak naprawdę Staszek Zybowski, jak wrócił z Ulą i nagrywali tą Białą Drogę, powiedział, że Ula tak się rokowała, zrobiła i dlatego tam płyta tak wydaje mi się oszałamiający
1: sukces. Wcześniej Jumbo jeszcze pokazało,
0: Jumbo,
1: że, tylko że nie zażarło, ale to o tym właśnie będziemy rozmawiali między innymi też. Ustalimy też, jakim samochodem Urszula wtedy jeździła. No wszystko, co tylko można, żeby Białą Drogę na nowo sobie odświeżyć. Po 30 latach, pan pamięta, że to już 30 lat?
0: Jejku.
1: Tak, więc będziemy o tym rozmawiać. Będzie do wygrania Biała Droga podwójna na białym winylu. No, będzie się działo.
0: Po godzinie 19 Urszula, a po 18 Zbyszek Zegler.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Bang Bang, minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bang Bang, to był tytuł piosenki Sylwii Grzeszczak. Po godzinie 19 u nas Urszula, a już teraz informacje pogodowe. Najpierw stan pogody aktualny, w sensie mamy graniczne temperatury od 7,8 stopnia do 15,4. Tak w tej chwili się kształtuje amplituda temperatur od najzimniejszej do najcieplejszej w naszym kraju. Najzimniej jest w Zakopanem, w Ziemiankowane 7,8, najcieplej w Legnicy prawie 15,5. A jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, tak jak dzisiaj, a w Tatrach i Bieszczadach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Rano jutro na północnym zachodzie będą możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nowa lokalizacja, zwykle to się działo na południowym wschodzie, jutro na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna jutro w najcieplejszym momencie dnia na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8 stopni. Maksymalna temperatura na przeważającym obszarze kraju 9 stopni, 10 na wschodzie, do 15 na zachodzie. Wiatr jutro porywisty, będzie z kierunków zachodnich na Podkarpaciu, a na przeważającym obszarze kraju słaby i umiarkowany, ale wszędzie będzie z zachodu i na północnym wschodzie z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie środowe w składzie Ewelina Dobrzyńska, widzę za sterami, realizatorką jest. Maja Wasilewska, uśmiechnięta od ucha do ucha, kierowniczka dzisiejszego wydania na luzie, jest wydawczynią. Do tego Maja Kleszczewska, która już za 8 minut będzie mówiła, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy do 22 jechali w na luzie razem.

0: 10 minut po godzinie 18 w PRK w Polskim Radiu Kierowców, rozentuzjazmowana, można powiedzieć, że rozgrzana?
1: Co ty taka jesteś? Bo dzisiaj bardzo długo byłam na świeżym powietrzu, a jest trochę rzeźko. W ogóle uważajcie na siebie, bo wiaterek to mnie dzisiaj
0: wczoraj
1: od radia odgonił.
0: I właściwie dzisiaj we wszystkich prognozach pogody mówimy o tym, że jest wietrznie, trzeba na to uważać, na drogach szczególnie. Więc Emilia Kleszczewska teraz powie, na co jeszcze, bo raport z dróg już gotowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To może tak w temacie tego bardzo mocnego wiatru. Wiemy, że są dwa powalone drzewa na ulicy nad Utratą w Walendowie, powiat pruszkowski. Droga tam jest całkowicie zablokowana od ostatniej godziny, także rzeczywiście trzeba na siebie uważać. A jeżeli chodzi o kolejne wiadomości od służb, to mamy dwie z trasy S7 na odcinku w województwie świętokrzyskim i w województwie pomorskim. Pierwszy to właśnie w pobliżu miejscowości Chęciny na 20 km. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Do zdarzenia doszło tak naprawdę chwilę przed godziną 18 i na ten moment zablokowane są dwa pasy na jezdni w kierunku Krakowa. Natomiast trasa S7 w Pomorskiem, to tak jak już wcześniej wspomniałem 20 minut temu, odcinek między węzłem Gdynia-Port i węzłem Gdynia-Chważno. Od godziny służby są na miejscu. Po wypadku tam jedna osoba została ranna. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i zablokowany mamy pas awaryjny w kierunku Gdańska właśnie. Oczywiście widzimy też to na mapach, że rzeczywiście trasa S7 jest już nieco zakorkowana, ale też trasa S6 właśnie między Gdańskiem a Gdynią. Dokładnie jeżeli jedziecie przez węzeł Gdańsk Południe, to tam kierowcy zaczynają już zwalniać i korek ma ponad 4 km. To o Pomorzu, ale nie zapominamy, że sporo dzieje się w Warszawie, więc krótka przypominajka. Spory korek jest na trasie S8 od Blizny Łaszczyńskiego do Mostu Grotaroweckiego, a także jeżeli jesteście już za Warszawą, w Radzyminie do Woli Rasztowskiej są te problemy, a także na dwóch odcinkach ekspresowej dwójki Piastów i na wysokości lotniska Chopina w kierunku Siedlec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś do zdobycia będzie płyta, podwójny album Biała Droga Urszuli, więc zapowiedź tego, co się będzie działo po 19 już teraz. Bruno Mars i Treasure.

Shine a Little Light, The Black Keys w PRK w Polskim Radiu Kierowców, 22 minuty po godzinie 18. Jeszcze ostatni koncert w październiku zagra Patrycja Markowska. Nie w ogóle ostatni, bo w listopadzie będą kolejne, ale w październiku jeszcze tylko 29 będzie w Olsztynie, w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii imienia Nowowiejskiego. Będzie koncert ten akustyczny, jubileuszowy na 25-lecie. Nie do wiary, taka młoda Patrycja Markowska już 25-lecie na scenie, ale tak jest i na pewno na tym koncercie w wersji akustycznej, zupełnie innej niż ta, w której teraz słuchamy, będzie piosenka tytułowa z ostatniej płyty Patrycji Obłęd. Warto usłyszeć, warto zobaczyć. I teraz u nas i na koncertach.

0: Let's Stay Together, prośba od Ala Greena, kierowana jest w tej chwili przede wszystkim do wszystkich słuchaczek i słuchaczy, którzy chcą dowiedzieć się, jak się jeździ w tej chwili po naszym kraju. Jak zostaniemy razem, to się dowiemy, bo Emilia Kleszczewska wie i powie, jak w tej chwili wygląda sytuacja na naszych trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o drogi, to raczej bez zmian. Na trasie S2 w Warszawie, za węzłem Konotopa, mamy korek, a raczej tutaj w drugą stronę, przed węzłem Konotopa, bo to akurat utrudnienia, które są, jeżeli jedziecie z Piaseczna w kierunku Łodzi, właśnie przez obwodnicę Warszawy, chociaż w drugą stronę też jest dość spory korek na wysokości lotniska Chopina, ale na pewno zdecydowanie ciaśniej jedzie się właśnie na S2 przed samym węzłem Konotopa. To o stolicy, a jeżeli chodzi o trasę z Warszawy do Kielc, a dalej do Krakowa, no to bardzo ciasno jest na ten moment na trasie S7. Tam zator ma kilka kilometrów i też wyłączona jest trasa właśnie z ruchu. Co się dzieje na S7? Akurat w województwie świętokrzyskim na odcinku Kielce-Jaworznia do węzła Kielce-Południe samochód osobowy uderzył w bariery i tam od 17.30 zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. A jeśli chodzi o trasę S7, to nie wszystko, bo kolejne zdarzenie drogowe mamy w województwie pomorskim między węzłem Gdynia-Port i węzłem Gdynia-Chważno, gdzie jest wypadek, jedna osoba została w nim ranna, a tam po 17 samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i do tej pory blokowany jest awaryjny pas w trasie do Gdańska. To jeszcze przypominamy, co się dzieje na drodze krajowej numer 60, wracamy na Mazowsze w sumie, w pobliżu Lisicy na 41 kilometrze. Także był wypadek i tam no, te prace już trwają prawie 3 godziny. Dwa samochody osobowe zderzyły się z motocyklem, tam jedna osoba została ranna i droga jest cały czas zablokowana także z drogi krajowej numer 60. Najlepiej w najbliższym czasie uciekać. To jeszcze na koniec Kraków. Lepiej wygląda już sytuacja na obwodnicy miasta, na A4 natomiast przed wjazdem na węzeł w Palicach tworzy się niewielkie przewężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja myślałem, że ty, Emilia, powiesz o aplikacji, żeby pamiętać, że aplikacja, a, że teraz... numer 22 513 11 11, a skoro nie, no to może ja to powiem. I jeszcze powiem, że bardzo dziękuję za wszystkie wpisy od wszystkich słuchaczek i słuchaczy stałych tak zwanych. I na przykład Toczek pisze: cześć Zbyszku, cześć Emilio. Toczek właśnie przerabia winogrona na sok. I oczywiście słucha Polskiego Radia Kierowców i już nie może doczekać się Urszuli. Więc mamy pozdrowić Urszulę od Toczka, bo bardzo lubi jej piosenki. No to Toczku, będziesz mógł dzisiaj posłuchać, bo będzie ich mnóstwo. Tak jak teraz Temple City i Self-Aware.

Za 21, niespełna 21 minut będzie godzina 19, po 19 spotkanie z Urszulą, a jeśli wam się wydaje, że na przykład w Warszawie S2 to już można swobodnie jechać, bo po godzinach szczytu, to no, wydaje wam się. Bo jak wiemy z aplikacji Polskie Radio Kierowców,

0: Nie, no to się nie dzieje naprawdę. Moja teza, o której myślałem już długi czas, że kobiety to koty, dzisiejszego wieczoru się potwierdza. Już dwóm paniom w przeciągu 15 minut zwróciłem, że jazda bez świateł o tej porze to chyba coś nie tak. Ale podziękowała jedna, druga pojechała dalej bez świateł. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
1: A Tomku, dziękujemy bardzo. To jest klęska urodzaju, bo chciałem powiedzieć, że wydaje nam się z dwójką, ale właściwie ta informacja o tym, że kobiety koty, to też jest bardzo ważne. Tomku, ja przypominam tylko, że po pierwsze koty mają świecące oczy, więc mogą sobie pozwolić pojechać nawet po zwróceniu uwagi cały czas z niezapalonymi światłami. Domyślam się, że na automacie pani jechała. No a poza tym mają 9 żyć, więc no ale tutaj niestety może się jeszcze ktoś dołączyć do tego, więc zostawmy ten temat. Pamiętajcie o przełączaniu świateł na drogowe. No a jeżeli chodzi o to wydawanie się, że z dwójką pojedziemy, to teraz poproszę.
2: Witam serdecznie. Witam. Droga S2 w Warszawie. Jadąc od strony lotniska w stronę Białegostoku lub Poznania przed węzłem Konotopa, kolizja trzech ciężarówek. Prawy pas jest zablokowany. Już się korkuje oczywiście, także proszę sobie tam to wziąć pod uwagę. Pozdrawiam, Andrzej Volkswagen.
1: Bierzemy pod uwagę, dziękujemy Andrzeju, pozdrawiamy serdecznie i miejmy nadzieję, że to koniec, jeżeli chodzi o S2 przynajmniej i w ogóle złe wiadomości na temat tego, co na drogach. Teraz już będzie tylko lepiej. Czego dowiemy się za 9,5 minuty? O 18.50 kolejny raport z dróg, taki kompleksowy już ze wszystkich dróg, na których w tej chwili coś się dzieje, więc słuchajcie uważnie, proszę. Tak samo jak po godzinie 19.00 zachęcam do słuchania naszej rozmowy z Urszulą.

0: To jeszcze te kocie sprawy tam w kontekście tego, co Tomek mówił o tych paniach, co są jak koty. A zgadzasz się, Emilia, że wy jesteście jak koty, że widzicie w ciemności i macie 9 żyć i w ogóle?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że my jako kobiety widzimy więcej. Czy w nocy, to nie wiem, ale widzimy więcej. Potrafimy wyczuć różne rzeczy
0: nosem. Wzrok taki, patrzysz tak, tak właśnie kocio.
1: Kocio, okej, to nie wiem, czy dobrze.

0: Póki nie mówisz o tym, co na drogach, to jeszcze w miarę, chociaż ja się zaczynam czuć niepewnie trochę jako psiarz.
1: No, żebym zaraz pazurków nie wyjęła, no nie zaczęła drapać. No.
0: Emilia Kleszczewska, wperka w Polskim Radiu Kierowców, przede wszystkim zajmuje się informowaniem o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy kolejną aktualizację z trasy S7 w Świętokrzyskiem. Chodzi oczywiście o odcinek od węzła Kielce-Jaworznia do węzła Kielce-Południe. Tam na ten moment zablokowany jest jeden pas w trasie do Krakowa, a przypomnijmy, po 17.30 osobówka uderzyła w bariery. I widzimy też oczywiście to na mapach, że jest spore zwężenie. W sumie tam tworzy się zator, chociaż nie jest on bardzo długi. To mniej więcej 3 km właśnie tej zwężki w kierunku Krakowa. Można to objechać przez Kielce oczywiście i przez drogę krajową numer 74 albo przez drogę krajową numer 73, to od tej wschodniej strony. Jeżeli chodzi o Warszawę, to wcześniej, jak wspominał nasz słuchacz, mamy kolizję 3 ciężarówek na trasie S2 przed węzłem Konotopa w trasie do Łodzi, ale to nie wszystko, bo akurat w Warszawie na S2 mamy jeszcze jedno zdarzenie drogowe. Widzimy, że naprawdę spory ruch jest dokładniej za węzłem Warszawa Lotnisko. Tam jest kilkukilometrowy korek i on także jest w kierunku Łodzi. Natomiast w centrum Warszawy na trasie S8 no, sytuacja na pewno gorsza jest właśnie na odcinku od Fortu Bema do Mostu Grota Roweckiego. Tam kierowcy na pewno jadą dłużej w trasie do Marek, ale też nieco większy ruch jest po drugiej stronie, czyli w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. To jeszcze na pewno zaglądamy do województwa pomorskiego i na trasę, która prowadzi kierowców z Gdańska do Gdyni, bo tam mamy również kolejny zator. Kowale. Tam się ten korek zaczyna, a kończy się przed węzłem Gdańsk-Karczemki. Trwają prace służb właśnie na trasie S7, gdzie był wypadek. Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. To jeszcze jedna wiadomość. Odblokowana jest trasa S52. Od węzła Skoczów do węzła Świętoszówka. Chodzi o miejscowość Pogórze dokładniej, na 18 kilometrze, gdzie wcześniej była kolizja 3 samochodów osobowych, ale można już jechać na spokojnie w kierunku Bielska-Białej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to się nie otrzepiemy z tych kotów dzisiaj chyba, bo kocie sprawy zespołu Buzy Squad wywołały takie wspomnienia u Marka, który napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców. O rany, jakie wieki tej piosenki nie słyszałem, chyba jakieś czasy studenckie, ale mi wieczór zrobiliście. Pozdrawiam. Jak się okazuje, młody już niekoniecznie. Marek Zełku. Pozdrawiamy Cię, Marku, bardzo serdecznie. Teraz będzie nowsza piosenka, ale też udana. John Newman, Love Me Again.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Koła jeździ Dodgem Durango po dziś dzień. Zbliża się godzina 19. O, właśnie minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejszej nocy zaczynamy od prognozy pogody, oczywiście kolejną godzinę na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Otóż w ciągu najbliższych godzin we wschodniej, północno-wschodniej i centralnej części kraju zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Lokalnie na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach, suma opadów dojdzie do 15 mm na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum lokalnie mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna będzie w kotlinach górskich najniższa około 2 stopni, ale bez przymrozków. Na południu i zachodzie od 3 do 8. Na północy też 8 stopni, 9 na wybrzeżu samym, nad samym morzem. Wiatr do tego słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60 km na godzinę. Będzie wiał z zachodu i z północnego zachodu, wysoko w Tatrach porywy wiatru nawet do 55, a w Sudetach do 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jak już wiemy, jak nocą nam się będzie jechało i że będzie wietrznie i że będzie padało, to teraz możemy sobie powiedzieć szczerze i otwarcie. No jest Urszula, jest dzisiaj na luzie. Za chwilę porozmawiamy o tym, co bardzo ważne w związku z jubileuszem wydania Białej Drogi 30 lat temu. Maja Wasilewska jest dzisiaj wydawczynią audycji na luzie. Ewelina Dobrzyńska ją mistrzowsko realizuje. Emilia Kleszczewska opowiada o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam. Jedźmy razem na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców do 22.00.

0: jeździłaś kiedyś, Emilia, takim czarnym ciągnikiem, pojemność 2400?
1: Ciągnikiem, tak, ale nie takim czarnym.
0: Ale wiesz, zdarzyło się. Że to nie taki ciągnik.
1: Jak to się mówi, in my countryside era, ale to taki, no właśnie inny ciągnik.
0: No to teraz w Capital City to troszeczkę inaczej, więc posłuchajmy, jak teraz jeździ się po wszystkich drogach.
1: No właśnie.
0: I stołeczne też będą odnotowane?
1: Ale nie będzie ciągników.
0: No to posłuchajmy w takim razie. Emilia Kleszczewska, raport z ruch w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dokładnie 10 minut po godzinie 19, a za chwilę Urszula.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to zaczniemy od stolicy. Dobre wiadomości są z S2. Widzimy, że już spokojnie jedziecie przez węzeł Konotopa. Tam mieliśmy dość ciasny korek. Jak wcześniej informował też nasz słuchacz, właśnie w aplikacji była kolizja trzech samochodów ciężarowych. No ale teraz właśnie już jedziecie bez problemów. Natomiast kilka kilometrów wcześniej jest dalej cały czas zator. To dokładniej na wysokości węzła Warszawa Lotnisko, gdzie też jest zdarzenie drogowe. Czekamy na więcej służb. Więcej informacji od służb albo od was, od naszych słuchaczy. Oczywiście numer się nie zmienia. 22 513 11 11 to korek w tym samym kierunku, czyli do Łodzi. A co się dzieje w województwie pomorskim? Mamy dobre wiadomości z trasy S7. Chodzi o odcinek od węzła Gdynia Port do węzła Gdynia Chważno. Tam na trzecim kilometrze jeszcze niedawno zakorkowany był pas w kierunku Gdyni, ale także w kierunku Gdańska, akurat ten awaryjny. Tam jedna osoba została ranna w wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym po godzinie 17. No i jak podają kierowcy i też służby, już tam te prace się zakończyły. Tak samo jest na trasie S12 między węzłami Kurów Wschód i Nałęczowem w województwie lubelskim na 34 kilometrze, gdzie jedziecie już spokojnie na trasie w kierunku Lublina. I ta sama dobra też informacja z drogi krajowej numer 60 w województwie Mazowieckim w pobliżu Lisicy, a tam jeszcze przed 17 na 41 kilometrze był kolejny wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe z motocyklem i tam jedna osoba została ranna. Zarówno do Sierakówka, jak i w kierunku Gostynina droga była całkowicie zablokowana, ale teraz już jedziecie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dobry wieczór w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mamy kolejną edycję na luzie z wielką gwiazdą Urszula. Bardzo się cieszę, że jesteś
1: z nami.
0: Dobry
1: wieczór, też tak chciałam powiedzieć. Dobry wieczór.
0: Wow, jak w górach.
1: Tak jest.
0: Ula.
1: Z tą zakopianką tak mi powiedziałeś, wiesz.
0: A no dobra, no to co, zaczynamy od razu od tego?
1: Tak.
0: Bo jest rocznica, jest jubileusz, 30 lat od wydania Białej Drogi. Ja zadałem pytanie tak off the record, kuluarowe. Czy ktokolwiek kiedykolwiek sugerował, że Biała Droga to jest tytuł, który się wziął z nieodśnieżonej zakopianki?
1: To genialne jest, że nikt na to nie wpadł przed tobą.
0: No, ale nie jest, gdyż wtedy zupełnie co innego mieliście na myśli, nadając tej płycie taki tytuł.
1: Ku przestrodze bardziej.
0: Działo się wtedy, w latach 90., druga połowa lat 90., to nagle się zaczęło robić, nie wiem czy modne to jest dobre słowo, ale na pewno popularne było branie narkotyków.
1: Szaleństwo wolności. To był taki moment bardzo niebezpieczny, nie? Przecież tak. Te mafie w ogóle i tak dalej. Pamiętam, jak chyba Muniek Staszczyk mówi, że on za płytę dostał pieniądze w walizce, nie do domu, gdzieś tam takie historie niebywałe. To był rzeczywiście taki nieogarnięty przez nikogo chaos.
0: Chaos, wolna Amerykanka i nowe możliwości.
1: Ale z jednej
0: strony gospodarcze. No w muzyce
1: my byliśmy przeszczęśliwi. No chaos jest i można robić, co się chce.
0: Rock and roll. A jeżeli chodzi o tę Białą Drogę, no to chodziło o Białą Drogę, no nie wiem, zespół Motorhead można tak na przykład przywołać. Sztuczna uda szczęścia i wielkiej energii. Czy was to ominęło?
1: Ominęło nas to. Mnie na szczęście. Już byłam za stara. Wiesz co, ja się właśnie... To najgorsze takie czasy, kiedy się jest młodym i kiedy się nie ceni życia, czyli takie nastoletnie najbardziej, nie? To ja miałam 70 lata, to właściwie ominęły mnie hippisowskie czasy i byłam w takiej przerwie między tym wyzwoleniem a hippisami, więc jakoś udało mi się. No ale wiesz, w moich czasach była wuda.
0: O, widać w filmie chociażby, oglądałaś już film Mniej Obcy?
1: Zaczęłam troszkę...
0: Ja też przeskipowałem.
1: No właśnie, przeskipowałam troszkę. Fajnie. Myślę, że się do niego zabiorę raz jeszcze. Trochę taki na początku przygnębiający, więc chyba nie byliśmy w nastroju z Tomkiem, żeby o to oglądać do końca, ale z pewnością jest fajny.
0: O tobie w pewnym sensie też jest, bo tam wyjazd z budką suflera, więc
1: jesteś?
0: Tam... Znaczy, nie ma wprost, ale wiadomo, że to wtedy no, gdzieś tam zawsze byłaś w tle, no, w latach 80.
1: Tak, ale to Jan, akurat suflera. Jak Jan odszedł, to ja przyszłam.
0: Tak, ale
1: spotkaliśmy się akurat
0: skojarzenie
1: w budce.
0: Jest, tak,
1: ale jest ewidentne skojarzenie. Widzisz, jakie brudne czasy takie...
0: Tak, no i ten alkohol tam się leje.
1: No bo wiesz, jak wracasz z koncertów i jest wszystko zamknięte, na stacjach benzynowych jest tylko benzyna i to nie zawsze... Wiesz, w hotelach cisza.
0: Tak,
1: jest barek
0: przeszły.
1: Otwarty co najwyżej.
0: To dlaczego ta Biała Droga była taka radosna? Znaczy radosna, ona jest momentami refleksyjna, ale skąd ten power? Skąd wy mieliście?
1: Power jest z tych lat 90. właśnie wynikający, myślę, i z tego, jacy my byliśmy w danym momencie. Wiesz, ja wyjechałam do Stanów w bardzo dobrym momencie swojego życia, tam 28 lat do 34, gdzieś tak mniej więcej. To jest tak wiek, który chłonie się wtedy totalnie i muzykę, i wszystko można zmienić. Wydaje ci się, nawet dużo później mi się wydawało, że możesz zacząć wszystko od początku, że życie jest przed tobą i to, co było, można naprawić albo zmienić, albo w ogóle. No i tak mi się wydawało, że tak można zmienić. Jeszcze dali mi dużo siły ludzie, którzy przychodzili na nasze koncerty, Amerykanie, którzy powiedzieli, fajnie, ten Hendrix też jest fajny w twoim wykonaniu, a tam było, wiesz, czasami krew się lała, ale nie bałam się przede wszystkim śpiewać różnych rzeczy, a o to mi chodziło.
0: Jak wróciliście do Polski, to był szok. Tak naprawdę to był szok, bo nie wszyscy odnotowali Jumbo, gdzie tak naprawdę się dokonała ta metamorfoza. I w momencie, kiedy ty się objawiłaś jako nowa, bardziej drapieżna Urszula, po tym jak byłaś zwiewna z motylkami, dmuchawcami, latawcami, wiatrem, no to było naprawdę nowe otwarcie.
1: Ja już na płycie czwarty raz zaznaczyłam gdzieś tam, że trochę inaczej, trochę jest to masakra. Ja tam tak wysoko śpiewam, to po prostu są...
0: No ale wiesz, jak to było odebrane. Pamiętasz,
1: glamour,
0: jak...
1: rock.
0: Tylko, że to było z... marginalizowane.
1: Tak.
0: Miała być Ula grzeczna, ładna, z przepaską na włosach i tyle.
1: Tak, no, bo to się sprzedawało, bo to akurat ludzie zaakceptowali mnie taką. I rzeczywiście nie dziwi

0: Wie się, że po powrocie wysłańcy z różnych firm wydawniczych przychodzili i mówili, no fajnie gracie, no wszystko się tu niby zgadza, tylko ta ula, no nie wiadomo, czy to się w ogóle sprzeda, czy będziemy ryzykować, no i zaryzykował Zigzag, Marek Kościkiewicz. Znaczy,
1: ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, pozdrawiamy, ale jedno pytanie nie daje mi spokoju i proponuję, żeby ono pojawiło się po piosence Niebo dla Ciebie, bo inaczej nie może się zacząć opowieść o Białej Drodze, więc po Niebie dla Ciebie zadam pytanie, które nie daje mi spokoju.

0: 80-owo nam się zrobiło, skoro z lat 90. Biała Droga i rozmowa dzisiaj z Urszulą, to i możemy z 83. Roda Stewarta mogliśmy zaprezentować. Baby Jane za nami, przed nami Emilia Kleszczewska, bo zbliża się godzina 19.30 i zanim wrócimy do rozmowy z Urszulą na temat Białej Drogi i lat 90., to posłuchamy, co na naszych drogach jeszcze czarnych dzieje się w tej chwili.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niby czarnych, a w paru miejscach są one czerwone, co oznacza, że są spore korki. Chociaż o tej porze, właśnie po 19.30, sytuacja już wygląda zdecydowanie lepiej, no to jednak za Kielcami, a w trasie do Krakowa ten zator ma kilka kilometrów. Chodzi o trasę S7, gdzie właśnie jedziecie nieco wolniej w kierunku

0: Krakowa. No i akurat właśnie tam zablokowany jest jeden pas ruchu już od godziny 17.30, a to po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. To dokładniej odcinek od węzła Kielce-Jaworznia do węzła Kielce-Południe. I jeśli chodzi o korki, które na ten moment jeszcze mamy w Polsce, to głównie na tych południowych trasach wjazd do Krakowa jest nieco utrudniony na autostradowej czwórce, dokładniej na wysokości portu lotniczego, czyli przed węzłem w Balicach, a w trasie i do centrum Krakowa, albo jeżeli planujecie przejazd dalej do Tarnowa. To jeszcze zaglądamy, jak wygląda sytuacja na remontowanym odcinku trasy S1. To odcinek od Żywca do Węgierskiej Górki i akurat tam kierowcy powinni albo zjechać, albo kilka minut więcej poczekać w trasie właśnie z Żywca do Węgierskiej Górki lub jeżeli dalej planujecie przejazd w kierunku Słowacji, bo tam ten korek jest rzeczywiście dość spory o tej porze. I widzimy też, że jest niewielkie przewężenie trasy za Pietrzkowem Trybunalskim. Dokładniej chodzi o Kamieńsk, gdzie trwają prace drogowe i tam też jest niewielkie zwężenie trasy w kierunku Częstochowy. Chodzi oczywiście o autostradę jedynkę. To jeszcze szybko zaglądamy na prace drogowe, bo one zaczęły się także po godzinie 19, na przykład na trasie S1 między Żywcem i Węgierską Górką, tak jak już wcześniej mówiłam, a także na drodze krajowej numer 10 Solec-Kujawski-Bydgoszcz i tam te prace jeszcze będą do jutra, do godziny 15, to koszenie poboczy oczywiście w kierunku Bydgoszczy. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11. Ten numer się nie zmienia, a jeżeli z niego nie możecie skorzystać, to też jak zawsze dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W tak zwanym międzyczasie ustaliliśmy z Urszulą, że jak tak skaczemy po dekadach, to przeskoczymy sobie też na przełom wieku i z początku XXI wieku Outkast, czyli Andre 3000 i Big Boy nam się zaprezentują w piosence Hey Ya!

0: Superka, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie Na Luzie. Dzisiaj z gwiazdą, którą jest Urszula. Bardzo się cieszę, że możemy cię gościć.
1: Ja również. Mam ponownie nadzieję, że na luzie.
0: Jak najbardziej, zdecydowanie z tobą zawsze. Jest jedno pytanie, które mi nie daje spokoju od tych 30 lat. Baliście się wtedy ze Staszkiem, że coś nie wyjdzie, że to jest nieodpowiedni moment, że ta wolta, to zmienienie stylu jednak się nie przyjmie?
1: No, nie było to takie oczywiste. To znaczy, z jednej strony wiedzieliśmy, że materiał jest bardzo dobry i jeśli tylko trafi do ludzi, to się obroni, bo robiony z serducha, robiony porządnie, zawodowo. A z drugiej strony, no cóż, wróciliśmy do tego samego wynajmowanego mieszkania, 37 metrów na 10 piętrze Aleje Jerozolimskie. Właściwie bez pieniędzy, no bo to nie pojechaliśmy tam gdzieś tam robić kokosów, pracować nie wiadomo gdzie, tylko grać, grać. I rzeczywiście było to tak na ostrzu noża. To nie było takie oczywiste, że nam się uda. Ale mieliśmy totalne dążenie do tego, żeby był sukces tej białej drogi, absolutnie, żeby przede wszystkim dotarł do ludzi.
0: Ja pamiętam kilka koncertów w takich nieoczywistych miejscach, typu, nie wiem, jakiś festyn na Nowym Świecie, na takiej platformie.
1: Tak, tak, tak.
0: Było dużo jakichś takich zdarzeń, które nie były oczywiste.
1: Diesel wtedy, pamiętam, był. Tak, no.
0: To były też rzeczy, które wydarzyły się dlatego, że nagle wybuchła ta popularność i trzeba było jakoś...
1: Nie mam pojęcia, ja nie pamiętam takich rzeczy. Pamiętam
0: no kluby sesję, z jednej strony,
1: jak
0: hale.
1: Widzę zdjęcia tylko, to kojarzę, że coś takiego nastąpiło. Widzę zdjęcia za nią Ortodoks, jak idziemy przez Nowy Świat, roześmiane, w ogóle całujemy się w ogóle. Nie wiem, jak do tego doszło, pewnie grali razem z nami wtedy na tym koncercie.
0: Tak,
1: ale tych koncertów rzeczywiście gdzieś trzeba nas było upychać. I pamiętam też był rock festiwal w Sopocie, Marlboro Rock Festival. I wtedy zagraliśmy, pamiętam, całą białą drogę. No to powiem ci.
0: Tam ludzie się nie mieścili, to było tak.
1: Nie, ale tam ludzie nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. I była taka cisza pomieszana z brawami, ale takimi niedowierzania. Mówili, o co chodzi w ogóle?
0: Ale frekwencja była duża.
1: Milenium, więc... Lewiatan, biała droga, wiesz, Urszula. Tak, w ogóle się razem nie łączyło zupełnie.
0: No ale to po pierwszych kilku koncertach już poszło w Polskę.
1: Poszło, ale Lewiatan i Milenium nie zagościli na stałe w naszym koncertowym repertuarze.
0: Natomiast ja pamiętam, jak się wymieniła publiczność, jak nagle...
1: Tak,
0: no
1: absolutnie.
0: Właśnie, to ty z perspektywy sceny możesz powiedzieć.
1: Absolutnie tak. Teraz wiem, że bardzo wielu gitarzystów, którzy w ogóle śledzili solówki, tu uczyli się i tak dalej, teraz, kiedy zrobiliśmy reedycję z moim nowym zespołem, nowym, 25 lat gramy razem, to jest taka gratka dla nich kolejna, ponieważ tam w solówki razem ze Staszkiem grał Jacek Królik, a tutaj ze Staszkiem, którego już nie ma, ale też użyliśmy solówki wcześniej niepublikowane, żeby było ciekawiej, gra z kolei Sławek Kosiński. Piotr też mędrzak miejscami, ale głównie Sławek Kosiński, bo to jest mistrz solówek, mistrz gitary klasycznej i on miał tutaj największą frajdę, po prostu, ponieważ mieliśmy oddzielne, osobne ślady, żeby muzycy mogli przesłuchać dokładnie, jak to było, bo chcieliśmy nagrać idealnie, tak samo jak tamtą białą drogę. Oczywiście oprócz tych solówek, które w szkielecie są podobne, ale gdzieś tam w międzyczasie jest ten charakter Kosy albo Piotrusia.
0: Ale nagrywaliście to u ciebie w studiu, czy...?
1: Różnie, bardzo różnie, bo to był czas i pandemii, gdzie
0: tak,
1: chłopaki mieli pracę dzięki temu. A też myślę, że już teraz byłoby to nie do zrobienia, bo czas już poleciał dalej i wojna i to wszystko.
0: Drobny napis, nie mogę doczytać, ale widzę, miks Jerzy Runowski, mastering Grzegorz Piwkowski, czyli
1: miks również Piotr Mędrzak niektórych piosenek. To jest jednak mistrz od masteringu.
0: I on przygotował
1: materiał specjalnie pod ten winyl, pod ten materiał, który my już nagraliśmy z tym zespołem, z którym gram 25 lat.

0: lat.
1: Młodym zespołem.
0: Młodym, bardzo, tak, nieustająco. I dostaliśmy próbną płytę, którą...
1: Test press tak zwany.
0: Test press, tak jest. I od razu pobiegliśmy do niego jak z każdą. I mówimy, Grzesiu, słuchamy. I on słucha, mówi, słuchajcie, jest genialnie. Jest po prostu zrobione to tak dobrze,
1: a
0: tak to jest
1: taki
0: nacięte.
1: Tak, oczywiście,
0: no nie w Polsce. To było robione w Berlinie, bo postanowiliśmy jednak zrobić tak, żeby było dobrze.
1: To Tomek mówił, że tak po taniości, a tu się okazuje, że to jest najdroższa produkcja w naszym kraju.
0: Tak, ale warto. Moja pierwsza płyta, 82 rok, była na winylu i postanowiłam wszystkie moje płyty najważniejsze zrobić fanom taką niespodziankę i na 45-lecie już jest i Supernowa, i jest Jam, no za chwilę będzie, no świąteczne to nawet nie mówię, ale dziś już wiem, jest też ta i będą najlepsze 80. też już są, a jeszcze będą The Best Of.
1: Nie do wiary. Te wydawnictwa, o których Ula mówi, to są Biała Droga jest dwupłytowa, bo ona by się nie zmieściła na jeden winyl, albo by przeskakiwała.
0: A poza tym ma dobrze brzmieć, więc właśnie. Lepiej, żeby było mniej na jednej stronie.
1: I mamy też już Supernową, też na dwupłytowym winylu.
0: Nie otworzyły się jeszcze, zobaczysz,
1: nie otworzyłem,
0: jest
1: bo jest tak piękna, że... Ale wiesz co, no tutaj łatwo się otwiera.
0: A, ta jest tak. Bardzo dobrze otwieralna.
1: Rozfoliuję. W każdym razie, dla was też będzie i za chwilę zaczniemy właśnie od pytania do słuchaczek i słuchaczy Radia Kierowców, żeby sobie zdobyć Białą Drogę Urszuli na dwupłytowym winylu. Bo Urszula jest dzisiaj gościem w Na Luzie. Zagramy Lewiatana?
0: Zagrajmy.
1: Zagrajmy Lewiatana. Nie było na koncertach, to będzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: jakież to jest dobre. I możecie mieć tego Lewiatana na płycie Biała Droga już za kilkanaście minut. Zastanawiamy się nad pytaniem z Urszulą. Będzie pytanie, dzięki któremu będzie można zdobyć nową wersję Białej Drogi. Dwupłytowa edycja na białym winylu, jak to Biała Droga, będzie do zdobycia po godzinie 20. Teraz jeden z komentarzy, Ula się uśmiecha, zobaczymy, czy będzie wesoło po tym, jak posłuchamy, co w aplikacji Polskie Radio Kierowców nagrywacie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: W sumie dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Witam serdecznie panią Urszulę. Chciałbym tylko nadmienić, że u nas w rodzinie na weselu, i to każdym, leci Konik na biegunach. Jest to piosenka od facetów, dla facetów i generalnie wtedy na parkiecie są sami faceci. Jedni słuchają na weselach Złotego Krążka, inni Windą do Nieba, a u nas postawiliśmy na tego Konika na biegunach. Dziękujemy serdecznie w imieniu całej rodziny. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niskie ukłony. Maniek Swiesty, pozdrawiam.
0: Mańku, bardzo serdecznie dziękuję i od razu zastrzegam, że to nie tylko w waszej rodzinie tak się dzieje, w wielu rodzinach w całej Polsce. Co więcej, koncerty Urszuli też się nie mogą obyć bez konia, jak to Ula mówi, więc no, jesteśmy wszyscy, jak się okazuje, jedną wielką konikowo-nabiegunową rodziną. Teraz troszeczkę stonujemy nastroje, Coldplay taki uspokajający, Don't Panic, a za chwilę sprawdzimy, co na drogach.

0: Dokładnie o 19.50 mamy zaszczyt poinformować wszystkich przemierzających w tej chwili polskie drogi, że dzieje się na nich. I posłuchamy teraz, co się dzieje.
1: A ja mam, że właśnie się mało dzieje.
0: No ale dzieje się.
1: Ale coś się dzieje.
0: No właśnie. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No bo właśnie chciałam powiedzieć, że na trasach już spokojniej. Chociaż no jest jeszcze kilka miejsc na trasach ekspresowych, głównie gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu.

0: Między innymi jest to odcinek między węzłem Gdańsk Południe i Gdańsk Karczemki, czyli w trasie do Gdyni. No i więcej samochodów ustawia się też na remontowanym odcinku trasy S1, to między Żywcem i Węgierską Górką. I tam jeszcze do jutra, do 6:00 te prace będą trwały, prace serwisowe w tunelu. Drogowcy zamknęli jezdnię w kierunku Bielska Białej i do Zwardonia. Natomiast policja na miejscu wytyczyła objazd starą jedynką i jedziecie właśnie przez Węgierską Górkę, Cisiec i przez Milówkę. No a poza tym już same dobre wiadomości pojawiły się od służb. Przypominamy, że spokojnie jest na trasie S7 między węzłami Kielce-Jaworznia do węzła Kielce-Południe. Tam na 20 kilometrze jeszcze przed 18 samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowane były dwa pasy na trasie w kierunku Krakowa. I teraz jak patrzę właśnie na trasę S7, to rzeczywiście tych utrudnień już nie ma, także do Krakowa jedziecie spokojnie. Trasa S12, województwo lubelskie, od węzła Kurów Wschód do węzła Nałęczów. Tam także już można jechać na trasie w kierunku Lublina po wypadku. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Natomiast jeszcze jedna informacja z Krakowa. Troszeczkę większy korek jest na autostradowej czwórce i to informacja dla tych, którzy chcą wjechać do centrum Krakowa na wysokości węzła w Balicach, czyli na łącznicy autostradowej czwórki z S52. Mamy to zwężenie na trasie. No i jeszcze autostradowa jedynka, to akurat województwo śląskie, gdzie jest większy ruch między Bytomiem i Częstochową. To trasa w obu kierunkach. Tam myślę, że kilka minut więcej trzeba sobie doliczyć na przejazd. Przypominamy numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 20. Po godzinie 20 będzie można zdobyć nowe wydanie Białej Drogi Urszuli. Która to Urszula jest gwiazdą dzisiejszego Na Luzie? Wracamy do rozmowy po 8.

0: Dziś cieplejszy wieczór niż wczoraj. 7,3 w Zakopanem to jest najchłodniejsze miasto w Polsce w tej chwili. Najcieplej w Łebie 13,6, prawie 14 stopni Celsjusza. Po 20. Minęła 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze noc bez przymrozków się zapowiada. W nocy we wschodniej, północno-wschodniej i centralnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale dla równowagi miejscami przelotne opady deszczu, tak jak w ciągu dnia. A w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Lokalnie

0: Na północnym wschodzie napada deszczu do 15 mm na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane w nocy, na zachodzie i w centrum lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te, które były dotychczas na południowym wschodzie, dziś będą na zachodzie i w centrum w nocy. Temperatura minimalna w kotlinach górskich spadki do około 2 stopni Celsjusza, 3 stopnie na południu i zachodzie, do 8 na północy i 9 nad samym morzem. Także pierwsza noc od kilku dni bez przymrozków. Wiatr do tego słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, na wybrzeżu nawet dość silny okresami, w porywach do 60 km na godzinę. Wszędzie będzie wiał z zachodu i z północnego zachodu, a wysoko w Tatrach porywy do 55 km na godzinę i w Sudetach do 75.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś gwiazdą na luzie jest Urszula. Wracamy do rozmowy za kilkanaście minut. Maja Wasilewska jest wydawczynią, kierowniczką dzisiejszego programu. Ewelina Dobrzyńska realizuje audycję. Emilia Kleszczewska mówi o tym, co na drodze. I ja, jeden chłopak rodzynek, Zbyszek Zegler, będę z wami do 22. Bądźcie z nami do 22, proszę.

0: Jejku, jaki wspaniały, sentymentalny powrót do lat 90. Tyle wspaniałych polskich zespołów rockowych wydało super albumy. Pamiętam album Biała Droga, słuchało się go codziennie. Zresztą dzisiaj też, jak usłyszę jakiś kawałek z tej płyty, to z automatu musi lecieć na fulla. Serdeczne pozdrowienia dla Urszuli z Francji. Przesyła Tomek śmigający po Francji, stały fan zespołu od lat. Pozdrawiamy Tomku bardzo serdecznie i zachęcamy do zostania z nami, bo dalsza część rozmowy już za kilka chwil, gdyż teraz oczywiście Emilia gra pierwsze skrzypce. Sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: A było tak spokojnie już, a się skończyło. Na pewno w Warszawie na trasie S8 znowu nie przejedziecie w kierunku Łodzi za mostem Grotaroweckiego. Była kolizja aż 3 samochodów osobowych. To dokładniej od węzła Kobyłka do węzła Wołomin na 8 kilometrze. Taką mamy informację od służb, ale właśnie na mapach akurat tak, to jest inny odcinek. To przed wjazdem do Warszawy, ale drugi korek jest właśnie za mostem Grotaroweckiego. I tam nawet jest więcej samochodów, bo w kierunku Łodzi ustawia się zator, już ma on mniej więcej 3 km, a akurat za Markami na wysokości miejscowości Nadma i w trasie do Białegostoku to zwężenie na trasie S8 to mniej więcej 2 km. No i akurat tam można podobno jechać prawym pasem i jeżeli chodzi o pracę służb, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że tamta blokada będzie jeszcze do godziny 21. Pozostałe informacje są dobre. Zakończyły się już prace na trasie S7. Chodzi o województwo świętokrzyskie od węzła Kielce-Jaworznia do węzła Kielce-Południe, gdzie możliwy jest przejazd w kierunku Krakowa. Także na trasie S7, ale w województwie pomorskim do Gdyni, jeżeli jedziecie, ale też w stronę Gdańska, bo tam było spore przewężenie od godziny 17 po tym, jak był wypadek. Tam jedna osoba została ranna. Zderzył się samochód ciężarowy z osobowym. A jeżeli chodzi o pracę służb, to przypominamy, że takie trwają na trasie S1 Żywiec-Węgierska Górka. Droga jest zamknięta jeszcze do jutra, do godziny 6 rano w kierunku Bielska Białej lub też w kierunku Zwardonia, jak podają służby. No i mamy objazd, który wytyczony jest Starą Jedynką właśnie przez Węgierską Górkę, Cisiec, a także przez Milówkę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 20 w apce Polskie Radio Kierowców wpis, śmiało można powiedzieć obowiązkowy. Siemanko redaktorze i pani redaktor, dobry wieczór, szanowna gościni Urszulo, meldunek pogodowy ze Szczecina. 11 stopni, zachmurzenie małe, wiatr słaby, pozdrawiają Antek z Gryfina i Maniek z Fiesty. Pozdrawiamy wszystkich na Pomorzu Zachodnim.

0: Na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w środowy wieczór, piękny, październikowy. Witam ponownie, Urszulę.
1: Lubię październik, witam serdecznie.
0: Nie cierpię. Ja właśnie
1: listopada
0: sobie uświadomiłem,
1: nie
0: że nie jestem jesieniarzem, absolutnie. Moja żona od czerwca, jak się zaczyna skracać czas, w sensie jak dzień się robi krótszy o jedną minutę, mówi, Boże, już jesień. I się cieszy strasznie. Natomiast ja nie cierpię i ona wypatruje już w lipcu, wypatruje żółtych liści, że takie piękne będą i w ogóle nie. I jeszcze raz nie.
1: Ale akceptacja jest dużo lepsza w tym przypadku, bo...
0: Znaczy, no godzę się z tym.
1: Nie ma wyjścia.
0: Co mam zrobić, ale nie przepadam. Za to przepadam za tym czasem ze względu na nowe wydawnictwa, tak. Bo dzieje się bardzo dużo. Jestem zachwycony tym, jak jest wydana Biała Droga, ale jeszcze mam pytanie, które chciałbym, żeby stało się pytaniem do słuchaczek i słuchaczy Radia Kierowców. Dlaczego płyta Biała Droga nazywa się Biała Droga? Tu państwo mają możliwość odpowiedzieć, jeżeli słuchali uważnie od samego początku naszej rozmowy. Dobre? Czy za trudne?
1: Może być trudne, bo będą mówili o tej Zakopiance być może.
0: Nie sądzę.
1: Nie, może nie.
0: A jeżeli nie, to...
1: Ale to nie chodzi o Zakopiankę,
0: no
1: kochani.
0: No nie, chodzi, nie chodzi o nieodśnieżoną Zakopiankę, zdecydowanie. Płyta jest już do kupienia, czy to będzie za jakiś czas dopiero?
1: Płyta już jest do kupienia, jest u nas w sklepiku, nawet z moim autografem może być.
0: Fantastycznie. Natomiast ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, która wydaje mi się, że dla fanów twojego talentu jest kluczowa. Kiedy zaczną się koncerty z tym materiałem? Czy już gracie Białą Drogę w całości?
1: Ostatnio graliśmy jubileusz Białej Drogi, czyli takie klubowe koncerty, że tylko Biała Droga plus jakieś tam, wiadomo, Dmuchawce na przykład.
0: Tak.
1: To graliśmy na 20-lecie Białej Drogi. I zainteresowanie było, ale tych młodych ludzi w klubach właściwie takie, no, minimalne powiedziałabym. Mm-hmm. Nie takie jak ogólnie jak gramy. Natomiast teraz też nie sądzę, żebyśmy zagrali tylko i wyłącznie trasę z Białą Drogą, ponieważ w przyszłym roku 45-lecie moje, więc ta Biała Droga będzie zawarta w tym całym programie w The Best Of. Tak myślę, że to będzie bardziej The Best Of.
0: No dobrze, to w takim razie, jeżeli The Best Of, to winyle Best Of też się pojawią w przyszłym roku?
1: Tak jest. Już nawet być może w grudniu tego roku albo w styczniu. Jeszcze nie wiem, to musiałby Tomasz powiedzieć, bo on z Beatką Wielgosz, która robi wszystkie projekty tych płyt. Ona robiła moje zdjęcia w 90-tych latach i teraz do tej pory utrzymujemy kontakt i świetną współpracę. Więc myślę, że albo grudzień, albo w styczeń to będzie już ten The Best Of. Też piękne wydanie, oj.
0: Nie, żebym się wtrącał w wasze biznesy, ale grudzień chyba trochę lepszy.
1: Trochę lepszy.
0: Tak myślę,
1: wiesz,
0: że
1: ale
0: może
1: mamy też taką płytę z kolędami i pastorałkami, więc...
0: No tak. No to też w grudniu.
1: No różnie, no też dobrze. Grudzień. Właściwie to też grudzień.
0: No, tak czy inaczej, to wszystko do kupienia i to wszystko do usłyszenia. Śpiewałaś wtedy w 2020 roku sama, czy miałaś chórki, czy miałaś jakieś wsparcie z autotuna?
1: Głównie sama i to nagrywałam wokale z Jurkiem Runowskim, który gra teraz z Kasią Kowalską. Jurek Runowski słynie z tego, że jest bardzo dokładny, bardzo upierdliwy, powiedziałabym nawet.
0: Wymagający.
1: I wymagający. Miałam dwa momenty chyba w Millennium albo w Lewiatanie, już nie pamiętam, gdzie śpiewam te te wszystkie wysokie. To tam obniżył mi troszeczkę, tam pół tonu czy coś, ale tak generalnie po prostu dałam radę, nie wiem jak. Też mi się to teraz wydaje aż niemożliwe, no. A panowie mieli najgorzej, bo jednak... Gitary to trudna sprawa, po Staszku to...
0: No właśnie, są jakiekolwiek ślady zachowane
1: tak.
0: Ze Staszka Zbowskiego tutaj?
1: Tak, oczywiście, oni słuchali i nawet się zastanawiali, bo to też u Jurka Runowskiego głównie nagrywał Kosa, co czasami przychodził i kładł się u nas w domu, bo tam u nas mieszkał w tym czasie jak na kozetce u psychologa, u psychiatry.
0: Jak to
1: i powiedział,
0: zrobić?
1: Boże, ja nie będę już więcej grał, ja tego nie potrafię. A jak nagrał z kolei dobrze, to był tak przeszczęśliwy. No ale Jurek rozmawiał z nim nawet na ten temat, czy on od dołu szarpnął te struny, czy od góry zagrał. Także to naprawdę ciężka robota.
0: Podkreślam, że słuchamy dzisiaj tych nowych wersji, żebyśmy mieli świadomość, że to
1: z
0: są już
1: zespołem.
0: Na nowo zagrane utwory z Białej Drogi. I tak teraz będzie na antenie Radia Kierowców, że będziemy słuchali tych nowych, tym
1: super.
0: Bardziej, że one absolutnie nie odstają od tamtych, a nawet brzmieniowo troszeczkę jeszcze jest lepiej.
1: Nowocześnie, tak.
0: Bardzo, bardzo fajnie. W ogóle

0: Nie rozmawialiśmy o samochodach, więc musimy wrócić. Wiem, że to twój ulubiony temat.
1: Wiesz, jaki mam samochód? Czarny.
0: No tak, ale masz fajny. Jeździcie Lexusem NX, zdaje się.
1: Tak.
0: Najpopularniejszy, właśnie doczytałem, najpopularniejszy Lexus w całej Polsce. Co więcej, my jesteśmy rynkiem, który dla Lexusa jest o tyle ważny, że generujemy im 15% całej sprzedaży NX-a w Europie.
1: Mój Boże.
0: Mm-hmm. Więc muszę dopytać, czy macie 350 czy 450? Tomek? 450.
1: 400.
0: Fajnie.
1: Wiesz, jak jadę na dłuższe trasy, on nagle przełącza się na, na benzynkę, to mm-hmm. ja to słyszę i on jest wtedy głośniejszy.
0: Tak.
1: Na długiej trasie. Ale generalnie jak wokół komina, jak ja to mówię, jeżdżę na zakupy i tak dalej, podłączam go sobie pod wiatą mm-hmm. do prądu i on jest cichutki.
0: No tam do jest... 85 kilometrów zdaje się, że
1: tak, nawet jest. Tak, tak, dokładnie. Mm-hmm. I to wiesz, jedziesz do Warszawy z powrotem, mm-hmm. nie ma żadnego problemu, jest cichutki, genialny.
0: Ale lubisz to, czy jako niegdysiejsza wyznawczyni
1: nie, nie, już
0: ostrego
1: to lubię.
0: Jeżdżenia. Już to lubisz?
1: Już to lubię. Kiedyś okay. pewnie nie miałabym z tym problem, ale, ale sprawdzaliśmy kilka innych, które były też głośniejsze i powiem ci, że jak jest głośno w środku, już mi to nie pasuje, już mi to przeszkadza.
0: On ma jeszcze podwójne szyby klejone, więc to jest dodatkowy walor, bo to, że on jest elektryczny przez te krótkie odcinki, to jedno, można, ale drugi wiesz, jest tak, bardzo dobrze wyciszony.
1: No, dokładnie. Nasz klawiszowiec ma korwetę i czasami jak chcemy sobie pojeździć w takim czymś, mówię, ojej, jak fajnie, jak twardo, jak głośno, no, ale wystarczy.
0: Na trochę.
1: Tak, na trochę.
0: A tego, co jest rówieśnikiem twojego męża, Tomka?
1: To jest Camaro.
0: Camaro z którego roku? Z 70?
1: Nie, to jest 8...
0: A, to nie jest rówieśnikiem.
1: Nie, 78.
0: No to jeżeli 78 to jest chyba.
1: Boże mój, no jest, no trochę, trochę.
0: No to starszy. W nim chyba jest trochę głośno.
1: No jest głośno, teraz no jest w ogóle głośniej niż było, nie wiem dlaczego, coś tam porobili teraz znów, bo oni ciągle coś tam przerabiają, ale teraz będziemy robili dach z kolei, ponieważ jest biały, ktoś go zrobił na biały, a to powinna być taka skórka beżowa, już dostaliśmy odpowiedź ze Stanów, że to jest prawidłowy kolor i odcień skóry na dach. Znaleźliśmy, sprawdziliśmy i z tego rocznika to jest ten, no więc będzie teraz z kolei dach robiony, no i ciągle coś tam jest robione.
0: No i zobacz,
1: jest...
0: i dlatego właśnie nie lubię października, listopada, grudnia, stycznia lepszego, bo no właśnie.
1: Mieliśmy przyjechać nim, pogoda, no wiem.
0: No dobra, może jeszcze, jak będzie coś, to drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, sprawdzajcie na stronie radiokierowców.pl, bo będziemy pokazywać
1: jak będzie sucho,
0: tego
1: to...
0: potwora.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem i bardzo będzie mi miło, jeżeli usłyszymy jeszcze jedną bardzo charakterystyczną piosenkę Woodstock 94. Bo to jest utwór, który rzadko gości na antenach radiowych, a wydaje mi się, że też warto posłuchać, co tam się działo.
1: Bardzo wielu ludzi go lubi, tak.
0: To posłuchajmy. W PRK w Polskim Radiu Kierowców Urszula z Białej Drogi na nowo nagranej Woodstock 94.

0: Zbliża się 20:30, ale rozstrzygniemy od razu naszą zabawę. Urszuli się najbardziej podobała odpowiedź, bo Urszula dzisiaj jest gościem specjalnym dzisiejszego Na Luzie i zadaliśmy pytanie premiowane dwupłytowym wydawnictwem na białym winylu płyty Biała Droga Urszuli z okazji 30-lecia wydania. Przestroga przed uzależnieniem, bo pytałem jej, dlaczego Biała Droga się nazywa Biała Droga. Aga74 napisała: przestroga przed uzależnieniem, lapidarnie, konkretnie, bardzo dziękujemy. Aga, poprosimy, Aga74 z Aleksandrowa Łódzkiego, poprosimy o pełne dane, czyli imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy, żebyśmy mogli wysłać ci te płyty. No i miłego słuchania. Miłego słuchania także o tym, co na drogach w tej chwili. Minęła 20:30 i pół. Emilia Kleszczewska opowie nam, co się dzieje w tej chwili w trasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Służby bardzo szybko zakończyły pracę na trasie S8 w miejscowości Nadma. Już możecie jechać w obu kierunkach do Białegostoku, no i też do Łodzi, a tam zablokowane były dwa pasy ruchu właśnie na 8 kilometrze, gdzie po godzinie 19 zderzyły się trzy samochody osobowe.

0: osobowe. Teraz już tych osobówek właśnie na trasie S8 nie ma i możecie jechać bez większych problemów, chociaż akurat jeżeli jedziecie S8 do Warszawy, to postoicie na innym odcinku, bo jeszcze cały czas mamy naprawdę spory zator od mostu Grota Roweckiego przez kilka kilometrów. Jak teraz patrzę, mniej więcej to jest 6 kilometrów właśnie w trasie do Pruszkowa czy dalej w kierunku Łodzi. Jeżeli chcecie ominąć, to oczywiście można zjechać na drogi wojewódzkie, na przykład 629 i 634, no albo w tym korku na S8 trzeba poczekać, no tak kilkanaście minut dłużej. Natomiast trwają prace drogowe, na przykład na trasie S1 chodzi o odcinek Żywiec-Węgierska Górka, czyli województwo śląskie, gdzie droga jest zamknięta do Bielska-Białej i do Zwardonia pomiędzy węzłami Węgierska Górka-Milówka i służby są na miejscu. Wytyczyły objazd starą jedynką właśnie przez Węgierską Górkę-Cisiec i przez Milówkę. Te prace służb potrwają jeszcze do jutra, do godziny 6. Natomiast już jutro zaczynają się prace na trasie S3. Chodzi o odcinek Niedorac-Nowe Miasteczko w Lubuskiem i tam do godziny 16 będziecie musieli zwolnić do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozmawiamy z Urszulą też o tym, czego się słucha w tej chwili. Padają nazwy takie jak Greta Van Fleet czy Rival Sons. No to posłuchamy Pressure and Time.

0: Perka w Polskim Radiu Kierowców trwa na luzie. Środowe, szczęśliwe, radosne, okazałe. Dzięki gwieździe dzisiejszej. Urszula z nami
1: Dziękuję,
0: jest.
1: Że mogę tu być.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Wróćmy na chwilę do tego

0: Woodstock 94, bo słyszeliśmy tę piosenkę dzisiaj w Na Luzie i myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co tam się działo, bo z tekstu można sobie tam, no ale interpretować można różnie, natomiast to było, wy byliście wtedy?
1: Tekst opowiada właśnie o tym, jak czuliśmy się będąc na Woodstock w 94 roku w Stanach.
0: Wy byliście wtedy nie jako uczestnicy, tylko jako widzowie.
1: No oczywiście, że tak.
0: No
1: oczywiście, że
0: no,
1: tak.
0: Oczywiście. No.
1: Wtedy byliśmy dzięki, właściwie zaraził nas tym pomysłem, bo już my byliśmy spakowani do tak w przerwie między Polską a Stanami. Już właściwie pakowaliśmy się do powrotu i mówimy, no już nie będziemy jechać na ten Woodstock, ale przyjechał Owsiak i oczywiście powiedział, słuchajcie, Juras, musimy z tobą pojechać. My cię tam zamontujemy. Jak tam już pojechaliśmy, to już zostaliśmy. Bo było przepięknie.
0: Przepięknie to jedno, a drugie taki znak czasów, bo z jednej strony tam były zespoły metalowe, bo wtedy bardzo były popularne. Metallica była u szczytu takiego absolutnego. No, cały czas sprzedają stadiony, ale wtedy to był ten pik po czarnym albumie. Były takie już młode zespoły, jak Limp Bizkit na przykład, jak Nine Inch Nails. To był tak naprawdę...
1: Cali w błocie wyszło.
0: Tak, cały tygiel, czy Red Hot Chili Peppers też w bardzo dobrym punkcie swojej kariery. To pokazywało i wydaje mi się, że odróżniało od tego oryginalnego Woodstock z 69, ile się zmieniło, jak bardzo różnorodny stał się rok.
1: Tak, i jak perfekcyjnie te wykonania w ogóle, wiesz, te zespoły, brzmienia, jak oni grają.
0: Koncercie.
1: Poszło to bardzo, bardzo do przodu.
0: A sprawdzasz, co się dzieje w tej chwili, nie wiem, na przykład nowa płyta Grety Van Fleet, albo tych zespołów,
1: tak,
0: które...
1: Hej, które naśladują, ale brzmią...
0: Grają w klimacie starego roka?
1: Idealnie, tak, tak, oczywiście,
0: nową,
1: że tak.
0: Nową muzykę. Tak sobie myślę, czy zauważasz to w Polsce, jak gracie koncerty, to bierzecie na support młode zespoły? Zdarza się, że ktoś występuje przed Urszulą?
1: Zdarza się, że występuje, ale to raczej z przypadku, jeżeli gramy przez innych organizatorów. My nie organizujemy koncertów jako
0: ale
1: takich dużych.
0: Nie robisz tak, że na przykład jakiś casting,
1: ale
0: żeby wybrać sobie support?
1: Jak jest moje teraz, będą koncerty jubileuszowe, będę miała więcej do powiedzenia i jest taki pomysł, żeby właśnie pomyśleć o młodych ludziach, którzy mogliby przede mną wystąpić, bo na pewno jest ich sporo i pewnie by chcieli też.
0: No, dużo się dzieje.
1: To jest dużo, dużo ciekawiej też.
0: Był u nas zespół How We Met z Olsztyna, który właśnie wydał drugą płytę i oni są określani mianem polski Green Day.
1: O.
0: Grają tak pospankowo troszeczkę. Więc no, bardzo, bardzo dużo dobrego się dzieje. Sygnalizuję, że jakby co,
1: fajnie,
0: to konsultacje.
1: To do ciebie
0: welcome.
1: Się mogę zgłosić. Ty,
0: tak,
1: ty, znasz, ty wiesz więcej o tym.
0: Troszkę mogę tam podpowiedzieć.
1: Super.
0: Jest płyta na rynku, będzie lada moment best of, a czy jest jeszcze przestrzeń na tworzenie nowych rzeczy? Czy jest tak, że siedzisz sobie, siedzisz w domu, siedzisz w tym studiu pięknym i myślisz, a zrobię sobie jeszcze balladkę piękną?
1: Bardziej Piotruś siedzi w studiu u siebie w Kętach i myśli, on ma parę pomysłów, ale ja jestem strasznie wybredna, powiem ci, potwornie. Ja najczęściej siedzę i czytam.
0: No dobra, ale wiesz, że teraz
1: i
0: nie trzeba.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, wysłałem ci taki pomysł na piosenkę. Już z tekstem, bo on bierze też z tym tekstem. Też ciężko, powiem ci, ciężko mi się otworzyć, im jestem starsza, tym bardziej się zamykam na...
0: Co czytasz?
1: Różne rzeczy, bardzo różne, naprawdę. Od Gortycha poprzez, nie wiem, Siembiedę. No różne historie, ale lubię właśnie takie połączenie historii z teraźniejszością, bo tak dużo się można dowiedzieć, ale też lżejsze rzeczy, chociaż to też są lekkie.
0: Znaczy wartko czytające się.
1: Tak.
0: Ile z tych pomysłów, bo przypuszczam, że na przestrzeni tych jakichś, nie wiem, no 5 ostatnich lat, tych piosenek ci przysłał pewnie kilkanaście, Piotrek.
1: Kilkadziesiąt nawet.
0: Albo kilkadziesiąt. Ile z nich zyskało na tyle dużo akceptacji, żeby zacząć nad nimi pracować?
1: Ale teraz mi co? Co mi teraz mówisz? Że,
0: no nic, no tak podbieram.
1: Powinnam je dokończyć.
0: Nie, zastanawiam się na głos ze słuchaczkami i słuchaczami, czy możemy liczyć na to, żebyś wydała singla na przykład na jubileusz 45-lecia i nas zachwyciła.
1: No dobra, no widzisz, zrobiłeś to jednak. Jednak to zrobiłeś. Cały czas o tym myślę naprawdę i chciałabym coś takiego zrobić. Ciągle myślę, czy to powinien być tekst o moim całym życiu, czy to powinna być podniosła pieśń, czy to powinna być zupełnie wesoła rzecz i niezwiązana z tym jubileuszem. Naprawdę to jest trudne.
0: No,
1: myślę o tym. Ja o tym myślę i wiele rzeczy już odwalam od razu na początku, już w głowie. I wiele tych pomysłów i piosenek, kurde, po tej białej drodze, po tej supernowej, po tych rzeczach, tych malinowych królach, nawet w Muławcach, trudno w tych czasach znaleźć

0: taką piosenkę, która by mi się naprawdę spodobała, uwierz mi. Ja nie mówię też o moim lenistwie, które jest absolutne.
1: I prokrastynacji.
0: Absolutnie się tu nie wymówię, ale faktem jest, że tu
1: możesz
0: mało
1: podnieść
0: jest
1: na chwilę
0: melodii.
1: Dwa palce. Możesz podnieść na chwilę dwa palce.
0: Dobra, i obiecuję, coś na pewno.
1: Obiecuję, że się postaram. Okej, dobrze.
0: Obiecuję, że się postaram.
1: Mamy to w takim razie. No jeszcze masz trochę czasu, więc
0: można.
1: Ja tylko chciałem zauważyć, że Led Zeppelin jest kompletnie bez sensu, jakby się wczytać w libretto. I jest bardzo dużo tekstów piosenek, które są kompletnie o niczym, a są w kanonie.
0: Ludzie, którzy przychodzą na koncerty, też nas trochę rozleniwili, bo nie chcą słuchać przeboje.
1: Mm-hmm. No tak, ale to będzie nowy przebój. To będzie przebój,
0: kiedy on się zrobi, ja już nie doczekam.
1: Myślę, że będzie dobrze. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o zwycięzcę, osobę, która odpowiedziała prawidłowo na pytanie, to jeszcze za chwilkę jeszcze poprzyglądam się w aplikacji tym waszym odpowiedziom i powiem, kto wygrał Białą Drogę na dwóch winylach za kilka minut. A na zakończenie naszego spotkania, nie może być inaczej, proponuję, żebyśmy usłyszeli tytułowy utwór z płyty Biała Droga. A co?
0: Pięknie.
1: Jak szaleć, to szaleć.
0: Szczęście.
1: Dziś Urszula była gwiazdą na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo się cieszę, trzymam kciuki. No i historyczny moment nastąpił. Obiecała, trzymając dwa paluszki w górze, że będzie na 45-lecie być może nowa piosenka.
0: Tym niemniej serdecznie pozdrawiam wszystkich kierowców.
1: Dziękujemy.

0: To Polskie Radio Kierowców, słuchacie na luzie. Na pytanie, dlaczego płyta Biała Droga nosiła taki tytuł, odpowiedziała prawidłowo między innymi Aga 74 z Aleksandrowa Łódzkiego. To Urszuli najbardziej spodobała się twoja Ago 74 odpowiedź, która brzmiała to przestroga przed uzależnieniem. Więc jeśli mamy wysłać ci dwupłytową, nową, jubileuszową wersję Białej Drogi na białym winylu, poproszę o wiadomość w aplikacji Polskie Radio Kierowców z danymi adresowymi, czyli imię, nazwisko, adres i numer telefonu komórkowego dla pana kuriera. A propos imienia i nazwiska. Emilia Kleszczewska, raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasach było spokojnie, z podkreśleniem na było, bo mamy dwie, a nawet o trzy jednak informacje od służb. Z trasy S5, a także z dróg krajowych w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Bydgoszcz-Zachód do węzła Opławiec na 66 kilometrze pali się samochód ciężarowy i od niecałej godziny zablokowany jest jeden pas w trasie do Gdańska. Na miejscu oczywiście działają służby i między innymi też Straż Pożarna. Tam przez najbliższą godzinę właśnie ma być zamknięty ten odcinek. Przypomnę jeszcze raz, to węzeł Bydgoszcz-Zachód do węzła Opławiec. No i teraz drogi krajowe numer 55.

0: województwo pomorskie. I tutaj akurat odcinek Kwidzyn-Sztum na 50 kilometrze. Samochód ciężarowy wjechał do rowu i kierowcy przejeżdżają wyłącznie naprzemiennie jednym pasem w kierunku Malborka. I uwaga, bo tutaj te prace służb przy wyciąganiu samochodu ciężarowego z rowu mają potrwać jeszcze przez najbliższe 3 godziny. Droga krajowa nr 12, województwo łódzkie. Niestety wypadek. Wiemy, że zderzyły się dwa samochody osobowe na odcinku Wróblew-Błaszki, dokładniej w pobliżu miejscowości Słomków-Suchy. Tam jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana, także jeżeli jedziecie do miejscowości Wróblew czy do miejscowości Błaszki, i tam też te prace będą trwały przez najbliższe 3 godziny. A jeżeli chodzi, co się dzieje jeszcze na trasach poza tymi wiadomościami od służb, no to tutaj bez zmian Warszawa jeszcze nam się jawi na mapach i trasa S8, dokładniej na wysokości mostu Grota Roweckiego. Tam zdecydowanie zdejmujecie nogę z gazu i tak jest przez kilka kilometrów w trasie do Łodzi. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. Numer znacie: 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

serce bije wciąż. Myśli zalewam mrok. Znikamy cicho.

0: Ale ciepło nad morzem. 13,5 stopnia w Łebie i w Ustce. To są najcieplejsze miasta w tej chwili w Polsce, czyli o 21. Najchłodniej w Ostrołęce. Tylko 6,9, niecałe 7 stopni. Będzie chłodniej, ale przymrozków nie będzie. Już podaję szczegóły pogody. Minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy najzimniej w kotlinach górskich spadki temperatury do około 2 stopni. Na przeważającym obszarze kraju od 3 do 8 stopni, więc przymrozków dzisiejszej nocy nie będzie. A jutro, w czwartek, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami tam też przelotne opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Mowa o prognozach na jutrzejszy dzień. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność solidnie, bo do 200 metrów. Temperatura maksymalna w dzień jutro, w najcieplejszym momencie dnia, od 9-10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Pomiędzy porównywalne, znaczy temperatury pomiędzy tym zakresem, między 9 a 15 stopni w środku kraju, można się domyślić. Na obszarach podgórskich Karpat

0: chłodniej, około 8 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty, będzie wiał z zachodu, tylko na Suwalszczyźnie, na Podlasiu będzie północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, jeżeli ktoś tak jak ten pan z jednego filmu Barei kładzie się już w płaszczu i ogolony, to może i teraz zjeść śniadanie u Tiffany'ego. Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie. No, pożegnaliśmy już Urszulę, ale oczywiście muzyka zostaje. No i płyta trafi do Agnieszki z Aleksandrowa Łódzkiego. Gratuluję. Dziękuję za dosłanie wszystkich danych. Pozdrawiam serdecznie i miłego słuchania Białej Drogi z Białej Drogi. Białego winyla.

0: Obudzeni, pobudzeni przez sen Edyty Bartosiewicz, możemy wyjeżdżać na drogi i sprawdzać, co się na nich dzieje, gdyż jest z nami wszystko wiedząca na ten temat Emilia Kleszczewska. No to co, nie?
1: No tak, nie, no wszystko wiem. Wiem wszystko to, co podają służby. Więc
0: to nie było ironiczne.
1: Służby wszystko wiedzą.
0: Tylko potwierdzające.
1: Potwierdzam.
0: No to posłuchajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ja wiem wszystko, ale chciałabym wiedzieć jeszcze więcej, więc czekamy też na Wasze wiadomości, te tekstowe i te głosowe, które pod numerem telefonu 22 513 11 11 i w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No a jeżeli chodzi o to właśnie, co nam mówią służby, tutaj podpowiadają, trasę S5, już zakończyły się prace na odcinku Bydgoszcz Zachód do węzła Opławiec na 66. kilometrze, gdzie palił się samochód ciężarowy i tam blokowany był przejazd w trasie do Gdańska. No i tak jak tutaj też drogowcy zapowiadali, prace przy gaszeniu samochodu ciężarowego miały trwać godzinę i właśnie tak było. Natomiast cały czas jeszcze mamy spore utrudnienia na dwóch odcinkach dróg krajowych. 12 w województwie łódzkim na wysokości miejscowości Słomków Suchy, czyli na 301.

0: W 11 kilometrze był wypadek dwóch samochodów osobowych. Dwa samochody się ze sobą zderzyły po 20 i tam wiemy, że jedna osoba jest ranna, dlatego droga zablokowana jest już od ostatniej godziny i tak jeszcze będzie przez dwie następne. Droga krajowa numer 55 w województwie pomorskim, odcinek Kwidzyn-Sztum, dokładnie na 50 kilometrze. No tam akurat samochód ciężarowy wjechał do rowu, trwa akcja jego wyciągania z tego rowu i na ten moment kierowani jesteście jednym pasem naprzemiennie w kierunku Malborka i tam też te prace jeszcze potrwają dwie godziny. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na mapach, to bez zmian w Warszawie przewężenie mamy spore na trasie S8 od mostu Grota Roweckiego do mniej więcej Fortu Bema. Tam kończy się ten korek i akurat już od Fortu Bema jedziecie płynniej w kierunku Pruszkowa czy na przykład w trasie do Żyrardowa i Łodzi. Także warto zjechać, jak już wcześniej mówiłam, na wysokości węzła Zielonka, no i drogą wojewódzką numer 631 możecie spokojnie dojechać od tej północnej strony do Warszawy. To jeszcze raz przypomnę numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ponieważ informacje przekazane przez Emilię były i dobre, i złe, to ja dla równowagi będę miał same dobre informacje dla łodzian i tych, którzy do Łodzi się będą wybierali wkrótce. I nie zawaham się przekazać ich wam za niespełna 8 minut.

0: Dokładnie 20 minut po godzinie 21 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Historyczna chwila. Dobre wiadomości o Łodzi. Żartuję. Ale one są naprawdę dobre i naprawdę o Łodzi. Kolejny etap prac w tunelu kolei dużych prędkości na łódzkiej Retkini wchodzi w fazę decydującą. Niemal wszystkie elementy tarczy TBM, czyli tunelownicy z angielskiego Tunnel Boring Machine. Otóż części tej maszyny do drążenia tuneli trafiły do tamtejszej komory startowej. Część elementów już jest złożona i czeka na start prac. O szczegółach więcej Seweryn Potentas z Radia Łódź.
1: W komorze startowej na Retkini znalazł się już najważniejszy osprzęt tarczy TBM, mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
2: Opuszczono już m.in. napęd, który waży prawie 170 ton. Teraz pod ziemię trafiają kolejne części maszyny.
1: Przygotowania do drążenia tunelu idą zgodnie z planem. W kolejnym etapie do komory opuszczona zostanie głowica tarczy, która obecnie jest spawana. Tunel, który wydrąży składana tarcza, będzie wyjątkowy w skali Polski.
2: Będzie to najdłuższy i najszerszy tunel.

0: kolejowy w Polsce, wydrążony w jednym odcinku.
1: Będzie miał 4,5 km długości i średnicę 14 metrów. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi już wiosną przyszłego roku.

0: To coś nowego to przedostatnie wiadomości drogowe, najaktualniejsze, dlatego mówię o nich nowe, mimo że co 20 minut informujemy Was o tym, co na drogach. Ale teraz, punktualnie o 21:30, będzie premiera. Posłuchajmy.
1: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. Właśnie zmierzam od Opatówka w stronę Sieradza. Dojechałem do Słomkowa Mokrego. Krajową 12, tu gdzie jest droga zamknięta. Rzeczywiście w Słomkowie Mokrym kierują się na miejscowość Wągłczew. Zaznaczam, tu nie ma ograniczenia tonażowego i wyjadę we Wróblewie. To jest taka dobra rada dla wszystkich dużych. Da się objechać, asfalt jest bardzo fajny, jest droga szeroka, jest równo, więc... I tak zaznaczam, nie ma mostków, nie ma dziwnych wiaduktów, nie ma tonażu. Pozdrawiam, Tomek Dużego. A droga rzeczywiście jest zamknięta między Słomkowem Mokrym a Wróblewem.
0: Dziękujemy za to potwierdzenie. Tomka pozdrawiamy i od Emilii dostaniemy garść pozostałych informacji na temat tego, co na drogach. Emilia tak tajemniczo tylko potakuje, ale...
2: Ja potakuję, bo zgadzam się. To była premiera właśnie od naszego Tomka.
0: Tak, tak mówię, jest. Tomek z Dużego. Mhm. Posłuchajmy pozostałych premierowych informacji od Emilii.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No nie, w sumie premierowych nie będzie. Już wszystkie się pojawiły wcześniej wiadomości. Na szczęście nic nowego tutaj nie przybywa. Dobra wiadomość jest z trasy S5 już od dłuższego czasu, ale przypominamy, że chodzi o węzeł Bydgoszczy Zachód do węzła Opławiec, gdzie już jedziecie jednym pasem w trasie do Gdańska. Ten pas zablokowany był od 20, ponieważ tam palił się samochód ciężarowy. No i właśnie przez godzinę zablokowany był pas do Gdańska.

0: Natomiast na drodze krajowej numer 12, jak mówił przed chwilą nasz słuchacz, cały czas korkuje się trasa. Po wypadku jedna osoba została ranna na drodze krajowej numer 12 po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 311 kilometrze. No i jeszcze cały czas mamy utrudniony przejazd przez drogę krajową numer 55. To akurat w województwie pomorskim na wysokości miejscowości Brachlewo, gdzie samochód ciężarowy wjechał do rowu. No i tam kierowcy jeszcze cały czas prowadzeni są jednym pasem naprzemiennie w kierunku Malborka. No a poza tym już tak naprawdę prawie nic się nie dzieje, a prawie, no bo w Warszawie bez zmian, tam cały czas mamy bardzo długi korek od mostu Grota Roweckiego, chociaż widzę, że już za mostem raczej kierowcy zwalniają. Przedtem ten korek jeszcze był na wysokości węzła Łabiszyńska, no ale dalej to jest kilka kilometrów tego zwężenia na trasie w kierunku Piastowa, czyli jeżeli jedziecie dalej do Łodzi. A na południowych trasach wygląda ta sytuacja już bardzo dobrze, chociaż cały czas jest sporo kierowców na odcinku Żywiec-Węgierska Górka, gdzie remontowany jest odcinek trasy S1 i tam też częściowo wyłączona jest trasa. Także w kierunku Słowacji nie przejedziecie na pewno trasą S1 na odcinku właśnie między Żywcem a Węgierską Górką, chociaż w drugą stronę też są dość spore utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na Wyspy Brytyjskie się teraz przenosimy bez strefy Schengen, bez paszportów, bez zastanawiania się, czy był Brexit, czy nie było. Marshmallow, tak jak przed Brexitem, cały czas pisze bardzo fajne piosenki, zaprasza bardzo atrakcyjnych wokalistów i powstają z tego tak udane piosenki jak Hello.

0: Alanis Morissette z rękami w kieszeni, Hand in my pocket w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Za niecałe 20 minut będzie 22. No musimy poruszyć ten temat. Jest taniej niby, ale nie tanio. Na stacjach paliw płacimy dużo, nie oszukujmy się. Większa część roku już za nami, a w ciągu minionych już 9 miesięcy tego roku ceny paliw mocno się zmieniały, były bardzo dynamiczne. Szef Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Leszek Wiwała, powiedział, że ceny paliw przekraczały kilka razy psychologiczne bariery.
1: Mieliśmy takie niesamowite ataki progów. O ile przed wybuchem konfliktu cena była poniżej 6 zł nawet, to później była taka bariera psychologiczna 8 zł i minister Motyka sam powiedział, 8 zł dla ludzi jest nieakceptowalne, bo wtedy trzeba wdrażać CPN, ale nagle się okazało, że i 8 zł jest akceptowalne. I później była 9, niektóre media zaczęły rozpisywać, czy musi być 10 zł. No widzimy, że teraz te ceny już się trochę uspokoiły, ale dzięki temu, że został wdrożony pakiet CPN-u.
0: Mowa oczywiście o konflikcie w Iraku, w Iranie. Dzięki wspomnianemu pakietowi CPN minister energii codziennie w komunikatach podaje maksymalne ceny paliw, jakie nie mogą zostać przekroczone na stacjach paliw. Wiemy z najnowszego komunikatu dzisiejszego, że jutro

zapłacimy za litr benzyny 95-oktanowej 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. Dużo. A zdaniem ekspertów w najbliższych tygodniach raczej nie ma szans na znaczące obniżki cen ropy w hurcie i tym samym detalicznych cen paliw w dystrybutorach. No i nie widać spokoju na Bliskim Wschodzie, niestety. Myślę, że nie ma co tutaj komentować i tylko trzeba dbać o to, żeby jak najbardziej oszczędnie jeździć, żeby się jakoś specjalnie przy tych dystrybutorach nie denerwować.

0: Gitara marka Knopflera, czyli instrument, którego można by było słuchać znacznie, znacznie dłużej, ale kończy się. Calling Elvis właśnie w ten sposób. Dire Straits za nami. Przed nami ostatni dzisiejszy serwis drogowy. Sprawdzam, czy piszecie do nas. No już nie piszecie, śpicie. Mam nadzieję, że nie za kierownicą. A jeżeli jedziecie, no to szerokiej drogi i usłyszycie, jak bardzo szeroka i która jest najbardziej polecana przez Emilię Kleszczewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli chcieliście już spać jadąc trasą S8 do domu, to jeszcze długo nie pośpicie i nie dojedziecie do domu, bo tam jest cały czas dość ciasno. Od mostu Grotaroweckiego do mniej więcej właśnie Fortu Bema, czyli kilka kilometrów tego korka, tam trwają prace drogowe i właśnie już od dłuższego czasu o tym mówimy. To wiadomość dla tych, którzy jadą do Łodzi i to tak naprawdę jedyny korek, który o tej porze jest w całej Polsce na tych głównych trasach, chociaż na tych mniejszych, na drogach krajowych jeszcze trwają prace służb. Przypominamy, że w Łódzkiem na drodze krajowej numer 12 w pobliżu miejscowości Słomków, Suchy na 311 kilometrze było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tam na miejscu oczywiście działają służby ratunkowe, ponieważ jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku. Droga cały czas jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, czyli do miejscowości Wróblew i do miejscowości Błaszki. To jeszcze droga krajowa numer 55, też bez zmian, województwo pomorskie, miejscowość Brachlewo i 50 km, czyli odcinek dokładniej Kwidzyn-Sztum. Tam samochód ciężarowy prawie 2 godziny temu wjechał do rowu. No i cały czas ruch odbywa się naprzemiennie jednym pasem i to wiadomość dla tych, którzy akurat próbują dostać się do Malbora.

0: Borka. Jak podają służby, tam prace mają potrwać jeszcze najbliższą godzinę. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to one trwają od 19 na S1 między Żywcem i Węgierską Górką, także w Milówku, i one potrwają do 6. Tam zamknięta jest jezdnia w kierunku Bielska Białej i właśnie też w trasie do Zwardonia. Jeżeli chodzi o objazd, to jest on możliwy na przykład drogą krajową numer 1, czyli przez Węgierską Górkę, Cisiec, a także przez Milówkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Polskim Radio Kierowców na luzie, codziennie od 18 do 22, więc kończymy dzisiejsze spotkanie, które uatrakcyjniła swoją osobą Urszula, która wydaje nową edycję płyty Biała Droga po 30 latach. Maja Wasilewska jest najwspanialszą, najskuteczniejszą, najbardziej elokwentną wydawczynią w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i w Polskiej Radiofonii, i dlatego dzisiaj była odpowiedzialna za Na Luzie. Ewelina Dobrzyńska, jeżeli byłyby przyznawane nagrody za najlepszą realizację radiową, to właśnie jej należałaby się ta nagroda, dlatego dziś była realizatorką audycji Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Analogicznie Emilia Kleszczewska, najlepsze wiadomości drogowe. No i tylko ja dla równowagi. Zbyszek Zegler, zapraszam. Jutro jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia po 18 w czwartek.

Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

lecz los się odwrócił. Nie chciał znać nas więcej. Popadła w chorobę moja ukochana. W dzień słaba, w noc nie śpi, majaczy do rana. Coraz to bielsza i bielsza się stajesz.

oczyma innymi już na mnie spoziera. Tak wampirem zostałem, krwi co noc pożądam.

wampirowi sprzyja. Dziewczę młode, pierś młoda, krew.

lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony. Kołek w piersi wraził, gdym ja spał strudzony.

chociaż jestem stary, wciąż czuję się młody. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy to biznes, świetnie prosperuje.

0: ktoś ty, powiedz szczerze.
1: A mnie już otchłań w swe ramiona bierze. Jestem wampirem, wyznałem jej cicho. Lecz kocham, dla ciebie nie będę krwiopić.

Księżyca blask błogi zagląda przez okno. Tak znów ją spotkałem, już okno otwiera.

Dziewczę młode, pierś młoda, krew, młoda szyja. A kto krew własną wampirowi daje? Inny odtąd będzie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.